0: wezwała wszystkie kraje, żeby wycofały swoich dyplomatów z Kijowa. Europejskie państwa odrzuciły to wezwanie. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, zmiany mają poprawić komfort i bezpieczeństwo rodzących i dzieci. To oznacza, że w każdym szpitalu opieka nad dzieckiem i przyszłą mamą będzie taka sama. Kobiety mają mieć zagwarantowany m.in. dostęp do psychologa czy znieczulenia podczas porodu. Jak mówi Radiu Z profesor Marek Gogacz, lubelski konsultant ginekologii i położnictwa, chodzi o więcej empatii.
1: Będziemy się teraz bardziej wsłuchiwać, rozmawiać z tą kobietą, także już od wczesnych etapów ciąży kobieta będzie pod opieką położnej, będzie edukowana, będą przedstawiane programy profilaktyczne, wszystkie, z których może skorzystać.
2: Nieprzerwany kontakt skóra do skóry 2 godziny po porodzie, co jest bardzo ważne do zainicjowania pierwszego kontaktu, zmniejszenia stresu okołoporodowego zarówno dla matki, jak i dla dziecka.
0: Dodaje nam dr Monika Wojtowicz-Marzec, lubelska konsultantka kardiologii dziecięcej. Jak podkreślają specjaliści, zmiany cały czas są wdrażane. Więcej z udogodnień już od dawna zapewniają większe szpitale. Te powiatowe cały czas mierzą się z trudnościami. Najpierw kierowca bez butów, na koniec płonący w rowie Mercedes. To historia zatrzymania przez policjantów z Lubina na Dolnym Śląsku pijanego 44-latka. Zaczęło się od telefonu mężczyzny, który próbował pomóc kierowcy auta w rowie, ale okazało się, że kierowca ten jest pijany, agresywny i nie ma na stopach butów. Potem była informacja o płonącym samochodzie i uciekającym kierowcy. Policjanci znaleźli go na przystanku autobusowym. Mówi Radio Z Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
3: Co prawda mężczyzna miał założone buty, jednak jego stan nie pozostawiał wątpliwości. Był kompletnie pijany. Początkowo 44-latek próbował przekonać policjantów, że z płonącym autem nie ma nic wspólnego. Niemniej jednak szybko zdradził go jeden istotny fakt – poparzone dłonie.
0: Miał także 2 promile alkoholu, usłyszał już zarzut jazdy po pijanemu. Już w niedzielę rusza trasa Lata Z. To 9 wyjątkowych koncertów z udziałem największych polskich gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Maryla Rodowicz, Anna Wyszkoni, Lady Punk, Ira, Andrzej Piaseczny i Oskar Cyms. Pierwszy koncert będzie w Zielonej Górze. Tam wystąpią Roxy Węgiel, Wiktoria Kida i Blanka. W kolejne weekendy trasa zawita m.in. do Zgierza, Strykowa, Płocka i Uniejowa. Bądźcie z nami. Iława szykuje ciekawy projekt. W tamtejszej bibliotece publicznej będzie można nagrać swoje wspomnienia. Chcemy w ten sposób zbudować społeczne archiwum historii mieszkańców, mówi koordynatorka projektu Anna Balińska.
4: Każdy mieszkaniec regionu ma jakąś swoją historię. Nagrania będą odbywały się zarówno u Państwa w domu, jak i u nas w bibliotece. Zabezpieczymy je i opracujemy w naszym dziale i będzie z nich można korzystać jedynie tutaj na miejscu.
0: Archiwum z nagraniami mieszkańców dostępne będzie na początku września w powstającym obecnie dziale regionalnym biblioteki.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Dom Jacka Głuszka przypominał ruderę przeznaczoną do rozbiórki. I pewnie w każdym mieście z automatu trafiłby na pierwsze miejsce na liście. Wyglądał na zbudowany dobre pół wieku temu. I Piotrowski. Piętno. Dom Jacka Głuszka przypominał ruderę przeznaczoną do rozbiórki. I pewnie w każdym mieście z automatu trafiłby na pierwsze miejsce na liście. Wyglądał na zbudowany dobre pół wieku temu i przynajmniej równie długo nieremontowany.

0: rozpadającą się szopę. Nawet krzątający się po obejściu kundel wyglądał, jakby szukał wygodnego miejsca ostatniego spoczynku. Brudny rozejrzał się po podwórzu. Pomijając psa i kilka leniwie człapiących kur, świeciło pustkami. Spojrzał na wiszącą na płocie tabliczkę informacyjną z grafiką wilczura i ostrzeżeniem: ja tu pilnuję, wchodzisz na własną odpowiedzialność. Powiódł wzrokiem na wychudzonego kundla, który dostrzegłszy ich obecność, zbliżył się do furtki i pomerdał ogonem. Nie wygląda na takiego, co ma w planach rozerwać nas na strzępy. Mruknął Brudny i schylił się, aby wybadać intencje zwierzęcia. O, ja bym uważała, skomentowała Zawadzka, kręcąc głową. Chodź tu, chudzielcu, zachęcił Brudny i wystawił rękę w kierunku zwierzęcia. Gdy tylko zbliżył palce do płotu, nastąpiło gwałtowne kłapnięcie, a kundel w jednej chwili zmienił się nie do poznania. Zaczął szczekać, warczeć i toczyć pianę z pyska. Brakowało centymetra, aby Igor miał poharatane palce. A nie mówiłam? Zagadnęła triumfalnie Zawadzka. Sukinsyn, mało brakowało. Brudny wyprostował się i wymownie pomachał dłonią. Myślisz, że bierze przykład ze swojego pana? Oby nie, bo w przeciwieństwie do psa pan może się przeliczyć. O, chyba o wilku mowa. Brudny zauważył, jak z szopy wychodzi wysoka, wychudzona postać. Mężczyzna miał na sobie wytarte dżinsy, poplamiony podkoszulek, a z kącika ust niedbale zwisał mu papieros. W jednej ręce ściskał widły, a w drugiej jakieś konopne liny. Gdy dostrzegł niezapowiedzianych gości, puścił liny i osłonił dłonią oczy. Jak jesteście z windykacji, to radzę wypierdalać, bo psem poszczuję, krzyknął i zrobił kilka kroków w kierunku płotu. Nie jesteśmy z windykacji, odparł Brudny. To czego tu chcecie? Do nogi, wiarus! Mężczyzna ryknął, a pies potulnie doskoczył do niego i wyrównał krok ze swoim panem. Tymczasem na ganek wyszła pani domu. Wyglądała na dobre 120 kg i miała podbite oko. Skrzyżowała ręce na pokaźnym brzuchu i obrzuciła przybyłych pogardliwym spojrzeniem. Gospodarz zbliżył się do furtki i splunął paskudnie. Pan Jacek Głuszek? A kto pyta? Nazywam się Igor Brudny i jestem... O kurwa! Głuszek gwałtownie wycelował widły w kierunku komisarza. O kurwa mać, to ty jesteś ten z telewizji! O kurwa, wypierdalaj, bo zakuję! Oboje, wypierdalać! Krzyczał jak w amoku. Następnie zaczął się wycofywać w stronę drzwi do chałupy. Nie jestem! Zamknij mordę! Baśka, kurwa, dzwoń na milicję! Mamy tu tego mordercę, co wypruwa ludziom flaki! Pies rzucił się na furtkę i zaczął ujadać. Kobieta, zamiast chwycić telefon, w panice sięgnęła po miotłę. Brudny i Zawadzka spojrzeli po sobie, po czym wyciągnęli pistolety i wycelowali prosto w pierś Głuszka. To ty się zamknij, człowieku, i daj mi coś powiedzieć! Zażądał Brudny. O Boże, proszę, nie zabijajcie mnie, ja nic nie zrobiłem, ja nic! Ton gospodarza gwałtownie się zmienił. Stul pysk i daj mi coś powiedzieć. Dobrze, ja przepraszam. Głuszek rzucił widły, padł na kolana i wyciągnął ręce w błagalnym geście. Tylko mnie nie zabijajcie, proszę, nie zabijajcie! Jęczał. Teraz schowam pistolet, a ty uspokoisz tego kundla i zamkniesz go w tamtej komórce. Brudny wskazał lufą jakąś drewnianą konstrukcję, o którą oparty był biały, zdezelowany rower. Potem powiem ci, co dalej. Zrozumiałeś? Tak, tak. Głuszek pokiwał głową i chwycił psa za kolczatkę, po czym posłusznie zaprowadził do drewutni. Jego żona stała jak wryta, wciąż z miotłą w dłoni. A teraz podejdź tu, rozkazał Brudny i schował broń. Głuszek zbliżył się nieśmiało. Nie jestem tym facetem z telewizji, choć wyglądam podobnie. Nie jestem też mordercą i nie mam zamiaru zrobić krzywdy ani tobie, ani twojej żonie. Rozumiesz, co do ciebie mówię? Głuszek podniósł głowę, był wyraźnie skołowany. Zmrużył oczy, jakby chciał sobie wyostrzyć obraz.
1: Rzeczywiście wygląda pan jakoś inaczej, mruknął. To jak pan nie jesteś morderca, to kto?
0: Jestem bratem bliźniakiem, poszukiwanego Filipa Trochana.
1: O cholera, Baśka, słyszałaś?
0: Głuszek splunął na ziemię, znów poczuł się pewniej. Toś mnie pan na strach.

0: Straszył jak cholera. Ale w takim razie... Wzrok gospodarza na ułamek sekundy powędrował na kaburę pod rozpiętą kurtką Zawadzkiej. Czego ode mnie chcecie? Chcemy porozmawiać. Głuszek zrobił szpetną minę i zmierzył intruzów pełnym wyższości spojrzeniem. Jesteście z milicji? Z Warszawy. To podkomisarz Julia Zawadzka, a ja nazywam się Igor Brudny. Komisarz Igor Brudny. Wyciągnął legitymację i przystawił ją do oczu gospodarza. Fiu, fiu. Głuszek złapał wiatr w żagle. To nas zaszczyt kopnął Baśka. Komisary z Warszawy do nas przyjechały. Chcemy tylko porozmawiać. Tak? To teraz coś wam powiem. Znam swoje prawa. I sugeruję wypierdalać mi stąd, psy jeban. Głuszek nie dokończył, gdy na jego brodzie wylądował błyskawiczny, nokautujący prosty. Światło mu zgasło, kobieta krzyknęła, a z nieba spadły pierwsze kule gradu. Brudny otworzył furtkę, chwycił starego pod pachy i zaciągnął do chałupy. Rozdział 29. Przed Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze tłum dziennikarzy z niecierpliwością czekał na wystąpienie prowadzącego śledztwo inspektora Romualda Czarneckiego. Z racji niespotykanego dotąd zainteresowania postanowiono zrobić konferencję prasową na zewnątrz, gdyż pomieszczenie blisko 200 osób w jakiejkolwiek dostępnej w budynku sali okazało się fizycznie niewykonalne. Dlatego na placu wygrodzono specjalną strefę dla mediów, a przed wejściem postawiono 3 mikrofony dla biorących udział w konferencji: Czarneckiego, prokuratora Lisa oraz komendanta Wacława Niemca. Na parkingu można było odnaleźć wozy transmisyjne wszystkich liczących się polskich stacji telewizyjnych, a nawet kilku europejskich potentatów. W tłumie słyszało się języki angielski, niemiecki, francuski i czeski. Niebo wciąż było bezchmurne, ale daleko na horyzoncie zbierały się kłębiaste, granatowo-czarne kumulonimbusy. Powietrze było ciężkie i nasiąknięte niezdrową fascynacją, jak podczas średniowiecznych publicznych egzekucji. Ludzie pragnęli kawału soczystego, podlanego krwią mięcha. Dosłownie i w przenośni. Czarnecki był już spóźniony blisko 7 minut, a dopiero zawiązywał w toalecie krawat. Rozmowa z Joanną Trochan pozwoliła mu zrozumieć więcej niż się spodziewał, rozwiać szereg wątpliwości i spojrzeć na śledztwo oczami Brudnego i Trochana. Wiele rzeczy nagle poukładało się w jeden logiczny związek przyczynowo-skutkowy i choć wciąż był daleki od wytypowania, a następnie schwytania mordercy, to czuł, że w końcu złapał trop. Najchętniej podążyłby za nim już teraz. Niestety, najpierw musiał stawić czoło hordzie rozjuszonych i głodnych hien, które przynajmniej od pół godziny ostrzyły pazury, aby publicznie rozerwać go na strzępy. Robię się na to za stary, mruknął do swojego odbicia i po raz ostatni, poprawiwszy krawat, wyszedł z toalety. Przez przeszklone drzwi wejściowe dostrzegł, że komendant Niemiec i prokurator Lis stoją już na podwyższeniu przy mikrofonach. Nieco niżej, na placu, tłum zaczynał się niecierpliwić. Czarnecki przetarł chusteczką okulary, założył je i wyszedł na zewnątrz. Jakiś nieznajomy mu z imienia policjant podbiegł i ustawił mikrofon, aby inspektor był lepiej słyszany. Powietrze przeszył nieprzyjemny pisk, sygnalizujący jakieś spięcie, ale po chwili wszystko wróciło do normy. Raz, dwa, trzy. Czarnecki popukał w mikrofon, nie mając pewności, czy wszystko gra. Chociaż brał udział w dziesiątkach konferencji prasowych, dziś czuł się jak debiutant rzucony na głęboką wodę. Kątem oka dostrzegł, jak jakiś dźwiękowiec pokazał, że może zaczynać.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Dzień dobry państwu. Zaczął niepewnie i zamilkł. Nie mógł się skoncentrować. Jego myśli krążyły wokół brudnego trochana i mordercy. Gdy cisza zaczęła robić się niezręczna, poprawił okulary i omiótł wzrokiem tłum. Kontynuował. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni w naszym mieście, wielu z mieszkańców zapewne dotknęło do żywego. Wśród nas pojawił się człowiek nierespektujący żadnych praw, ani ludzkich, ani boskich. Z pełną premedytacją, w sposób okrutny i bezlitosny, pozbawił życia trzy osoby. Dwóch mężczyzn w kwiecie wieku oraz młodą, niewinną dziewczynę. To niewyobrażalne tragedie nie tylko dla samych ofiar i ich rodzin, ale także dla każdego z nas. Czarnecki zawiesił głos i rozejrzał się po tłumie dziennikarzy. Poprawił okulary. Ale każdy, kto sieje wiatr, w końcu zbiera burzę. I ten, kto stoi za śmiercią tych ludzi, już wkrótce poniesie zasłużoną karę. Nie ukrywam, że to jedno z najtrudniejszych śledztw, jakie kiedykolwiek przyszło mi prowadzić, ale zapewniam państwa, że dopadniemy sprawcę tych odrażających czynów. I z każdym dniem, każdą godziną i minutą jesteśmy bliżej rozwiązania zagadki. Ale proszę was o jedno. Czarnecki podniósł głos. Proszę was, abyście nie ferowali wyroków i nie skazywali ludzi, dopóki śledztwo nie zostanie zakończone. Jesteście dziennikarzami, ludźmi światłymi i znającymi siłę słowa. Słowa, które czasem potrafi zranić i zniszczyć komuś życie bardziej niż cokolwiek innego. Dlatego raz jeszcze proszę, nie ferujcie wyroków. Tłum słuchał inspektora w ciszy i skupieniu. W parku po drugiej stronie ulicy w większości bezlistne korony drzew zaczęły się uginać pod naporem silnych podmuchów z zachodu. Nagły trzask jednego z konarów sprawił, że kilkadziesiąt głów się odwróciło. Apeluję również do wszystkich o ostrożność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zdarzeń na specjalnie uruchomionej linii pod bezpłatnym numerem 9009. Każda nawet najdrobniejsza i wydawałoby się nieistotna z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca miasta informacja dla nas, dla policji może być niezwykle cenna. Bądźcie czujni i nie bójcie się zareagować, gdy tego będzie wymagać sytuacja. Morderca już czuje nasz oddech na karku i wkrótce wyląduje tam, gdzie jego miejsce. Za kratkami. Dziękuję. Czarnecki zakończył bez przesadnej ekspresji. Nie chciał robić z siebie gwiazdy wieczoru, zwłaszcza, że przemowa i tak wyszła dość pompatycznie. Głos zabrał rzecznik prasowy. Urodziwa blondynka w pełnym umundurowaniu, która poinformowała, że teraz czas na pytania. W jednej chwili na placu wyrósł las rąk. Zrobiło się małe zamieszanie, ale Małgorzata Staśkiewicz wybrała jednego z mężczyzn stojących najbliżej. Łukasz Wąsik, Telewizja Polsat. Podczas przemowy nie wspomniał pan o poszukiwanym doktorze Filipie Trochanie. Dlaczego? Czy macie innych podejrzanych? Filip Trochan jest jednym z podejrzanych, ale w toku śledztwa pojawiły się tropy sugerujące, że nie jedynym. Niestety dla dobra śledztwa nie mogę podać szczegółów. Za plecami zgromadzonych rozległ się kolejny trzask pękającej gałęzi. Chwilę później plac połknął ponury cień. Kolejne głowy zaczęły spoglądać w niebo. Czy możemy już oficjalnie mówić o seryjnym mordercy? Kolejne pytanie padło z ust rudej reporterki z burzą loków na głowie. Tak, zdecydowanie możemy użyć takiego wyrażenia. Czy to prawda, że współpracujecie z Jasnowidzem? Nie, ale nie wykluczamy takiej współpracy w przyszłości. Czy to prawda, że współpracujecie z sobowtórem Filipa Trochana? Czarnecki usłyszał za plecami narastający szum. Grat bił już o dach komendy. Spojrzał w niebo. Kolejni dziennikarze zaczęli opuszczać plac. Inni nerwowo grzebali w torbach w poszukiwaniu jakiejkolwiek ochrony na swój specjalistyczny sprzęt. Wciąż zupełnie niedorzecznie mieli jednak nadzieję, że zdołają stawić czoło potędze natury. Inspektor poczuł delikatnego kuksańca od lisa. Przepraszam, ale drodzy państwo, chyba musimy zakończyć konferencję przed czasem, bo nie zdążył dokończyć, gdy nawałnica uderzyła z pełną mocą. Czarna chmura chlusnęła gradem, który w jednej chwili wzbudził popłoch w zebranym tłumie. Kolejne pytania już nie padły, a lodowe kule wielkości grochu zasypały plac i rozgoniły wszystkich gości. Gdy Czarnecki krył się przed gradobiciem, czuł ulgę. Co innego lis. Prokurator pieklił się niczym wściekły szerszeń. Lis trzasnął drzwiami od gabinetu Czarneckiego. On jedyny mógł sobie pozwolić na takie zachowanie, każdego innego inspektor wyrzuciłby z hukiem. Dlaczego nie wspomniałeś o brudnym? Zaczął, gdy zostali sami. Uznałem, że w obecnej chwili nie ma już takiej potrzeby, odparł bez cienia emocji Czarnecki. Jak mnie wkurwia ten twój stoicki spokój, Romek. Przecież umawialiśmy się, że o nim powiemy. Sam widzisz, że te hieny już coś zwęszyły, do jasnej cholery. Ale coś ty taki cięty na tego faceta. Zrobił ci coś? Lis był wściekły. Na skroniach nabrzmiały mu żyły, a twarz przypominała kolorem dojrzewającą czereśnię. Mrugnął nerwowo, podniósł dłonie na wysokość głowy i machnął nimi w geście bezradności. Tam od razu zrobił. Mruknął pod nosem, a Czarnecki popatrzył na niego podejrzliwie. Słuchaj, Romek, ja wszystko rozumiem. Jesteś przekonany, że to nie on. Ostatnie wyniki z laboratorium tylko potwierdziły twoją hipotezę. Ale ja sądzę, że on coś knuje i nie jest z nami do końca szczery. Mało tego, ty też to wiesz. To też nie rozumiem, dlaczego skoro od nas wszystkich wymagasz pełnego zaufania i transparentności, jemu pozwalasz bawić się z nami w kotka i myszkę. Wyjaśnij mi to, proszę, bo ta sytuacja wkurwia nie tylko mnie, ale i przynajmniej połowę naszego zespołu. Zanim zaczniesz mnie oceniać, dziś po sekcji poprosiłem cię, abyś zajął się przesłuchaniem świadków z pizzerii. Zdążyłeś pogadać tylko z właścicielem, który akurat miał najmniej do powiedzenia. Zdążyłeś za to zadzwonić do Anki i wypytywać o DNA Brudnego. Możesz mi powiedzieć po co? Czarnecki wbił spojrzenie w prokuratora z taką siłą, jakby wbijał gwoździe. To, że ty lekceważysz Brudnego, nie znaczy, że nie będzie czuł mojego oddechu na plecach. Konkretnie, po co ci to było? Chciałem wiedzieć. Co chciałeś wiedzieć? Romek, co ty chcesz osiągnąć, bo ta rozmowa robi się nieprzyjemna. Masz do mnie jakieś pretensje, to mów otwarcie. Co chciałeś wiedzieć? Co kurwa chciałem wiedzieć? Lis zaczął przypominać pitbula, chorego na wściekliznę. Brakowało tylko, aby zaczął toczyć pianę z pyska. Ano to, skąd wyciągnięto to jego pieprzone DNA. I wiesz co? Dowiedziałem się. Spierdolonego włosa. A teraz mam dość tej dyskusji. Wiele razy mnie w życiu wkurwiłeś, ale tym razem przegiąłeś pałę. Wychodzę.
2: Wróć jak ochłoniesz. Jeszcze nie skończyliśmy.
1: Chwilę później drzwi zamknęły się z trzaskiem. Czarnecki został sam ze swoimi myślami. Po tej sprzeczce stały się ponure jak nigdy wcześniej. Tyle lat. Odsunął je. Nie miał czasu. Morderca szykował się do kolejnego ataku. Wyczuwał to. Chwycił notes i ruszył do pokoju przesłuchań. W korytarzu odebrał telefon od Zimnego. W tle było słychać jakiś ciężki sprzęt. Cześć, Romek.
2: Cześć.
1: Powiedz, że masz jakieś dobre wieści. Jesteśmy na tropie. W tonie podinspektora dało się wyczuć wyraźną satysfakcję. No, mów. Znaleźliśmy tego pasata, o którym mówił chłopak.
2: I to jest znakomita wiadomość.
1: Skąd pewność, że to ten? Po tym, jak mi to zleciłeś, sprawdziłem wszystkie podobne wozy w województwie. W Lubuskiem zarejestrowano 68 takich pojazdów. Jeden z nich, zarejestrowany na niejakiego Alfonsa Andruszkiewicza z Drzonowa, figurował w systemie od 2 tygodni jako kradziony. Od razu się nim zainteresowałem i podrzuciłem temat chłopakom z drogówki. Kazałem im trochę pohulać po lasach na zachód od miasta. Wysłałem też ludzi, aby znów pognębili mieszkańców okolicznych wsi, gdzie znaleziono ciała Zdzicha i Zenka. I mieliśmy fart, bo jedna z mieszkanek zaboru
2: Wygadała się, że jej synowie poprzynosili do domu jakieś części samochodowe. Okazało się, że w drodze na ryby na trzęsawiskach wokół jezior znaleźli porzuconego granatowego Passata kombi. I jak to dzieciaki od razu się do niego dobrały. Natychmiast kazałem to sprawdzić i bingo, to nasz samochód. Zabezpieczyłeś teren? Jasna sprawa, ale ci gówniarze strasznie zanieczyścili okolice. Do tego samochód był na wpół zatopiony w bagnie. Technicy zebrali co mogli, teraz go wyciągają. Znakomita robota, Grzegorz. Te kradzione wozy to dobry trop. Skoro ukradł raz, to może zrobił to ponownie. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. W systemie mamy 77 zgłoszeń o skradzionych samochodach. W tym 3 dostawczaki, 7 terenówek i 12 kombi. Najpierw sprawdź starsze modele. Wysłałem już ludzi pod 4 wytypowane adresy. Drogówka też wie, na co ma zwracać uwagę.
3: Co ja bym bez ciebie zrobił, Grzegorz?
2: A jak u ciebie? Rozmawiałem z matką Trochana. Mam kilka nowych tropów. Czuję, że jesteśmy blisko. Dopadniemy sukinsyna. Jeszcze raz dzięki, Grzegorz. Aha, Grzegorz, tak? Pośpieszcie się, bo w waszym kierunku sunie potężna nawałnica. Wiem, ale dzięki. Jesteśmy w kontakcie. Zimny się rozłączył. Inspektor przystanął przed drzwiami i przez moment trzymał telefon w garści. Następnie nacisnął klamkę i wszedł do pokoju przesłuchań. W nim siedziała już Balbina Frycz, studentka trzeciego roku kosmetologii i kierowniczka pizzerii Koloseum. Gdy Czarnecki zadawał jej pierwsze pytanie, pewien mężczyzna po raz ostatni przeglądał się w lusterku wstecznym kradzionego dostawczaka. Z dumą pogratulował sobie pomysłowości. Chwilę później wysiadł i ruszył pod drzwi domu Anny Trochan.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już w poniedziałek po drugiej.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Trwa gaszenie pożaru lasu niedaleko Wołomina na Mazowszu. Mimo nocy z ogniem wciąż walczy kilkuset strażaków. Na miejsce działań jadą specjalistyczne grupy do gaszenia pożarów lasów z ziemi. Są to 4 grupy i 2 kompanie gaśnicze. Jedna z województwa lubelskiego, druga z województwa podlaskiego. Akcja jest wyjątkowo trudna, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Emilem Górnym strażak, który pracował na miejscu.
4: Dla nas, dla strażaków, no bardzo żrący dym. No i no szkodzi na płuca, no wszystko, tak?
5: Musicie być cały czas w maskach?
4: W maskach, tak. No bo nie idzie wytrzymać. Popaliły się odcinki. Trzeba było uciekać.
3: Teraz działania polegają głównie na pilnowaniu, aby ogień nie rozprzestrzeniał się na kolejne połacie lasu. Od rana do akcji zostanie włączony ponownie Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery. Straż pożarna zaapelowała do okolicznych mieszkańców o ograniczenie zużycia wody. O ile Black Hawk czerpie wodę z pobliskiego zbiornika, to pozostałe działania wykorzystują instalację hydrantową, w której wczoraj bardzo spadło ciśnienie. Ziemia coraz bardziej się rozgrzewa. Do 2030 roku czeka nas seria rekordowo wysokich temperatur. Średnia temperatura na świecie podniesie się o 2 stopnie, alarmuje w najnowszym raporcie Światowa Organizacja Meteorologiczna. Zachodnia i południowa Europa mierzy się z ekstremalnymi temperaturami. Odnotowano już kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych. Co czeka nas w najbliższych dniach i latach? O tym reporter Radia Z Michał Dzienyński.
6: Bardzo gorąco na starym kontynencie. Do weekendu sięgające 40 stopni temperatury to nie jest norma w maju, mówi Radiu Z klimatolog z UMCS-u Krzysztof Bartoszek.
7: To już nie mówimy tutaj o jakimś normalnym zjawisku, tylko już o zintensyfikowaniu ocieplenia.
6: Kopuła ciepła głównie dotyczy Hiszpanii i Francji. Tam jest najwięcej ofiar ekstremalnych temperatur. Niespotykane, rekordowo wysokie temperatury także w Wielkiej Brytanii. W Londynie tropiki, mówi Radiu Z nasza słuchaczka.
8: Upały dochodzące do 37 stopni.
6: Bardzo gorąco jest też we Włoszech, w Rzymie czy Bolonii czerwone alerty.
3: A w Polsce tej nocy przymrozki. Alerty IMGW dotyczą północnej, centralnej i południowej części kraju. Temperatura może spaść do 2 stopni. Do końca tygodnia nieczynny jest szpital uzdrowiskowy w Nałęczowie. Powodem duża wśród pacjentów liczba zakażeń rotawirusem. Jak wiecie już z Radia Z, objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Wszyscy są w izolacji, czują się jednak dobrze. Sam szpital jest dezynfekowany. Skąd wziął się rotawirus? Nie wiadomo. W sanatorium o zakażenie jednak nie trudno. Mówi Radiu Z Michał Pawlak z sanepidu w Lublinie.
9: Rotawirusy przede wszystkim powodują objawy ze strony układu pokarmowego. Natomiast bardzo ważną kwestią jest, że rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
3: Choroba może trzymać kilka dni dłużej u osób starszych i dzieci. Polska wraz z 5 innymi krajami protestuje przeciwko planom drastycznych cięć darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla w przemyśle. Chodzi o przygotowywaną przez Komisję Europejską rewizję systemu handlu emisjami ETS. W Brukseli na wniosek Polski, Rumunii, Słowacji, Bułgarii, Czech i Grecji ministrowie krajów członkowskich debatowali o wpływie systemu przede wszystkim na huty, cementownie i zakłady chemiczne. Polsce zależy na przedłużeniu i zwiększeniu darmowej płci. kuli, mówi wiceminister rozwoju Michał Baranowski.
0: Piłka jest dalej w grze. Komisja mocno naciska na metodologię, która jest przestarzałą metodologią tak naprawdę. Komisja Europejska działa tak, jakby się nic nie stało przez ostatnie kilka lat, a widzimy, że Europa się odprzemysławia.
3: Rewizję systemu ETS Komisja Europejska ma przedstawić w połowie lipca. Pierwsza grupa górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej formalnie odeszła z pracy i otrzymała państwowe odprawy. Pakiet osłon socjalnych, który obejmuje także urlopy, został wprowadzony w znowelizowanej ustawie górniczej. To element szerokiej transformacji sektora i łagodzenia skutków likwidacji kopalń. W przypadku JSW rozwiązania mają pomóc w restrukturyzacji i uniknięciu bankructwa. To pierwszy etap procesu, mówi Wojciech Sury, rzecznik prasowy spółki.
5: Już dzisiaj 526 osób skorzystało z pakietu dobrowolnych odejść. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników. Każdy pracownik, który zdecyduje się na udział w programie, otrzyma 170 tysięcy złotych.
3: W ciągu 5 lat z JSW ma odejść ponad 4 tysiące pracowników. Ponad 18 tysięcy niebezpiecznych zabawek spoza Unii Europejskiej zatrzymała na granicy Krajowa Administracja Skarbowa. Większość zakwestionowanych towarów pochodziła z Chin. Nie miały unijnych certyfikatów bezpieczeństwa czy polskich instrukcji. Badania laboratoryjne potwierdziły również przypadki przekroczenia groźnych dla zdrowia norm chemicznych. Komisja Europejska ukarała temu. Chińska platforma sprzedażowa ma zapłacić 200 milionów euro. To pierwsza taka grzywna za ryzyko sprzedaży nielegalnych produktów do Europy i tym samym złamanie unijnych regulacji aktu o usługach cyfrowych. Komisja nie wyklucza kolejnych, wyższych kar. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
10: Postępowanie przeciwko temu trwało od 2 lat. W tym czasie platforma wielokrotnie zapewniała o przygotowywanych zmianach działania, ale według Komisji Europejskiej nie zidentyfikowała odpowiednio ryzyka. A to ryzyko kupna nielegalnych produktów komisja ocenia jako wysokie. Też po testach tajemniczego klienta, w których wiele zabawek kupionych na platformie nie spełnia zasad dopuszczenia na unijny rynek, na przykład przez zawartość toksycznych substancji. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Równolegle trwa postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko platformie Shein, a dziś komisarze spotkają się na specjalnej debacie o stosunkach handlowych z Chinami. Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrożony, takie informacje przekazują węgierskie media. Jedna z firm zajmujących się organizacją imprezy jest niewypłacalna. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z już teraz.
11: Nowy węgierski rząd zamroził konta bankowe grupy Gyuli Balasiego, oligarchy związanego z poprzednim premierem, czyli Viktorem Orbanem. Prowadzone jest śledztwo w sprawie przywłaszczenia i prania brudnych pieniędzy. Problem w tym, że wspomniana grupa ma zapłacić około 300 milionów forintów, czyli mniej więcej 3,5 miliona złotych podwykonawcom. Ci odpowiadają za występ brytyjskiej gwiazdy DJ-a Sigala, dekoracje, służby ochroniarskie oraz działanie toalet. Węgierski rząd szuka rozwiązania. W grę wchodzi m.in. przejęcie przez państwo grupy Balasiego.
3: W finale Ligi Mistrzów Arsenal zagra z PSG. Ten pojedynek w sobotę o 18.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Ireneusz Rasie z nami, wiceminister sportu i turystyki. Kiedyś Platforma Obywatelska, teraz Partia Centrum dla Polski, ale klub PSL-u. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, witam. Doskonale pani mnie przedstawiła.
1: No chciałam, żeby było tak korekt. Pytanie numer jeden. O ten sensacyjny sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Koalicja Obywatelska, prawie 40% poparcia, dokładnie 38,9%. Skąd? Jak? Kosztem koalicjantów?
2: Nie wiem, czy kosztem koalicjantów. My tego na razie tak nie odbieramy. Realizujemy jakby swoje aktywności. Mamy nadzieję, że wybory parlamentarne dla tej trzeciej drogi 2.0 będą łaskawe.
1: No ale 40% prawie. Wiem, że to jest pierwszy taki sondaż. Nie wiadomo, jak będzie, bo ważny jest trend. No ale jednak prawie 40% poparcia.
2: No co mam powiedzieć?
1: Przecież pan siedzi od dawna w polityce.
2: Fajny wynik.
1: Tylko tyle, czyli jak w sporcie po prostu, fajny wynik.
2: Fajny wynik, ale wyniki się liczą te, które
1: jeden
2: są
1: mecz
2: na mecie.
1: Nie wróży z wejścia do grupy, rozumiem.
2: Oczywiście.
1: Pytanie numer dwa. Traktat polsko-brytyjski na rzecz obronności podpisany bez wiedzy prezydenta, przynajmniej tak twierdzi pan prezydent, no który jakby nie było jest zwierzchnikiem sił zbrojnych zgodnie z postanowieniami konstytucji. Czy tak to powinno wyglądać?
2: Nie sądzę, żeby bez wiedzy pana prezydenta.
1: Pan prezydent o tym powiedział jasno i wyraźnie, że dowiadywał się o tym z mediów po prostu.
2: Wie pani, myślę, że przepływ informacji, tutaj wierzę Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, między nim a prezydentem jest przyzwoity, tak jak to powinno być w każdym państwie, które się szanuje i które wie, że bezpieczeństwo jest tą wartością nadrzędną i tu trzeba uspójniać politykę i to robi cały czas Władysław Kosiniak-Kamysz, więc myślę, że on wczoraj się do tego jakoś tam odniósł dyplomatycznie.
1: No nie wiem, czy tak dyplomatycznie. To nie pępek świata, tak mówiło kancelarii prezydenta. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo i o co dbamy.
2: No, więc powiedział dobrze, ale nie zaprzeczył temu, że przepływu informacji między nim a prezydentem nie było. Z moich informacji wynika i z mojej wiedzy, że tamta linia informacyjna przebiega w sposób bardzo przyzwoity.
1: No tak twierdzi MSZ, że Kancelaria Prezydenta od początku była informowana o szczegółach związanych z traktatem. I pytanie
2: więc
1: numer trzy.
2: Doszliśmy do porozumienia na końcu.
1: No więc mamy słowo przeciwko słowu, można powiedzieć. I pytanie numer trzy.
2: Ale tak mamy w Polsce od jakiegoś czasu.
1: To jeszcze powrócimy, bo to jest rzeczywiście temat rzeka, można powiedzieć. Brak tej komunikacji i te konflikty na linii Mała Pałac, Duży Pałac. Pytanie numer trzy. O najem krótkoterminowy. Są dwa projekty. Jeden jest Polski 2050 poselski, drugi jest ministerialny właśnie. No i w waszym projekcie, tym ministerialnym, nie będzie wymagana zgoda sąsiadów. Rządowych nie będzie. Nie będzie wymagana zgoda sąsiadów na taki wynajem. To źle? Dobrze? No dlaczego tak?
2: Myśmy patrzyli na najem krótkoterminowy przez wiele, wiele miesięcy i uzgadnialiśmy z wszystkimi podmiotami, interesariuszami. Tego naprawdę jest cała masa.
1: Jest to lepsza wersja?
2: Nie, to jest wersja dojrzała, bo żeby popatrzeć na w ogóle najem krótkoterminowy jako zjawisko w całej Europie, które mieliśmy uregulować ze względu na rozporządzenie przecież i przepisy unijne o rejestrze centralnym, który ma uporządkować pewne rzeczy, który ma zwalczyć szarą strefę w gospodarce, ale najem krótkoterminowy to jest dzisiaj zjawisko, które uzupełnia jakby tą bazę noclegową, która pozwala nam zdobywać to miejsce turystyki w gospodarce, które jest określone dziś. W 2025 roku 180 miliardów wpłynęło do budżetu państwa. 5% PKB i cały czas wzrost rok do roku wyższy niż...
1: Tak? Proszę? Z turystyki, tak?
2: Z turystyki, tak. To jest olbrzymia część gospodarki. Dobra. Uwaga, najem krótkoterminowy. W Polsce, tego być może ci oponenci nie wiedzą, 60% z tego najmu w Polsce korzystają rodziny wielodzietne polskie.
1: I tutaj stawiamy pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radiu ZPL, na YouTubie i na Platformie X. Ten temat budzi emocje, kontrowersje. Będziemy
2: myślę, że budzi emocje...
1: Jesteśmy już w internecie. Muszę panu przerwać brutalnie. Aha. Pan minister z nami zostaje. Beata Lubecka, serdecznie zachęcam i zapraszam.
0: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: To jeszcze raz proszę powtórzyć. 60%
2: rodzin
1: korzystających z
2: tak,
1: tego
2: mamy te
1: najmu,
2: badania.
1: Tak, to są rodziny, tak?
2: Wielodzietne. W destynacjach bardzo popularnych polskich.
1: Ale to są rodziny zagraniczne, czy rodziny
2: polskie?
1: Polskie rodziny.
2: Polskie rodziny.
1: My dalej mamy segment. 60% użytkowników najmu krótkoterminowego to są rodziny z dziećmi.
2: Tak. I to polskie. Dlatego, że my nadal mamy dość słabo rozpoznawalną, Polska jest słabo rozpoznawalną destynacją turystyczną, jeśli chodzi o zagranicę, pomimo, że jesteśmy na drugim miejscu przyrostowym w Unii Europejskiej. Według Eurostatu jesteśmy po Malcie na drugim roku, jeżeli chodzi o porównanie przyjazdów zagranicznych do krajów Unii Europejskiej, porównując 2024 i 2025 rok. Więc ta dynamika pokazuje, że my z naszym serwisem, z naszą jakością obsługi turystycznej, jakością hotelarską, która jest, ja to mówię jako minister odpowiedzialny za turystykę, najlepsza na świecie średnio. No taka jest prawda. I tego nawet we Włoszech minister nie protestował, oni doskonale wiedzą, czym dysponujemy. To powiem tak, nie stać polskich rodzin, tak jakby też powiedzieć, na to, żeby w popularnych destynacjach, takich jak Sopot, Gdańsk, Kraków właśnie, Zakopane, podjąć decyzję do udania się tam. Często korzystają właśnie z tych popularnych platform rezerwacyjnych i zamawiają mieszkania. I od razu nie kojarzy się to pani na pewno z wybrykami, które tak, miały miejsce 15-10 lat temu. Ja tą lekcję też odrobiłem i rozmawiałem z polskimi służbami. Nie ma w istocie dzisiaj potwierdzonego faktu, że mamy z tym problem.
1: No to jaki to jest procent w takim razie, że dochodzi do jakiejś
2: 1%. Burdy? Wie pani co, ja jestem blokersem. Wychowałem się w bloku. Dzisiaj nie mieszkam w bloku, ale jestem blokersem. Wiemy, jak wyglądają różne zakłócenia w budynkach wielorodzinnych. One były, będą i to jest jakiś tam margines. Podobnie w tym najmie krótkoterminowym, czy jak będziemy nazywać to w naszej ustawie usłudze hotelarskiej, będzie dochodzić, ja pani nie powiem, że nie dojdzie do jakichś tam nieporozumień, ale to jest margines i to wiemy, biorąc pod uwagę również informacje z służb. Nie jest trudno zapytać na przykład.
1: No jakie są statystyki? Rozumiem. Jakie są statystyki? Czy rzeczywiście jest tak, że faktycznie ci, którzy wynajmują na krótko, nie wiem, na dzień, dwa, po prostu zachowują się skandalicznie?
2: Z tego najmu nie ma większego procentu zakłóceń niż z innych. A z drugiej strony, wie pani.
1: Ale będę jeszcze nawiązywać do tego projektu poselskiego. No tam jednak będzie wymagana zgoda albo wspólnoty mieszkańców. A dlaczego to nie jest takie ważne dla Ministerstwa Sportu i Turystyki?
2: Bo to jest ważne.
1: Odnoszę wrażenie, że przede wszystkim ważniejsze jest to, żeby to uporządkować, ucywilizować i przede wszystkim, żeby to było wszędzie opodatkowane.
2: I nie wprowadzić dodatkowych napięć sąsiedzkich. Procesów i procesów. Tam, gdzie to nie jest potrzebne. Po pierwsze, my dajemy prawo strefowania, czyli ograniczania tego najmu krótkoterminowego samorządom. A do tych samorządów dajemy prawo wnioskowania o kontrolę wspólnotom i spółdzielniom. I tu dajemy każdemu według logiki i dzisiejszej naszej wiedzy, tak żeby nie wylać dziecka z kąpielą, a z drugiej strony patrzymy też na polską konstytucję. Trzeba też wejść w buty polskich właścicieli mieszkań, którzy być może zainwestowali, tak jak mówią, na ten najem krótkoterminowy. Być może zrobili to z kredytu. Nie można przerwać tego, bo działalibyśmy w gospodarce, tak jakbyśmy patrzyli trochę jak się mówi, nigdy nie róbcie tego, żeby prawo w gospodarce działało wstecz. To byłaby niedojrzałość, to jest populizm, nie można się na to zgodzić.
1: No dobrze, ale czy interes jest ważniejszy tego, który kupuje interes takie mieszkanie i chce wynajmować właśnie krótkoterminowo, czy interes mieszkańców, którzy sąsiadują na przykład z takim mieszkaniem, no i tam dochodzi do sytuacji...
2: Ale dochodzi? Powiedziałem, że nie dochodzi.
1: No pan mówi, że to jest 1%, tak?
2: Ja
1: pan
2: mówię, że nie
1: pytań, że ludzie właśnie tak pytają, a co...
2: Zapytałem komendanta wojewódzkiego policji w Małopolsce.
1: W wojewódzkiego?
2: Tak, w Małopolsce. Zapytałem. Panie komendancie, macie problem z Anglikami? Bo to jest takie bardzo popularne. On mówi, mieliśmy z tym problem 15 lat temu. 10. Dziś nie ma żadnych statystyk, nie mamy żadnych interwencji. Więc nie żyjmy tylko w populizmie i nie odnośmy się do rzeczy, które nie istnieją. Ja, żeby zaproponować na rząd, premierowi i rząd i parlamentowi prawo, które nie odbiega od rzeczywistości, a dotykamy gospodarki, poważnej gospodarki, bo już to udowodniłem, ile to jest pieniędzy, że dotykamy interesu przedsiębiorców, jednych, drugich, trzecich, właścicieli mieszkań, również sąsiadów i wszystkim im dajemy prawo do tego, żeby to porządkować, a nie wprowadzić jeszcze większy zamęt.
1: No dobrze, widzę, że tu jest...
2: Pod tym względem jestem gotowy do debaty w parlamencie i powiem szczerze, pani redaktor, że jakby pani zobaczyła scenogram, bo projekt poselski już był prezentowany.
1: Tak był.
2: To jestem bardzo spokojny o tą debatę, bo nawet w wystąpieniach opozycji widać było zrozumienie dla pewnych kwestii, które myśmy przebadali i widać, że mogę doprowadzić do zgody w parlamencie bardzo szerokiej co do tych zapisów, a co w kontekście podpisu pana prezydenta
1: pan będzie to lansował, rozumiem, że pan będzie to generalnie...
2: Nie, ja nie lansuję. Ja to po prostu jestem do tego przekonany, biorąc pod uwagę to, że stanąłem po 8 stronach interesariuszy przez te wiele miesięcy, dlatego to tak długo trwa i popatrzyłem na tę sprawę z każdej perspektywy. No, trzeba szanować konstytucję. Trzeba szanować wyroki sądów, a one były w kwestii udzielenia nadmiernych upoważnień dla spółdzielni i wspólnoty. Mhm. Wie pani, że kiedyś widziałem nawet w jednej ze stacji bardzo popularnej telewizji, parę lat temu był taki program Uwaga.
1: Cały czas jest.
2: Jest. I tam było przedstawione, jak mieszkaniec był traktowany przez wspólnotę, która zrobiła wielką reklamę wielkopowierzchniową i zakryła mu okno.
1: A specjalnie?
2: No bo zarabiała na tym, więc przegłosowano go, jego okno było tą siatką pokryte.
1: Ale on to mieszkanie wynajmował?
2: Nie, to było jego mieszkanie.
1: To było jego mieszkanie.
2: I proszę zwrócić uwagę, on oczywiście wygrał te sprawy wszystkie później, ale ile musiał człowiek cierpieć z tego tylko powodu, że...
1: Większość tak zdecydował.
2: Że dajemy upoważnienia nadmiarowe ciału, które nie jest ani konstytucyjne. Tym ciałem najdalej musiał człowiek cierpieć z tego tylko powodu, że...
1: Większość tak zdecydował.
2: Że dajemy upoważnienia nadmiarowe ciału, które nie jest ani konstytucyjne. Tym ciałem najniżej posunięte

0: nadmierny najem krótkoterminowy eliminować i takie prawo dostają po kilku latach vacatio legis.
1: No ale w tym projekcie poselskim jest tak, limit 3 miesięcy, że lokal może być oddany pod najem krótkoterminowy maksymalnie przez 3 miesiące w roku kalendarzowym na przykład. I że też takie lokale miały być oznakowane w budynku jako lokale turystyczne.
0: Tak. I
1: w waszym projekcie tego nie ma.
0: Pomysłodawcy chcą na przykład coś takiego. No oczywiście, że lokal będzie oznakowany.
1: W jaki sposób?
0: No, musi mieć swój numer ewidencyjny, ale rejestracyjny.
1: Dobrze, ale to będzie
0: na wejściu
1: w ewidencji, no po prostu.
0: Nie. Musi być
1: urzędniczej.
0: Oczywiście. Oni ten przepis przepisali z naszego projektu, bo historia była taka, że pierwotny projekt naszych kolegów był bardzo chudziutki i z tych naszych, bo my prezentujemy go transparentnie cały czas, jak on się zmieniał, praktycznie drugie tyle zostało wzięte z naszych przepisów wynegocjowanych i z samorządami, i z przedsiębiorcami, i tą autopoprawką no, zrobili dopiero, że to jakiś tam druk z tego wygląda.
1: Ten projekt, który jest rządowy, został klepnięty przez rząd, czy na razie tylko na stałym komitecie Rady Ministrów?
0: Stały, jest rekomendacja
1: stałego, żeby to przyjąć. No to kiedy projekt trawi to zajmą, tak mniej więcej?
0: Myślę, że za 3 tygodnie będziemy gotowi do tego, żeby rozpocząć debatę w Sejmie.
1: Czyli jeszcze przed wakacjami.
0: Tak.
1: A te przepisy miałyby wejść od kiedy? Od 1 stycznia?
0: Nie. Wynegocjowaliśmy z wszystkimi naszymi partnerami, szczególnie tymi, którzy mają obowiązek potem wdrażać te przepisy, czyli z samorządami, że wszystkie przepisy, te już dotyczące również karania, przecież te kary za to, że ktoś nie zgłosi takiego lokalu, to są
1: 50 tysięcy, tak?
0: Do 50 tysięcy. Że będą wchodzić tak od 15 października. Tak, żeby nie zakłócić też w tej chwili.
1: A, żeby było przed świętami, rozumiem.
0: Nie, nie. Żeby nie zakłócić, pani redaktor, żeby nie zakłócić wysokiego sezonu turystycznego.
1: No tak, no właśnie tak.
0: A październik jest niskim sezonem turystycznym, więc...
1: Ale przedświąteczny okres
0: ale
1: już...
0: Ale mamy 1,5 miesiąca, a my już dzisiaj założyliśmy 3/4 kont do tego rejestru centralnego, który jest obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia unijnego. My mamy to narzędzie, my już z gminami każdymi współpracujemy, żeby nauczyć się współpracy w tym zakresie i będziemy starać się już oczywiście ten czas zaraz po wejściu w życie wykorzystać na nadawanie tych numerów i aby to wszystko tak fajnie i ewolucyjnie, nie rewolucyjnie, bo w gospodarce tego nie można tak traktować, żeby to wchodziło.
1: No to uporządkujmy. Będzie obowiązkowa rejestracja, że właściciele będą musieli uzyskać numer identyfikacyjny
0: tak.
1: lokalu, który będzie w takim centralnym wykazie turystycznych obiektów noclegowych. I ten numer będzie umieszczony w ogłoszeniach na platformach takich Airbnb czy Booking, gdzie dokonuje się rezerwacji takich...
0: Nie tylko na tych.
1: Ale
0: tych platform
1: innymi.
0: Jest mnóstwo i
1: no,
0: też jeżeli
1: popularne.
0: Ktoś
1: to
0: będzie się popularne. Na Facebooku chciał ogłaszać, to też będzie musiał to zrobić pod karą. Każdy cyfrowy partner takiego my chcemy uchwycić...
1: Rejestracja będzie wymagała między innymi płaty około 40 zł, złożenia oświadczenia o spełnianiu kryteriów techniczno-budowlanych i opinii potwierdzającej spełnienie wymogów przeciwpożarowych.
0: Tak.
1: Czyli trzeba po prostu zaangażować w to straż pożarną. Ktoś musi przyjść, zobaczyć i generalnie ocenić, czy wszystko jest okej. Okay. No i za wynajmowanie mieszkania lub zamieszczenie ogłoszenie bez numeru identyfikacyjnego właśnie te kary administracyjne nawet do 50 tysięcy złotych.
0: Tak, ale to jest też kara dla platformy pośredniczącej, bo ona nie może przyjąć takiego ogłoszenia. Jeżeli przyjmie, tak było w Hiszpanii, no to jedną z tych firm pani wymieniła. To są już duże sprawy na wiele milionów.
1: No to są pytania, liczne pytania. Panie ministrze,
0: oczywiście, no to jest duża zmiana, więc dlatego my podchodzimy do tego rozsądnie, dojrzale i nie chcemy nikomu tutaj zrobić krzywdy, żeby każdy to zrozumiał, bo jak pani nawet mówi te rzeczy, no oczywiście mógłbym tu wykład wygłosić, taki szczegółowy, ale to nie wystarczyłoby tego programu. Ale jesteśmy przygotowani z samorządami cały czas pracować informacyjnie. Już dzisiaj prowadzę wiele spotkań w wielu miejscach, tam gdzie mnie proszą o takie wytłumaczenie sprawy, jak to będzie wyglądało. My jesteśmy z Departamentem Turystyki cały czas pod bronią.
1: Panie ministrze, jak według pana ma reagować ojciec dwójki małych dzieci, które nie mogą spać, ponieważ w budynku jest organizowana co tydzień impreza w apartamencie typu R&B? Za każdym razem imprezują oczywiście inne osoby.
0: Wracam do tego, co dla mnie jest ważne jako osoby, która proponuje parlamentowi rozwiązanie uniwersalne.

0: nie ma statystyk, które potwierdzałyby to. To oczywiście są osoby, które cały
1: dla
0: czas...
1: Dla pana to incydent, no ale ten ktoś, kto to napisał generalnie, no, że ta sytuacja się
0: państwo,
1: po prostu
0: komuś
1: powtarza,
0: przeszkadza,
1: to recydywa.
0: Pies, przepraszam, komuś wielokrotnie widziałem i słyszałem, że komuś pies przeszkadzał, albo dziecko małe płaczące za ścianą. Więc nie szukajmy dziury w całym tak naprawdę i szukajmy, prawo nie może odnosić się do jednej, jeśli taka sytuacja jest, to ja z empatią mówię. Są od tego służby, żeby się z tym uporały. Jeżeli to będzie nagminne, to ten człowiek będzie wykreślony z tego rejestru. Tak. I na to jest
1: takie
0: prawo.
1: Sytuacji, że jeśli jest
0: wspólnota.
1: Jeśli jest rozruba, impreza głośna, wzywać policję, tak?
0: Nie tylko. Można napisać, dajemy prawo spółdzielni, wspólnocie, albo też w imieniu tego mieszkańca radny, albo sam radny pisze będzie mógł napisać do gminy, gmina robi kontrolę. Może zrobić kontrolę, jeżeli będzie miała potwierdzenie, że to nie jest znowu jakaś sytuacja, która nie ma tej powagi, no bo zawsze trzeba do każdej podchodzić inaczej. To będzie mogła zrobić kontrolę. Jeżeli kontrola się potwierdzi, może gmina wykreślić ten lokal z najmu krótkoterminowego i to prawo jest. Ale ono jest zabezpieczone tak, żeby każdy i właściciel miał prawo do odwołania, no tak jak w cywilizowanym państwie prawa.
1: Panie ministrze, mając na uwagę, to jest kolejne pytanie, szkodliwość najmu krótkoterminowego. Czy ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami ułatwiającymi turystykę rodzinom wielodzietnym? Duże rodziny często decydują się na Airbnb, no z tego co pan mówi tak wynika, ze względu na cenę i prostotę rozwiązania.
0: No to więc dlatego nie chcemy skasować tej formy, bo wiemy, że też to służy 60...
1: Że jeszcze może by się przydało jakieś ułatwienie, no nie wiem jakie.
0: Jeszcze ułatwienie, no widzi pani.
1: Nie wiem.
0: Czyli doskonale, że pani zadaje mi to pytanie. Z drugiej strony widzi pani, że ktoś chce jeszcze większe ułatwienie. A ja powiem tak, no prawo musi być jakieś zrównoważone i my takie zrównoważone prawo dajemy. Wiedząc o tym, że również ci, którzy tak łatwo dzisiaj krytykują, pewnie nieraz skorzystali na zewnątrz, czyli poza Polską, z takiego apartamentu albo z takiego mieszkania, kiedy wyjeżdżali na zachód, tak?
1: Zamawiali. Nie, no może chodzi tu, rozumiem, że ktoś tutaj postuluje, że być może przydałby się jakiś bon turystyczny jeszcze, na przykład.
0: Jeżeli chodzi o bony, to my w tej chwili, jeśli chodzi o sytuację naszą na ścianie wschodniej tak zwanej, zaplanowaliśmy po debacie...
1: Gdzie turystyka siadła?
0: Tego nie powiem, że siadła, ale ma na pewno takie okoliczności, które powodują, że w parlamencie przy debacie budżetowej wywalczyłem pieniądze z poprawki na to, żeby wspomóc te regiony poprzez zbudowanie tam takiego już funkcjonującego lokalnie w tych regionach, na przykład podlaskim, bardzo dobrym, czeku turystycznego, który zadziała w tym roku. Właśnie jutro będziemy to ogłaszać, już jest podpisane i w 4 województwach na ścianie wschodniej, podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie i podkarpackie będzie obowiązywał na jesieni w niskim stanie turystycznym czek turystyczny dla Polaków, którzy będą mogli z niego skorzystać.
1: Ile będzie wynosił taki czek?
0: Między 300 a 600 zł. Pewnie nie wystarczy.
1: Na jeden wyjazd, tak?
0: Na jeden wyjazd trzeba będzie spędzić co najmniej 2 noce, bo czek, a nie bon. Bon bardziej socjalny, czek bardziej progospodarczy. My chcemy, żeby turystyka się już w sytuacji nienadzwyczajnej, takiej jak była na przykład COVID, żeby kojarzył się jednak z tym proprzedsiębiorczym narzędziem. Moim marzeniem jest, żeby taki czek był w każdym regionie Polski. Docelowo, żeby w niskich stanach turystycznych była taka oferta. I była oferta dla rodzin z kartą wielkiej rodziny i dla seniorów, bo wiadomo, seniorzy wtedy lubią, trochę taniej jest też, oprócz tego czeku.
1: Seniorzy też mają ograniczone możliwości, często.
0: Więc ten czek byłby dla nich, ale też nie ograniczamy się i w rozmowie z tymi 4 regionami wypracowaliśmy, że oni nie będą się tylko do tych 2 grup, powiedzmy, które ja przedstawiłem w tej chwili, zamykać. Każdy będzie mógł z tego skorzystać. To będzie taki motor, według mnie, pobudzający, odpoczynek, poznawanie Polski poza wysokim sezonem turystycznym.
1: Dobrze, czyli czek turystyczny zacznie obowiązywać
0: już w tym roku.
1: W tym roku w 4 województwach.
0: Tak.
1: Od kiedy?
0: No od września do listopada, czyli w niskim sezonie po wakacjach.
1: Kolejne pytanie. Dawid pyta. O nie, wcześniej. Czy Ireneusz Raś to lobbysta Airbnb albo Bookingu? Bo co powinno być dla pana ministra ważniejsze? Los mieszkańców bloku, czy los turysty, przedsiębiorcy, który prowadzi najem na doby kosztem mieszkańców i ich dobrostanu?
0: Nie jestem żadnym lobbystą, nie znam nikogo. Ani w Airbnb, ani w Bookingu, chociaż znam ich działalność i wiem, na czym polega. Nie ma żadnych koterii u nas... transparentnie bardzo, ale nie unikaliśmy też spotkań publicznych, jeżeli ktoś o nas o coś poprosił. Od tego jestem ja jako minister, żeby się takich kwestii nie bać, ale mówiłem zawsze jasno, prosto do wszystkich interesariuszy. Niektórzy przychodzą z takimi pytaniami, wie pani, że w ogóle ich to nie dotyczy w ogóle ta regulacja, ale się boją.
1: No bo jak gdzie przychodzą?
0: Bo jak słyszą,
1: ale gdzie przychodzą?
0: Że oponenci niektórzy i nawet ci, którzy...
1: Ale gdzie przychodzą ci zainteresowani?
0: Gdzie?
1: No z pytaniami. Do gdzie zwracają się z tymi pytaniami?
0: Przecież myśmy mieli cały szereg konsultacji społecznych, okay, które przeprowadzaliśmy w sposób legalny. Ja tych uwag i tych wszystkich wniosków miałem, ktoś powie, po kokardę. Tak, było tak dużo. Ale wiadomo, że każdy się chciał dowiedzieć, w którym kierunku to idzie. Staramy się komunikować, żeby nie robić z tego pokoi na godzinę, tak jak pani słyszała wielokrotnie, że niektórzy przeciwnicy tego mówią i to poważni ludzie mówią, no wie pani, też cała branża turystyczna mówi tak, no panie ministrze, przecież to ona zobraża. I piszą to. Mm-hmm. Ja nie mogę do tego dopuścić, bo nie ma żadnego też jakiejś statystyki, żebyśmy powiedzieli, że najem krótkoterminowy, czyli ta nowa usługa hotelarska, która jest w Europie powszechna i której Unia nie nakazała nam w tym rozporządzeniu likwidować, tylko cywilizować. A my nawet nie wiemy, ile tych obiektów się wpisze ostatecznie do naszego rejestru, bo to będzie bardzo ciekawe. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. 15 października jestem gotów do pani przyjść i powiedzieć, ile tego jest.
1: Trzeba pana za słowo. Będziemy wiedzieć. Jesteśmy mówieni. Wpisuję sobie do kalendarza. Dawid pyta, panie ministrze, turystyka to fundament PKB Chorwacji, a mimo to tamtejszy rząd nie bał się dać wspólnotom mieszkaniowym prawa weta wobec najmu krótkoterminowego. Dlaczego Polska, która jest o wiele mniej uzależniona gospodarczo od turystyki, wciąż kapituluje przed tym lobby i boi się oddać mieszkańcom prawo do decydowania o tym, jak wyglądają ich bloki?
0: Ale prawo, wie pani, o decydowaniu dajemy mieszkańcom, tylko wszystkim. Mieszkańcem jest też ten i właścicielem, który ma to, ten lokal. I ten pan powinien też popatrzeć w drugą stronę. Wiemy też, że niektóre rodziny dorabiają sobie, wynajmując w szczytach sezonu turystycznego te pokoje, żeby zarobić sobie, żeby dorobić do emerytury i starsi ludzie przeprowadzają się do swoich dzieciaków, żeby po prostu mieć. Wiemy to. To nie jest takie trudne, żeby się tego nie dowiedzieć. I prawo uniwersalne nie może patrzeć tylko z jednej strony. Musimy uwzględniać tym prawa wszystkich osób, wszystkich właścicieli, wszystkich interesariuszy. I moją kapitulacją byłoby, gdybym tylko posłuchał tego pana i rozwalił wszystko. No to najprościej. Natomiast jestem do tego absolutnie przekonany. Mógłbym z tym panem się spotkać i mu wytłumaczyć, jak chcę, zapraszam. Królewska. Róg Królewskiej Marszałkowskiej, Departament Turystyki.
1: No to zapraszamy generalnie. Na pewno zostanie pan przyjęty, czy też pani, bo nie wiem, już teraz nie jest napisane tutaj słuchacz czy słuchaczka. Ale rozumiem, że waszym rządom...
0: Nie będzie tu dyskryminacji, pani redaktor. No,
1: bardzo dobrze. Strach było pomyśleć, gdyby do takowej dochodziło.
0: Natomiast...
1: Natomiast rozumiem, że nie będzie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi do 3 miesięcy, tak jak na przykład w tym projekcie poselskim Polski 2050, tak?
0: To mogą strefować już samorządy, gminy, tak? Samorządy. Po 3 latach dajemy od 1 stycznia 2029 roku, roku takie prawo. Czyli najpierw robimy rejestr, widzimy, ile tego jest. Potem samorządy mają możliwość konsultowania, przygotowania się do tego, żeby poinformować tych interesariuszy, gdzie by chcieli ograniczyć ten najem krótkoterminowy. Bo być może są gdzieś patologiczne sytuacje, ale tutaj to prawo, o które schodzi na ten poziom poważnej decyzji administracyjnej. I dlatego dajemy to prawo samorządom. Ale każdy obywatel będzie mógł się od tego odwołać do sądu i to jest jego prawo. Taką mamy konstytucję, dzięki Bogu. W tym zakresie jeszcze nikt jej nie podważył i mam nadzieję, że nie podważy.
1: W wywiadzie dla konkurencyjnej stacji mówił pan, że branża najmu krótkoterminowego wykonuje kilkaset telefonów do pana, bo ludzie ją obrażają. I skoro tak, to dlaczego ignoruje pan zdanie tysięcy Polaków, w tym tych, którzy zaopiniowali ustawę poselską w konsultacjach? Czy ich głos jest mniej istotny?
0: To jest przejęzyczenie. Mówiłem właśnie o tym, że nie branża, tylko branża cała. To hotelarze i tak dalej. Wszyscy ci, którzy funkcjonują nawet nie mają takiej usługi, uważają i jasno patrzą z każdej perspektywy na ten proces legislacyjny, że on jest okej, że jest dojrzały i że uwzględnia wszystkie poglądy i jest kompromisem, a nie rewolucją, która doprowadziłaby nas do śmieszności i do wygenerowania w sądach konfliktów, o których naprawdę Bóg jeden dzisiaj by nawet sobie nie wyobraził, ile ich by było. Piekło w Polsce, jeszcze jedno, to nie ja.
1: Mówi pan, że podczas konsultacji sprawy o najmie krótkoterminowym ministerstwo wsłuchało się w głosy mieszkańców. Czy może pan zatem podać konkretny postulat mieszkańców i pokazać, jak uwzględniono go i gdzie w projekcie?
0: No właśnie, wspólnoty i spółdzielnie mają możliwość wnioskowania do samorządów o to, co ktoś chciałby dać im prawo administracyjne do likwidowania tych lokali. Mało tego, gdybyśmy się nawet na to zgodzili i byłoby to na to, żeby wspólnoty i spółdzielnie
1: decydowały.
0: To byłoby pewnie zaskarżone i według mnie prezydent miałby tutaj konstytucyjne wątpliwości. Ja w zasadzie uważam, że miałby rację w tym zakresie. Nie można ograniczać aż tak, na tym poziomie. Przecież ani wspólnota, ani spółdzielnia to nie jest organ jakiś państwowy czy samorządowy. Ale biorąc to wszystko pod uwagę, one mogą wnioskować i mają to prawo wnioskowania do wspólnot samorządowych o reakcję, więc mają ci mieszkańcy właśnie możliwość wyrażania swojej opinii o kontrolę. I to jest też mocne prawo i myśmy uwzględnili interes tutaj mieszkańców, wspólnot i spółdzielni, ale na tym poziomie. Gdybyśmy im dali więcej, to uważamy, że moglibyśmy stworzyć również taki mechanizm korupcyjny. Ja nie boję się tego powiedzieć. Komu dać? Jak to wpisać w ustawie? Komu ta wspólnota da prawo, a komu nie da prawa? Czy na rogu tej ulicy można, na tym nie można?
1: Pan tu podejrzewa, że coś by się... to uznaniowe.
0: Panie redaktor, absolutnie uważam, że bylibyśmy na granicy mechanizmu korupcyjnego. Ja bym tego nie chciał. Samorządy jednak biorą za to odpowiedzialność pełną i powinny być transparentne. Do nich wnioskować może każdy, ale one muszą to rozsądzić. I o ten rozsądek nam chodzi.
1: I jeszcze jest jedno pytanie. Rządzicie już ponad 2 lata. No, nawet 2,5. Dlaczego ustawa regulująca najem krótkoterminowy jest spóźniona o kilka miesięcy? Jeszcze nie została uchwalona nawet.
0: Mówiłem, 150 konsultacji.
1: A kiedy zaczęliście pracę nad tym?
0: Wie pani co, ja turystyką zająłem się we wrześniu, pod koniec. Mm-hmm. To były te kompetencje, które otrzymałem od nowego ministra.
1: I to wtedy dopiero, tak rozumiem.
0: I one były już przygotowane, ale musieliśmy to wszystko robić praktycznie od nowa.
1: Czy chce pan powiedzieć, że jak pan samym, się tym zajął, to że
0: nie,
1: tak
0: nie,
1: powiem...
0: Nie.
1: Przyspieszyło.
0: Nie. I teraz tak. Co nagle, to po diable, to po pierwsze. Po drugie. Tylko Hiszpania dzisiaj wprowadziła pełną ustawę. Jesteśmy na poziomie Włoch, na tym poziomie uzgodnienia.
1: Czyli wszędzie indziej jest wolna amerykanka, tak?
0: Nie. Też pracują, ale nie wprowadzili jeszcze. Ze względu nawet na to, co pani mówi, że to musi być zawsze uwarunkowane wieloma konsultacjami. Myśmy to zrobili. I kilka miesięcy temu ja wiedziałem, że to 15 października będzie tą datą realnego wejścia wszystkiego w życie, całej tej ustawy. Dlaczego? Dlatego, że nasi partnerzy, a naszymi partnerami jest samorząd w tym zakresie, uzgodniliśmy z nimi w uzgodnieniach, że zróbmy to tak w takim dystansie. Ja się zgodziłem. No bo trudno nakazać komuś. No to jest olbrzymi mechanizm. No. A też z drugiej strony, gdybyśmy zaczęli to robić teraz, w sezonie wysokim turystycznym, to byśmy dopiero dorobili chaosu, prawda? I musiałbym się podać najprawdopodobniej wtedy do dymisji, bo tak jak powiedziałem, gospodarka turystyczna ciągnie dzisiaj, jest jednym z motorów całej gospodarki, która jest dzisiaj w G20 i ona rośnie szybciej, ten sektor rośnie szybciej niż średni wzrost PKB Polski.
1: Pytanie ode mnie. Czy Ireneusz Raś ma apetyt na prezydenturę Krakowa? Przynajmniej, żeby o to powalczyć.
0: Wie pani co, ja mam apetyt na to, żeby moje miasto rozwijało się spokojnie. Uważam, że...
1: Ale to nie jest odpowiedź na pytanie. No bo nie, może pan powiedzieć, nie będę startował, dziękuję bardzo. Nie jestem zainteresowany.
0: A tutaj, nie chodzi o zainteresowanie, wie pani. To jest sytuacja nowa.
1: Lubię to uciekanie od odpowiedzi jasnej, nie.
0: Ale pani jest zaskoczona wynikiem referendum w Krakowie?
1: Nie.
0: Pani nie jest zaskoczona?
1: Nie.
0: Stawiała pani na to?
1: Nie byłam taka, że przeświadczona na 100%, ale...
0: No to dziękuję bardzo. Ja też nie byłem przeświadczony
1: ale
0: na 100%.
1: Ale ze wskazaniem, że jednak to nastąpi.
0: I pani mi chce powiedzieć, żebym ja jako względnie dojrzały działacz publiczny powiedział pani po 3 dniach, tak, ja już lecę.
1: No, Marian Banaś się zadeklarował na przykład. Tylko, że on nie ma roboty.
0: Może tym się różni od wielu innych, którzy już się zgłosili, że ja do takich raptusów nie należę. Wiem,
1: ale
0: co robię.
1: Pan, rozumiem.
0: Wiem, co robię, patrzę na miasto. Jest to sytuacja, którą chcę też zrozumieć, bo ją tak łatwo nie jest w stanie zrozumieć nikt. Te wszystkie recepty i te próby niektórych odpowiedzenia na tę
1: dlaczego
0: sytuację.
1: Dlaczego Miszalski dostał czarną polewkę?
0: Tak, to jest właśnie trudne. To ja nawet nie wiem, dlaczego Olek aż tak mocno został oceniony przez mieszkańców.
1: Tak surowo.
0: Tak surowo. I powiem pani szczerze, że...
1: Ale za surowo pan...
0: Dla mnie dopiero zrozumienie tego może być podstawą do podjęcia decyzji dojrzałej. W tej sprawie. Bo mieszkańcy powiedzieli coś niebywałego. I to nie jest jakieś domino polityczne, według mnie. Też przestrzegam opozycję,
1: na tym sensie, że, nie przegnie...
0: że zrobimy teraz referendum tu, że będzie domino. Wysłać jeszcze pana premiera Czarnka. Wysłać pana premiera Czarnka jeszcze w dwa miejsca i w ogóle nie będzie żadnego referendum. Ja tak uważam. Na czym polegała ta specyfika tej kampanii referendalnej? Tam nie było ścisku polityków z pierwszych stron gazet. Tam była nawet cisza. Niektórzy dziennikarze lokalni mówili, nie ma emocji. No i te emocje pojawiły się w niedzielę, piękną. Wszyscy myśleli, że krakowianie wyjadą na długi weekend. I to jest dla mnie bardzo zaskakujące.
1: Z tego co czytałam, bardzo ciekawy wywiad z szefem Res Futury. To jest taka organizacja, która śledzi przepływy w sieci bardzo, bardzo skrupulatnie. I że była taka fala, że na początku było duże zainteresowanie, potem ono osłabło i znowu, że tak powiem, ta fala zaczęła przybierać na sile, kiedy włączyło się na przykład do tego na przykład sok z buraka.
0: Pewnie w sieci.
1: Zaczęła się polaryzacja, algorytmy zaczęły to podbijać, no i generalnie znowu zainteresowanie się napędziło, zrobiła się koniunktura i...
0: Znaczy, niewątpliwie, ale...
1: W każdym razie zagłosowało więcej osób, niż zagłosowało za tym, żeby został prezydentem. No to też jest...
0: No tak.
1: A może jednak pomysł pomysł z bojkotem referendum, tym razem, no niestety, ale okazało się, że pewnie, był błędem.
0: Pewnie pan Aleksander Miszalski, gdyby wiedział, jaki jest finał tej historii, to pewnie dzisiaj wezwał wszystkich do tego, aby poszli w jego obronie, no bo to zupełnie by inaczej by to wyglądało.
1: Ale to nie jest tak, że nie popełnił żadnych błędów. To popełnił ich masę. No, strefa czystego transportu.
0: Ale ja tą listę znam, bo znam też z tych badań, które były robione przez grupę badawczą.
1: Parkingi płatne w niedzielę też? Ludzie.
0: Pokazywały to. Ale myślę, że to i tak nie wszystko. Dlatego mówię, że tutaj trzeba jeszcze trochę namysłu. No niewątpliwie, wrócił Władysław Kosiniak-Kamysz, mój przyjaciel polityczny, a to rzadkość polityczna.
1: No i właśnie dzień po wyborach już się nawet pojawiło, że
0: Raś
1: wystartuje.
0: Ale on wyjechał do Kanady, dzisiaj wrócił. Dzisiaj, jak widać, ma ciężki dzień pracy, ale fajny, bo w wszędzie pokazuje, jak ten sejf zadziała również na polski przemysł, na polską gospodarkę. Ja pamiętam, jak on...
1: Tak, was poznamy.
0: Ale... Jak? Owoce są wielkie.
1: No tak, no, chciałabym poznać te takie, jakie to owoce wydały po prostu środki z KPO. Czekam na ten raport, naprawdę.
0: No, ale przepraszam bardzo, to mówimy o sejf teraz, tak?
1: Tak.
0: No
1: tak,
0: i teraz mówię tak, ten sejf jest zjawiskowy i uważam, że to jest super pomysł. Tym bardziej, że no, mamy taką, a nie inną sytuację, ale ja pamiętam pierwsze spotkanie, jak Władysław powiedział, że obejmie funkcję ministra obrony narodowej, to mówił o jednej rzeczy. I tu jest konsekwentne do bólu. Pieniądze jak największe mają trafić do polskich firm. I to robi konsekwentnie. I sejf tym pomaga.
1: Ma pan nową koleżankę w resorcie. Żaneta Cwalina-Śliwowska, trenerka z sportów tanecznych. Z klubu Centrum. Wiadomo, czym się będzie zajmowała?
0: Pan minister jutro Rutnicki, albo w tej chwili podpisuje już to zarządzenie o podziale kompetencji. Myślę, że śmiejemy się troszeczkę z tego sportu tanecznego.
1: Ale proszę, ja się nie śmieję, tylko mówię, że
0: to
1: co
0: w konkurencyjnej stacji. Mamy problem z tym, żeby młodzi ludzie uprawiali sport, a dziewczynki w szczególności w szkołach.
1: No, przede wszystkim.
0: W związku z tym ten taniec.
1: W ogóle chętnie chodzili na WF.
0: Gdyby ona rzeczywiście, biorąc pod uwagę jej doświadczenia, spowodowała, żeby ten taniec był takim wytrychem do tego, żeby dziewczynki gdzieś tam nie uciekały z tych zajęć wychowania fizycznego.
1: Tylko dziewczynki uciekają, chłopcy nie?
0: Ale ja lubię tańczyć, wie pani.
1: No, ale to chłopcy, tylko dziewczynki uciekają, tak? Rozumiem, z WF-u, a chłopcy to
0: chłopcy
1: tak po prostu
0: też,
1: walą.
0: Ale wiemy, że większy procent tych dziewczynek jednak stara się zwalniać z WF-u niż chłopców i to też wynika z badań, więc...
1: No to może po prostu są źle prowadzone te zajęcia WF-u, no.
0: Oczywiście.
1: Są mało ciekawe i tak dalej, no.
0: Oczywiście, to są błędy kuratorów, którzy nie oceniają
1: to może pani,
0: szkół.
1: Może nowa pani minister bardziej przydałaby się w resorcie edukacji, chociaż rozumiem, że to jest właściwie taki obszar, gdzie...
0: No ona pracowała.
1: To jest zbiór wspólny z jednej strony.
0: Ale przepraszam bardzo, ona pracowała od samego początku w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Ona tam się wpisała nie przez przypadek, bo pani zacytowała jej kompetencje zawodowe.
1: Czyli była tym zainteresowana.
0: Była tym zainteresowana.
1: Komunikat resortu jest,
0: więc,
1: że...
0: jak tak znamy tą panią minister, no to ona lubi, lubi te konkrety, w których czuje się dobrze. A
1: no dało
0: jest...
1: się poznać szerzej opinii publicznej, że ile jest województw.
0: No. A ja nie... Dlatego,
1: no była taka
0: dlatego
1: sonda przeprowadzona w Sejmie.
0: Dlatego nie jest ministrem geografii.
1: Nie ma takowego ministerstwa. Jej doświadczenie pedagogiczne, działalność społeczna oraz wieloletnie zaangażowanie w sport to ważne wzmocnienie i nowa energia dla ministerstwa. Tak napisano w komunikacie resortu. Na razie brzmi to po prostu nowa mowa taka generalnie. Rozumiem, że jutro dowiemy się czegoś więcej.
0: Tak.
1: Kolejne pytanie. Czy klub PSL popiera dopłaty ZUS dla artystów? Ponad 3 miliardy złotych z budżetu przez 10 lat. Status nadaje komisja oceniająca dorobek, który łatwo można dorobić, tak tutaj wskazuje słuchacz. A naukowcy i doktoranci, którzy realnie tworzą wartość, zarabiają grosze, dla nich wsparcia brak. I skąd ta hierarchia?
0: Zarówno nauka, jak i kultura są Polsce niebywale potrzebne, bo porządek, dialog, wspólnotowość bierze się od czego? Od kultury. Oczywiście nauka to też efekt, według mnie też tam ludzie, naukowcy, to powinni być, to zawsze powinny być osoby, które są dobrymi animatorami i budują ten klimat.
1: Wczoraj był protest.
0: No był protest.
1: No bo
0: ale
1: chcieliby zwiększenia zdecydowanie nakładów na naukę. Na razie one są na poziomie ponad 1%, powinny być na poziomie 3% co najmniej.
0: Wszyscy chcą. My też byśmy chcieli, żeby
1: na
0: sport i na turystykę też było więcej pieniędzy. Wszyscy chcą, żeby było więcej pieniędzy. Tak.
1: Ale rozumiem, że klub popiera, tak? To zabezpieczenie socjalne dla artystów.
0: Ja myślę, że musimy dbać o artystów, bo to jest to zamieszanie w świecie, to jest moja opinia. Te komunikaty, których już nie rozumiemy, wygłaszane przez rozmaitych polityków, to jest odejście od podstawowych kwestii. A przecież chyba to powiedział Churchill, tak? Że kiedy zapytano właśnie Churchilla, kiedy wybuchła II wojna światowa już po stronie Wielkiej Brytanii, wprost, to zapytali go na jednym z pierwszej konferencji, czy będziemy na zbrojenia przekazywać więcej pieniędzy kosztem kultury. On powiedział nie, bo to jest wojna o kulturę. W związku z tym w okresie takiego zamieszania komunikacyjnego powalczmy o tą kulturę.
1: Tutaj Konfederacja mocno się piekli i uważa, że jest to chybiony pomysł. Tych ludzi trzeba odpiłować od pieniędzy, a nie dawać im więcej, tak powiedział grafity Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider, jeden z liderów Konfederacji. I jego zdaniem Ministerstwo Kultury wydaje pieniądze i cytat, na jakieś bzdury, na jakieś pogięte blachy, które nazywają rzeźbą. Koniec cytatu.
0: Oczywiście, bo to jest, to, tu będzie właśnie ta debata, co jest kulturą, a co nie jest kulturą. Jedni uważają, że to jest kulturą, drudzy, że to jest kulturą. Ja uważam, że kultura musi być wolna, z jednej strony, ale z drugiej strony ona musi się szanować nawzajem, bo wszystkie formy kulturalne nie ma gorszej czy lepszej. Nie ma tradycyjnego spektaklu teatralnego albo takiego nowatorskiego. Nie? Niektórzy mówią, że przychodzą na klasykę i nie są w stanie się odnaleźć w teatrze, bo nie że autor, nawet autor tego dramatu...
1: Albo, wersja jest modernistyczna.
0: No właśnie, że chyba by miał problem z tym, żeby się odnaleźć pisarz w tym, co chciał artysta pokazać.
1: No to jest pytanie, czy cały czas wystawiać tak według kanonów, które obowiązywały w...
0: Ale to zmusza do refleksji.
1: W czasie, kiedy pisano dane dzieło, czy jednak próbować to dostosować do realiów aktualnych?
0: No tak, ale nieraz te granice powodują, że dyskutujemy. Nawet no, ostro.
1: Była
0: ale
1: przecież o dziadów na przykład.
0: Ale przepraszam bardzo. Mi się może to nie podobać.
1: O dziady.
0: Ja, ale też mogę to skrytykować. I to też jest efekt tej sytuacji. Krytykuję tego, ale tego nie zabraniam. Część ludzi to broni. Rozmawiajmy o kulturze w sposób wolny, a nie mówmy, że to jest ciemnogród, a to jest jasnogród. Nie ma czegoś takiego. Dajmy ludziom rozmawiać o kulturze, zajmijmy się tą kulturą, bądźmy bardziej kulturalni.
1: Ale pamiętam pan, jaka była awantura generalnie.
0: Pamiętam.
1: Okazało się, że ministerstwo przyznało dotację dla twórcy, który miał napisać musical o aborcji.
0: No bo chyba musical o aborcji no wywołałby taką dyskusję dość... No o takich rzeczach się nie pisze tak frywolnie, bo musical to chyba nie jest taka poważna forma kulturalna, która może być odniesiona do jednak jakiegoś dramatu.
1: No zazwyczaj musicale kojarzą się z muzyką rozrywkową, tak?
0: No więc tutaj chyba mamy...
1: Uspójniliśmy. Takie, dość mroczne.
0: Uspójniliśmy choć
1: klasyka.
0: Trochę.
1: Klasyka.
0: Tak jest.
1: Jakie są szanse na igrzyska letnie w Polsce 2040? Premier Tusk mówił, że są w zasięgu. Czy pan potwierdza, że są?
0: Prace trwają, natomiast problem polega na tym, że póki, to jest moja opinia, rząd by bardzo chciał, ale musi mieć wszystko uporządkowane i wiemy, jaki jest autorytet pana Piesiewicza. No trudno sobie wyobrazić, bo myślę, że jego ocena również na zewnątrz Polski jest może nie tak dosadna, ale też określona. I jeśli 80 kilka podmiotów, które skupia PKOL na 110 około, podpisało się pod walnym zebraniem, gdzie ma być punkt wybór, odwołanie prezesa i wybór nowego, a pan Piesiewicz to blokuje, no to też jest wyraz jakby tej frustracji. I też to ogniskuje cały czas tą dyskusję. Przecież nasi partnerzy zewnętrzni, którzy ewentualnie mogliby głosować na nas, też to widzą. No trzeba wrócić do jakiegoś autorytetu. Ja mam ten komfort, że pana Piesiewicza w momencie, kiedy był pomysł, żeby go wybierać, a go wtedy nie znałem, a może pani nie pamięta, że byłem kilkanaście lat przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i
1: Turystyki. Że kilkanaście lat to nie pamiętam.
0: No,
1: bo to, że pan był, to pamiętam.
0: I ja tego pana nie znałem.
1: Weteran.
0: I udało mi się wyjść tylko dziennikarze wtedy tak słuchali jednym uchem. Jeszcze rządził PiS. I mówiłem, przestrzegałem. Ja mówię, przepraszam bardzo, ja tego pana nie znam. A to jest najwyższej rangi urząd dyplomatyczny w sporcie. Bardzo istotny. Nie można kogoś takiego wybrać przedwcześnie, bo będzie z tego draka. Jest draka. Rasia nie posłuchali. Warto Rasia posłuchać.
1: Co słychać w kierowanej przez pana partii Centrum dla Polski? Jeszcze w ogóle jakoś ledwo zipie? Coś się dzieje?
0: Ma się dobrze. Nie jesteśmy dużą partią. Współpracujemy strategicznie od wielu lat z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, więc nie ma powodu, żeby robić sobie tutaj konkurencję. Wspieramy się. Jest trzech posłów. Trzech
1: tak,
0: parlamentarzystów.
1: Zero senatorów, zero europarlamentarzystów.
0: No ale trzech posłów to nie mało. No,
1: o, to naprawdę stan posiadania jest potężny. Czy wokół niej udałoby się w stanie skupić się miejsko, centro prawicowe i środowisko demokratyczne, które w sojuszu z PSL-em pokazywało własną tożsamość? Taka, to jest kolejna część pytania.
0: No,
1: taka.
0: Dałoby się.
1: Rozumiem, że będą
0: takie miejsce. Myślę,
1: ta trójka
0: chodzą.
1: Wystartuje.
0: Jest
1: ta trójka z panem czy bez?
0: No ze mną.
1: A, no to rozumiem, że trójka wystartuje z list PSL-u w następnych wyborach, w najbliższych.
0: Wie pani co, ale jakoś Centrum dla Polski nie jest największym problemem. Dzisiaj ani wewnątrz naszego
1: PSL
0: klubu...
1: PSL jest pod progiem, zdecydowanie. Przynajmniej w tym sondażu, o którym mówiłam na samym początku, takim sensacyjnym.
0: Całe życie PSL był pod progiem, ale zawsze był nieodzowny.
1: Dziękuję bardzo. Ireneusz Raś był z nami, wiceminister sportu i turystyki. No i to chyba tyle. Już nie będę tam powtarzał.
0: Zachęcam
1: tego,
0: do tego, że
1: prezes Centrum dla Polski. Tak, no i oczywiście członek klubu PSL-u parlamentarnego.
0: Do patrzenia na polityków rozsądnych, bo tego rozsądku potrzebujemy.
1: I Krakus.
0: Krakus. Tak,
1: dziękuję, życzę
0: z Nowej Huty, co prawda, niektórzy złośliwi mówią,
1: tak, to
0: ale
1: to nie, że
0: Blokers,
1: to nie
0: Blokers, który jednak jest za tym, żeby w bloku był pokój, a nie żeby sąsiad na sąsiada donosił.
1: Dziękuję, życzę dobrego wieczoru.
0: Bo to już było.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: kandydatem, tylko tu ludzie w Warszawie.
1: Ale oni go wybiorą, czy przynajmniej powinni czuć się, że to jest ich kandydat i chcą na niego głosować, ale mówię to dlatego, że to są nazwiska kojarzone wprost z Koalicją Obywatelską.
0: No i pojawiają się na giełdzie i pytanie, czy wy naprawdę rozważacie Bogdana Klicha?
1: Nie, ja myślę, że to jest kwestia rozmowy liderów w Koalicji Demokratycznej 15 października. Jak zrobić, żeby postarać się zbudować poparcie dla jednego kandydata demokratycznej koalicji.
0: Czyli wciąż możliwe jest, że będzie jeden wspólny kandydat całej koalicji rządowej?
1: Myślę, że tak, bo dlaczego odpowiedziałem, że to nie jest żółta kartka dla premiera w pierwszym słowie? Dlatego, że wybory komunalne, szczególnie w takim mieście jak Kraków, które jest, wiemy, sympatyczne i rządzi się swoimi prawami często, nie są partyjne, nie są polityczne. I tutaj kandydatem, który będzie w moim przekonaniu szedł po władzę w Krakowie, będzie Łukasz Gibała, który czterokrotnie przegrał te wybory, a wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią, że stał za pomysłem tego referendum i skutecznym jego przeprowadzeniu.
0: Wcześniej przegrywał, teraz ma szansę wygrać być może, jeśli rzeczywiście po drugiej stronie będzie kogoś, kto go pokona. Tylko kiedy pan mówi, wspólny kandydat koalicji rządowej jest możliwy, to w tym studiu przedstawiciel Lewicy mówi, nic z tego, premier Gawkowski mówi, my będziemy mieli własnego kandydata.
1: Niewiele przegrał Łukasz Gibała 2 lata temu z Aleksandrem Miszalskim. To było niecałe 5000 głosów. To przy tak wielkim mieście jednak to nie jest duża różnica. Więc mówię, można zrobić tak, że będzie kilku kandydatów partyjnych. Ale kandydat partyjny ma siłą rzeczy ograniczone szanse na to, żeby wygrać te wybory.
0: Lewica mówi, nie chcemy wspólnego kandydata.
1: No jeżeli Lewica będzie miała swojego kandydata i Polskie Stronnictwo Ludowe, tak? I koalicja, i PiS, i Konfederacja, bo też to jest możliwe, no to znaczy, że uważam, kandydat obywatelski będzie miał spore szanse, żeby te wybory wygrać.
0: A kiedy Aleksander Miszalski, ustępujący prezydent Krakowa, przestanie być szefem małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej?
1: To jest decyzja wszystkich członków, bo u nas wybory w Koalicji Obywatelskiej, wybory są bezpośrednie. Wszyscy członkowie regionalni całej Małopolski głosują, wybierają swojego przewodniczącego.
0: Tak, i on mówi, oni mnie wybrali, mam kadencję, 4 lata, nigdzie się nie wybieram, dalej będę przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
1: Tak, musiałoby być cała instrumentarium. To jest możliwe i to jest zapisane w statucie z udziałem Rady Regionu, która musiałaby odebrać ten znak czy wotum zaufania, któremu udzielili członkowie Koalicji Obywatelskiej.
0: Ale pana zdaniem Miszalski zawiódł i powinien się zdymisjonować?
1: To kwestia, nie sądzę, bo znaczy nie uważam, żeby to była, że to jest antidotum teraz za rezygnacja Miszalskiego z funkcji szefa Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej będzie antidotum na tę porażkę. Nie, my musimy mieć po prostu pomysł na to, jak walczyć o Kraków. Proszę pamiętać, że cały czas istnieje i funkcjonuje Rada Miasta Krakowa. Ona nie została odwołana.
0: Bo frekwencja była za niska.
1: Ale tam ma większość Koalicja Obywatelska, więc my będziemy mieli wpływ na miasto. Chodzi o to, żeby mieć też skuteczny pomysł na kandydata na prezydenta.
0: No to pytanie do byłego szefa MSWiA. Premier przyznaje, że za fałszywymi alarmami stoją zorganizowane grupy bardzo młodych ludzi. Pytanie, czy te grupy ogrywają państwo, wodzą służby państwa za nos?
1: Panie redaktorze, skala. Uważam, że o tym powinniśmy mówić, bo to jest dla mnie coś zupełnie szokującego. To jest w zeszłym roku ponad 55 tysięcy fałszywych zgłoszeń, jeśli chodzi o alarmy. To jest prawie 1700 dziennie. To jest ogromna skala i uważam, że jeżeli nie są problemem wysokie kary, które funkcjonują w kodeksie karnym w związku z tymi sprawami, to znaczy, że brakuje tutaj egzekucji.
0: Ale premier mówi, że te fałszywe alarmy, które stawiały na nogi służby państwa, one były robione dla fejmu. Czyli żaden sabotaż, żadne działanie na zlecenie służb obcych państw.
1: To są pierwsze wstępne ustalenia prowadzone przez biuro, Centralne Biuro Przestępczości Cybernetycznej. I uważam, że tu potrzebujemy czasu, żeby mieć pełną wiedzę. Czy to jest fame, czy to jest próba, to jest zabawa kilku młodych ludzi, czy kilkunastu. Grup, jak słyszymy, które się organizują po to, żeby tym się bawić. Ale uważam, że tutaj państwo musi bardzo twardo się zachować i postępowanie musi być bardzo jednoznaczne.

0: to znaczy wypalić gorącym żelazem takie zachowania, bo one rzeczywiście podważają powagę państwa, ale są też po prostu szkodliwe dla funkcjonowania społeczności.
1: To ludzie prezydenta się skarżą, że on nie miał pełnej wiedzy w tej sprawie. Zbigniew Bogucki zarzuca rządowi, że nie przekazywał informacji Karolowi Nawrockiemu. Mówi w Radiu Z, za naszą granicą toczy się wojna, a od ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nic nie wiemy.
0: Po raz kolejny mogę tylko powiedzieć, że urzędnicy Kancelarii Prezydenta nie mają pojęcia o tym, jak funkcjonuje państwo i kto jest za co odpowiedzialny i kto w jakich sprawach decyduje. Czy w polityce zagranicznej tam szczególnie, ale w polityce wewnętrznej, tak jak słyszę, też. Znaczy, tutaj trzeba po prostu chronić powagę instytucji państwa, ale też chronić tych, którzy podejmują takie działania. Bo przecież strażacy, policjanci czy służby, które są uruchamiane w takiej akcji, nie mogą kalkulować, nie mogą zastanawiać się, czy to zawiadomienie, czy akcja, którą prowadzą, jest na poważnie, czy na niby. No bo to znaczy, że nie jesteśmy wszyscy poważni. Więc tutaj trzeba bardzo twardo wyegzekwować od tych, którzy robili takie rzeczy, łamali prawo w ten sposób, po prostu ich pokazowo ukarać.
1: No ale w przypadku polityki zagranicznej mamy dokładnie te same głosy z Pałacu Prezydenckiego. No bo kiedy premier jedzie do Londynu, podpisuje polsko-brytyjski traktat w sprawie bezpieczeństwa i obronności, Karol Nawrocki mówi tak: no dobrze byłoby informować prezydenta przed podpisaniem takiego traktatu. Prezydent nie wiedział, co rząd przygotowuje w tej sprawie?
0: Nie, tylko że, ale to są zapisy konstytucji, mówią bardzo wyraźnie, kto prowadzi politykę zagraniczną, panie redaktorze. I to jest sprawa poza kwestią. Ja wiem, że to może wywoływać jakiś stres i niezrozumienie tej sytuacji przez urzędników prezydenta, ale takie rzeczy, o takich rzeczach można rozmawiać, można informować. Jeżeli jest zainteresowanie ze strony Kancelarii Prezydenta, to oczywiście tak, ale całą konstrukcję prowadzą służby rządowe.
1: Ale prezydencki minister Marcin Przydacz mówi: od strony brytyjskiej częstokroć miałem dużo szersze informacje na temat tego, jak przebiegają negocjacje i jak wyglądają konkretne zapisy tego traktatu.
0: Ja mam takie wrażenie, że Kancelaria Prezydenta i jej urzędnicy cały czas chcą konkurować z rządem. Cały czas chcą udowadniać, kto jest ważniejszy i kto ma rację. Ale robią to w sposób absurdalny, bo sprzeczny z konstytucją. Przecież mogą pytać o to, mogą zapytać. Oni uważają, że im się informacja należy, że są osobami, są instytucją, która nadzoruje politykę rządu, a tak po prostu nie jest.
1: No to pytanie do szefa Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imię bohaterów UPA, ukraińskich Armii Powstańczej. Będą kłopoty?
0: To jest, takie sygnały pojawiają się ze strony ukraińskiej i one wynikają, takie mam wrażenie, z pewnych niedomówień, które jeżeli pojawiają się w relacjach polsko-ukraińskich, to mamy do czynienia z takimi, no mówiąc wprost, ekscesami.
1: No to jest ekscesem. Słuchacz Paweł pyta, czy poprze pan Leszka Millera w apelu

0: ilości podpisów niezbędnych do zorganizowania referendum.
1: Tak, i to był błąd?
0: To jest 3/5, czyli 60% głosów z drugiej tury.
1: To już w głosowaniu, tak? Tak. Próg ważności referendum, tak. Tyle wynosi.
0: Tak, i to jest pytanie, czy to jest błąd? Nie, uważam, że ludzie muszą mieć prawo, wyborcy, mieszkańcy muszą mieć prawo do tego, żeby zweryfikować swój pogląd na osobę wybraną w powszechnych wyborach. I to jest taki system. Natomiast każdy z prezydentów to jest osobna historia. I każdy z nich musi udowodnić swoją przydatność i musi mieszkańców przekonać. Dlatego mówiłem o tym w tym pierwszym zdaniu. To nie jest polityczna, to nie jest partyjna nominacja. Można nominować kogoś i wskazać politycznie, partyjnie zbudować mu osłonę, ale decyzje na końcu są mieszkańców i on musi być wiarygodny w stosunku do mieszkańców, to tylko tym, co robi i jak działa.
1: No dobrze, ale jeśli PiS i Konfederacja mówią, to jest początek wielkiej fali, to się na końcu skończy końcem Tuska, no to oni liczą na to, że tak to właśnie będzie wyglądało.
0: No tak, bo oni chcą zrobić, to jest pisowsko-konfederacyjne marzenie o tym, żeby pokazać, że państwo nie działa. To już słyszę te argumenty, tak, że to, że jeden po drugim, że prezydenci są odwołani, tu burmistrz został odwołany, a on kiedyś był w Platformie, czy współpracował z Platformą. To jest budowanie takiego zagrożenia, że państwo nie działa. To jest absurdalne.
1: No dobra, Jacka Sutryka we Wrocławiu broniłby pan dzisiaj z pełnym przekonaniem w takim referendum?
0: Wie pan, ja też uważam, że skala czy referendum jest ważne, czy można je przeprowadzić wtedy, kiedy jest pomysł na to i kiedy rzeczywiście prezydent jest pod pręgierzem opinii publicznej i mieszkańcy nie są zadowoleni z jego funkcjonowania.
1: Sutryk jest pod pręgierzem, bo ma sprawę w prokuraturze, musi się tłumaczyć, tak. Nie ustępuje ze stanowiska. Jeśli przyjdą ludzie i powiedzą, chcemy referendum w sprawie jego odwołania, co pan zrobi? Będzie pan go bronił?
0: Dwukrotnie, panie redaktorze, była próba, były komitety referendalne powoływane we Wrocławiu. Próbowano zbierać podpisy i nie zebrano tych podpisów dwa razy. To znaczy, że mieszkańcy nie chcą się podpisać i nie chcą odwołać prezydenta Sutryka.
1: A pan nie chce powiedzieć, czy ma pan pełne zaufanie do Sutryka i czy by go pan bronił.
0: Ja go poparłem w ostatnich wyborach.
1: I dzisiaj też by pan go poparł?
0: Wie pan, nie podpisałem, chociaż wielokrotnie przychodzono do mnie, żebym podpisał. I nie podpisałem. Uważam, że jest prezydentem miasta naszego miasta, miasta Wrocławia i będzie nim do końca kadencji, czyli do 2029 roku.
1: Bo może dlatego, że Koalicja Obywatelska nie ma silnego kandydata na prezydenta Wrocławia?
0: Wie pan, to jest kwestia, za 3 lata będziemy o tym decydować.
1: Kto
0: będzie
1: kogoś takiego?
0: Kto jest silnym kandydatem na prezydenta Wrocławia? Na razie nie ma tego tematu, bo wcześniej są wybory parlamentarne, musimy je wygrać.
1: A gdyby ktoś rzucił hasło Schetyna na prezydenta?
0: No, słyszałem o takich pomysłach.
1: Wrocławia, jak na razie.
0: Kiedyś mówiłem o tym, że jestem za młody na to, żeby być prezydentem Wrocławia. Ale
1: czas mija
0: właśnie. Także
1: to może już czas.
0: Zostawmy to do 29 roku, wtedy pana poinformuję.
1: A gdyby ktoś dzisiaj chciał odwołać Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, to pan by namawiał mieszkańców, żeby zostali w domach?
0: Bez szans na taki wniosek. Uważam, że jednak to musi być to coś. Znaczy, musi być ta przyczyna, ten nawet nie pretekst, ale poważna przyczyna i ona musi być bardzo uzasadniona. Tak samo jak było w Krakowie, tak? My mamy z zewnątrz na to patrzymy, ale ta strefa czystego powietrza, tak? Znaczy, te rzeczy, które bardzo konkretnie uderzały w mieszkańców, tak? Czy podwyżka cen biletów w komunikacji miejskiej. To są sprawy, na które patrzymy z zewnątrz, ale w środku one były tak doskwierały mieszkańcom, że zdecydowały się, 175 tysięcy ludzi zgodziło się na odwołanie prezydenta.
1: No ale doskwierały też decyzje samego prezydenta Miszalskiego. Pytanie, czy w Koalicji Obywatelskiej umiecie rozmawiać o przyczynach porażki wyborczej?
0: My mamy różne doświadczenia jako ludzie, którzy tworzyli Platformę Obywatelską, a teraz Koalicję Obywatelską. Nie zawsze wygrywaliśmy wybory. Przechodziliśmy przez trudne czasy. Porażki, przegranych wyborów.
1: I dlatego to pytam, bo była tutaj kiedyś, wiele miesięcy temu, Joanna Kluzik-Rostkowska, która wprost mówiła, że w Platformie Obywatelskiej po przegranej Trzaskowskiego nie było rozmowy o przyczynach tej porażki.
0: Mówi pan o drugich, o drugich wyborach prezydenckich. Tak. Nie było, zgoda.
1: Dlaczego?
0: Ale też...
1: Przegrywa facet wybory, jest waszym kandydatem, wszyscy na niego postawiliście i nie rozmawiacie o tym, co się stało?
0: Nie było takiej, znaczy wydaje mi się, że rzeczywiście to było jednak na tyle mocne doświadczenie dla nas, że nie podjęliśmy tej. Może jeszcze jest za wcześnie, może
1: byliście zdruzgotani tą porażką?
0: Ale też był taki sygnał od przewodniczącego.

0: Przewodniczącego, żeby to zostawić i uciekać do przodu, że wrócimy do analizy przyczyn porażki, będziemy wyciągać z nich wnioski, ale później, że potrzebny jest czas, żeby mieć dystans do tej kwestii. I może...
1: To już nadszedł ten czas?
0: Ale mi się wydaje, że tak, no przed wyborami parlamentarnymi musimy też takie podsumowanie całej tej kadencji parlamentarnej, ale w jej czasie, w trakcie tej kadencji były te wybory prezydenckie, więc na pewno wrócimy do analizy tej przyczyn.
1: Z Pałacu Prezydenckiego płyną informacje, które zapowiadają chyba kolejną porażkę taką ustawową, no bo coraz wyraźniej słychać, że Karol Nawrocki nie podpisze tej ustawy o statusie osoby najbliższej, którą właśnie teraz zajmują się posłowie. Pan jeszcze wierzy w to, że nie będzie weta?
0: Nie wierzę. Bo uważam, że weto to jest taka instytucja, najlepiej się czuje z wetem prezydenta.
1: Czyli będzie weto w tej sprawie?
0: Uważam, że oni szukają takiego, oni mówię o tych współpracownikach prezydenta, że szukają pomysłu na to, każdą ustawę oglądają właśnie jakby z tej strony. Czy można zawetować i jak można kłopot rządowi i premierowi zrobić.
1: No i słyszy pan, co mówił ministrowie prezydenta, że ta ustawa, no oczywiście, ułatwianie życia tak, ale związki partnerskie nie legalizacja związków takich, jak próbuje wprowadzić większość rządowa, no bo po co w sumie małżeństwo, skoro będą związki partnerskie?
0: Ale to znaczy ta argumentacja, różne czytam argumentacje urzędników prezydenta pod uzasadniających weta. Różne, przecież tych wet było kilkadziesiąt. Niektóre naprawdę tak absurdalne, że to ja byłem zdumiony, że można używać takich argumentów, tak absurdalnych, infantylnych argumentów, więc poczekajmy tutaj, ale uważam, że będzie weto, że oni po prostu czekają na to, żeby w kolejny raz pokazać, jak bardzo różnią się od tego rządu i tej koalicji.
1: Minister Szefernaker mówi tak, procedowanie tej ustawy to polityka małych kroków prowadząca do legalizacji związków partnerskich i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
0: No to jest absurdalne. To
1: A nawet PSL chce takiej ustawy, która jasno, twardo zakaże adopcji dzieci
0: przez parę jednopłciowe. Ale jest akceptacja, przecież porozumiało się i Lewica z PSL-em w tej, czy jakby te biegunowe spojrzenia są uwspólnione w tym projekcie. On rzeczywiście przecież, no panie doktorze, to 2,5 roku trwało, przecież no ta rozmowa, praca, powroty, zawieszanie rozmów, no jest jakiś kompromis, jakieś porozumienie. Warto by spojrzeć na to i po prostu pomóc ludziom, którym to dotyczy, czy może dotyczyć.
1: No to jeśli będzie weto prezydenta, pytanie co dalej? Może to jest taka sprawa, w której powinno odbyć się referendum w Polsce?
0: Nie, trudno mi powiedzieć. Poczekajmy na czy będzie znowu weto, ale ja uważam...
1: Pan mówi, że będzie, no to trzeba ten scenariusz rozpisywać.
0: Tak, tylko ja uważam, że w każdej sytuacji my musimy... Jest pytanie, czy teraz jest czas w Polsce, w Europie, w tej sytuacji, która się dzieje, o rozpoczynanie debaty o referendum. Bo ja uważam, że z tego powodu, ten temat będzie przez prezydenta traktowany jako coś podstawowego. On będzie fundamentem blokowania decyzji rządu i większości parlamentarnej.
1: Ale jeśli Polacy tego chcą, jeśli Polacy chcą takich przepisów ułatwiających życie parom jednopłciowym...
0: Nie można tego wykluczyć, ale poczekajmy...
1: To referendum mogłoby zmusić prezydenta do podpisania tej ustawy.
0: Tylko jest pytanie, ono by musiało być... Tak, znaczy to jest oczywiście możliwe, ale to musiała być zgodna wola całej koalicji 15 października.
1: A jest ktoś w koalicji, kto nie chciałby takiego referendum?
0: Nie, mówimy. Mówiliśmy o projekcie, o trudnym projekcie, który został uzgodniony, jest wspólnym projektem całej koalicji. Duża rzecz i dzisiaj idziemy z nim będzie w Sejmie i w Senacie i potem ten problem będzie musiał rozstrzygnąć prezydent Nawrocki, a później zobaczymy.
1: No to panie senatorze, a propos referendum i pomysłu prezydenta, tego, który on zgłosił, wy go odrzuciliście w Senacie, jeśli prezydent zmieni pytanie, które zaproponował i wróci do Senatu, to wy i tak odrzucicie mu ten pomysł?
0: Mówiłem o tym wtedy w tej debacie senackiej, bo to przecież to absurdalne. To pytanie było absurdalne. Ja pamiętam takie...
1: Ale prezydent mówi, zmienię to pytanie. Jeśli problem jest w pytaniu, to ja je zmienię. Proszę bardzo.
0: Takie pytanie było w 86 roku. Właśnie komuniści pytali wtedy, czy chcesz być zdrowy, piękny i bogaty i żeby wszystko było i bezpieczne jeszcze. Tak? Znaczy to, żeby po prostu uruchomić, żeby pokazać, że jest w Polsce demokracja. W 86 roku.
1: Dobra, mamy już sprawę załatwioną. Prezydent przynosi nowe pytanie i ono jest bez tezy i co wtedy?
0: Ale takie rzeczy uważam, że jeżeli chce, bo żebyśmy też wprost powiedzieli, panie redaktorze, cała ta konstrukcja polegała na tym, że urzędnicy Kancelarii Prezydenta mówili nam, my chcemy pomóc rządowi w walce w Europie ze złymi skutkami programie Zielonego Ładu, tak? To jest nasze wsparcie. Ale z rządem nikt nie rozmawia. Z ministerstwem nikt nie rozmawia. Oni wysyłają, tworzą swoją politykę i uważają i chcą być sprawczy, a sprawczość jest po stronie ministerstwa i rządu. Rozumie pan?
1: Ale wie pan, że efekt będzie taki, że wy będziecie odrzucali to referendum, a prezydent będzie triumfował, bo będzie mówił, no tak, rząd nie słucha Polaków, nie szanuje demokracji.
0: Czy prezydent triumfuje? Ma pan takie wrażenie? Bo ja nie.
1: No w tej sprawie będzie pan słyszał ministrów prezydenta, którzy mówią, rząd nie słucha Polaków.
0: Ale ja generalnie nie mam wrażenia jakiegoś szczególnego triumfu prezydenta Nawrockiego. Nie sądzę, nie oceniam tej prezydentury jako triumfalistycznym marszu po drugą kadencję. Naprawdę. Znaczy, nie ma w tej prezydenturze, nie ma w tym prezydencie czegoś, co uważam dzisiaj powinno być jakością polskiej polityki, tak? Czyli dobrej, trudnej, ale pozytywnej koabitacji z rządem i stawiania na rzeczy najbardziej podstawowe i fundamentalne. Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.
1: A propos bezpieczeństwa, jako były szef MSWiA, pan doskonale wie, jak działają nasze służby. Czy zakłada pan dzisiaj, że policyjni łowcy cieni są na tropie panów Romanowskiego i Ziobry?
0: To są dwa przykłady jednak różnych dróg. Znaczy,
1: dwie sytuacje, prawne, tak, chociażby różne.
0: Prawne różne i też chyba geograficznie różne, tak
1: to się skupmy
0: wydaje.
1: Się na panu Romanowskim, bo on chyba jest bliżej, jak słyszymy.
0: No bliżej jest europejski nakaz aresztowania, prawda? Znaczy to jest zupełnie inna jakość. To też jest osobna kwestia i wydaje mi się, że powinna zostać przeanalizowana, dlaczego dopiero we wrześniu będzie rozprawa aresztowa, jeśli chodzi o Ziobrę. Nie? To dla mnie to jest niezrozumiałe, jak sąd w tej kwestii funkcjonuje.
1: Ale mamy sprawę Romanowskiego i Mariusz Gierszewski z Radia Z, Dominika Długosz z Newsweeka dowiedzieli się, że polskie służby są bliskie złapania posła Romanowskiego i podobno został namierzony na Bałkanach. Czyli rzeczywiście jest tak, że policyjni łowcy cieni są na tropie?
0: Słyszałem czytałem tę informację, którą przywołuje pan redaktor. Uważam, że jeżeli tak się dzieje, to tylko dobrze. To świadczy o sprawności państwa i mam nadzieję, że śledczy, że ci, którzy tę sprawę prowadzą, doprowadzą ją do końca.
1: No pytanie, czy to jest przykład sprawności państwa? No bo jednak panowie wyjechali, pan Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, raczej nie udało się go...
0: Koniec większy dzieł, no ale też proszę zobaczyć, będzie wniosek o ekstradycję, będzie sędzia amerykański.
1: Tu minister Żurek się jeszcze zastanawia, czy to ma być wniosek o ekstradycję, czy może prośba o pomoc ICE, czyli tej agencji do spraw
0: nielegalnej imigracji. No, zobaczymy. Ważne jest, żeby tego nie zostawiać, bo to tutaj państwo musi być sprawne, ale przede wszystkim sprawcze.
1: Ale czy sukces w tej sprawie to jest być albo nie być dla ministra Żurka w rządzie?
0: Nie sądzę, żeby to... Znaczy, naprawdę jest sporo rzeczy, które świadczą o normalnym, skutecznym funkcjonowaniu. To jest przewlekłość postępowań sądowych, z którymi trzeba walczyć. To jest sprawność prokuratury. No, rzeczy jest ogromnie dużo i wyzwań jest ogromnie dużo, więc nie sądzę, żeby to było coś absolutnie szczególnego.
1: No to spójrzmy do pytań, bo tu wiele wątków, wiele internauci zgłaszają do pana pytań. Twarz Andrzeja ma takie pytanie. Premier Tusk chodzi dumny jak paw, odkąd otrzymaliśmy gwarancję bezpieczeństwa od Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Czy dla każdego, kto zna historię, nie brzmi to jak jakiś nieśmieszny żart? Pyta słuchacz.
0: Znam historię, rozumiem, że historię 1939 roku
1: pamiętamy, co się działo w 1939. Też były wielkie traktaty i wielkie sukcesy.
0: No i wielka demonstracja 3 września tutaj niedaleko stąd na Smolnej i Nowym Świecie pod ambasadą brytyjską.
1: To przekona nas pan, że nie jesteśmy w 1939?
0: Nie jest tak. Ja uważam, że patrzę na to, oczywiście znam historię i rozumiem to pytanie, ale ja patrzę na to właśnie jako element antytezy do takiego stwierdzenia. Znaczy, ja uważam, że my wyciągamy wnioski, że ten rząd wyciąga wnioski, że my budujemy te konstrukcje współpracy europejskiej. Sejf jest takim symbolem takiej współpracy.
1: I tak? Zakłada pan, że to nie będą papierowe sojusze, papierowe traktaty.
0: Bo sejf, dlatego jak ja pożyczkę francuską tam podpisałem w Rambouillet w 1936 roku, pamiętam jak walczyliśmy pod koniec lat 30. o to, żeby dozbrajać Polskę, żeby być przygotowany planem do agresji, ewentualnej agresji niemieckiej, i wiem, ile, jak dużo czasu nam wtedy zabrakło i całej konstrukcji, wyobraźni i przestrzeni. Natomiast i widzę, że wyciągamy z tego wnioski. Dla mnie program SAFE jest takim symbolem programu, który wychodzi z polskiej prezydencji, a który zapala całą wspólnotę europejską, całą Unię Europejską. Dzisiaj kraje takie, kompletnie

0: Włochy, Hiszpania, Portugalia deklarują wejście w ten program w perspektywie czasu, co oznacza, że my jako najwięksi beneficjenci takiego programu będziemy nie tylko inwestować we własne bezpieczeństwo, ale będziemy sprzedawać polskie produkty, polskich zakładów zbrojeniowych właśnie takich krajów. Jeżeli Kanada deklaruje chęć przystąpienia do tego programu, to znaczy, że jest jakaś nowa jakość i dlatego na takie pytanie odpowiadam, wyciągnęliśmy wnioski, wyciągamy wnioski. To jest proces, który jest polskiego autorstwa i naprawdę uważam, że zrobiliśmy tutaj w tej kwestii sporo.
1: No to niewygodne pytanie od internauty, tak się podpisuje nasz słuchacz. Pyta, co mam zrobić jako obywatel z informacją premiera, że atak na NATO to kwestia miesięcy? Mam się zaopatrywać w obce waluty, starać się o pozwolenie na broń? A co Donald Tusk zrobił, żeby nas przygotować, skoro to kwestia miesięcy? Zmobilizował testowo jakąś brygadę? Pyta słuchacz.
0: Trzeba bardzo racjonalnie analizować zagrożenia i sygnały, które płyną z Rosji. I myślę tutaj przede wszystkim o tych sygnałach, które pojawiają się w Rosji, w Dumie, w rosyjskich ministerstwach, te aktywności, które dotyczą, te sygnały, które na przykład dotyczą mniejszości rosyjskojęzycznej w krajach bałtyckich.
1: Rosja może ingerować, jeśli coś się będzie działo złego w tych krajach bałtyckich.
0: Kilkanaście dni temu została przyjęta, uważam, że...
1: I to jest sygnał istotny,
0: to
1: ważny?
0: To jest bardzo poważny sygnał. Tak, no przypomnę, że są miasta, chociażby Narwa, tak, miasta graniczna na granicy estońsko-rosyjskiej, gdzie jest 80%, mniejszość rosyjska liczy 80% mieszkańców tego miasta, więc myślę, że oczywiście w cudzysłowie. I uważam, że to są poważne kwestie. Jeżeli ktoś mówi, nie, ale niczego nie zrobiliście. Znaczy, to uruchomienie, wie pan, opinii publicznej, aktywności rządowej w krajach zachodnich, Europy Południowej, ale Europy Zachodniej, jest niesłychane w porównaniu do tego, co ja wspominam z 2014 roku, kiedy na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej przekonywaliśmy wszystkich, że zielone ludziki i na Krymie, to jest agresja rosyjska. Nikt, kręcono głową, kręcili wtedy w ministrowie z krajów południa Europy. Mówi, nie, ale macie fobię antyrosyjską. Znaczy, musicie przecież patrzeć na to szerzej i być bardziej otwarci. Dzisiaj jest inna sytuacja.
1: No właśnie, dzisiaj jest inna sytuacja także w Białym Domu, bo pytanie jest takie, czy myśli pan, że gdyby Putin zaatakował któryś z krajów bałtyckich, czy któryś z krajów NATO, prezydent Trump wysłałby amerykańskich żołnierzy do tego kraju?
0: Umiesz liczyć, licz na siebie. Zawsze w takiej sytuacji odpowiadam.
1: Odpowiedź nie.
0: Dlatego ważna jest obecność amerykańska tutaj. I ta praca polskiego rządu, polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej nad tym, żeby zrobić wszystko, żeby baza amerykańska była stała tutaj w Polsce, uważam, że właśnie to jest odpowiedź na pańskie pytanie, że ta reakcja być musi, że NATO musi reagować. Znaczy, to nie jest, my nie możemy pytać o to, bo jeżeli będziemy pytać, to pytanie, samo sposób zadania tego pytania będzie słyszane w Moskwie i z tego Rosjanie będą wyciągać konsekwencje. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. NATO musi reagować. Jeżeli zostanie zaatakowane jego terytorium, to tak jak mówił prezydent Biden, reakcja będzie natychmiastowa. Każdy cal przestrzeni kraju, który należy do NATO, będzie broniony.
1: Pytanie, czy prezydent Trump powtórzyłby dokładnie te słowa? Bo to jest ta...
0: Warto zrobić sytuacja. Wszystko, żeby to musiało być oczywiste.
1: Pan Maciej pyta. Donald Tusk obiecał, że rok 2026 będzie rokiem przyspieszenia. I faktycznie. Przyspiesza bezrobocie, dług Polski, kolesiostwo w spółkach publicznych, kolejki i zamykanie szpitali też przyspieszyło. Nawet wasz prezydent z Krakowa w trybie przyspieszonym został odwołany przez obywateli. Czy coś konkretnie przyspiesza, oprócz negatywnych skutków waszych rządów? Pyta pan Maciej. A pan się cieszy.
0: Ja się nie cieszę, ja się uśmiecham, bo bardzo
1: sardoniczne,
0: pesymistycznie trzeba do rzeczywistości być nastawionym, żeby wszystko skupić i nawet oblać takim sosem pesymistycznym.
1: Ale gdzieś jest nieprawda?
0: Ale tylko... W tej diagnozie? Patrzę na to przez pryzmat tego, w jaki sposób Polska jest oceniana na zewnątrz. Ja wiem, że jest najtrudniej być prorokiem we własnym kraju, ale ja akurat uważam, że w tej trudnej międzynarodowej sytuacji, też jeśli chodzi o bezpieczeństwo, oczywiście odbieramy to tak, że przecież wszyscy jesteśmy dotknięci cenami benzyny, całym programem, który musi ratować i

0: i zatrzymywać to, co się dzieje, co jest efektem sytuacji w Cieśninie Ormus. Wiem, to jest trudna sytuacja, ale ten rząd i ta koalicja radzi sobie z tym. Znaczy, my prowadzimy system, cały układ państwowy w sposób najbardziej odpowiedzialny z możliwych.
1: Ale widzi pan to przyspieszenie, o którym mówił premier Tusk?
0: Przyspieszenie, wie pan, zawsze to badania będą, podsumowanie roku i liczby, które będą wynikać z tego, jaki jest stan finansów państwa, stan gospodarki, jak i naszego poziomu życia. Natomiast jeżeli ja widzę, że ciągle na przykład są firmy, które przychodzą tutaj z kapitałem, które chcą inwestować, tak jak słyszymy teraz, kolejna firma z Tajwanu szuka projektu na wielką inwestycję w Polsce. To są miliony, dziesiątki, czasami setki milionów dolarów inwestowanych w miejsca pracy w Polsce. Polska jest ciągle bardzo ciekawym miejscem dla inwestorów i będziemy się rozwijać. Będziemy to robić może nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, bo sytuacja na zewnątrz jest po prostu obiektywnie trudna ze względu na te wojenne akcenty. Ale czy proszę porównać do sytuacji Polskę, do sytuacji w innych krajach.
1: A pamięta pan, kiedy ostatni raz naukowcy wyszli na ulicę i przyszli protestować?
0: Nie pamiętam. Sejm,
1: a przyszli wczoraj.
0: Wczoraj widziałem to.
1: W 100 konkretach Platformy obiecywaliście zwiększenie finansowania nauki. W umowie koalicyjnej obiecywaliście wyższy poziom finansowania nauki. A życie jest takie, naukowcy na ulicach protestują i mówią, w tym roku wydajemy mniej niż 1,5% PKB na naukę w Polsce. Tak źle nie było od lat. Zawiedliście ludzi nauki.
0: Ja uważam, że to jest proces i oczywiście można mówić, że chcemy, żeby to było 3%, tak jak zapowiadaliśmy, mówiliśmy w programie.
1: No ale jak się obiecuje, to się tak, potem dotrzymuje słowa.
0: Ale przynajmniej tłumaczę się, dlaczego ten proces nie idzie tak intensywnie, jakbyśmy chcieli.
1: Dobrze, mówił to proste pytanie. Skoro dziś jest 1,4% PKB, a naukowcy mówią, że to powinno być 3%, to ile czasu musielibyście rządzić, żeby te 3% PKB na naukę zapewnić?
0: Pewnie następną kadencję, ale to jest kwestia informacji. Mówił o tym minister Kulasek wczoraj, jak zwiększyło się, jak dużo więcej pieniędzy jest przeznaczonych na naukę.
1: On mówił, że będzie 2% PKB w 5 lat. No, o 3% w ogóle nie ma mowy.
0: Mówił o miliardach, które są wydawane, ale oczywiście to jest niewystarczające i tutaj do tego trzeba wrócić. Tego trzeba pilnować, bo znaczy uważam, że to wczorajsze spotkanie pod Sejmem i przybycie protestujących jest symboliczne i trzeba z tego wyciągnąć wnioski, nie ma co do tego wątpliwości.
1: No bo premier obiecywał, że nauka będzie priorytetem. Naukowcy przychodzą i mówią guzik, nic z tego nie ma.
0: Nie jest, więc ten proces musi być bardzo transparentny i bardzo konsekwentny. To znaczy my musimy dzisiaj już narzucić tempo wzrostu tych środków wydawanych na naukę i to w perspektywie końca tej kadencji i całej przyszłej.
1: No to pan Bogdan, nasz słuchacz, ma do pana pytanie, a ono brzmi tak. Zna pan zapewne określenie plutonizacja, czyli umniejszenie rangi obiektu kosmicznego. Czy nie sądzi pan, że pewnie zostanie po panu słowo schetynizacja, które będzie synonimem gasnącej kariery politycznej, stopniowego i regularnego odsuwania na boczny tor? Przyzna mi pan rację? Pyta Bogdan.
0: Nie słyszałem jeszcze o schetynizacji. No,
1: ale... Warto bywać w Radiu Z, to się pan
0: tak
1: powie.
0: Tak będę, jak będzie zaproszenie zawsze. Natomiast... Pan, jestem, czy ja mam jakiś, czy wydaje mi się, że to jest jakiś proces? Ja jestem 29 rok parlamentarzystą.
1: I nie czuje się pan odsuwany na boczny tor?
0: Jestem w Senacie, jestem szefem Komisji Spraw Zagranicznych.
1: Nie nudzi się pan w tym Senacie?
0: Pan, to jest ciekawe wyzwanie.
1: Oryginalne.
0: Ale wie pan, to jest, ja uważam, że...
1: Tak się mówi o ciastku, jak dziwnie smakuje.
0: Że jest ciekawe.
1: Tak, albo oryginalny smak.
0: Że jest inne niż sejmowe, wie pan, ale polityka jest też inna niż ta, z którą zaczynałem na początku w 89 roku. Zobaczymy, jak będzie. To jest, tak jak mówię, to jest kolejna, pierwsza moja kadencja w Senacie. Byłem 26 lat w Sejmie. Może to jest czas na, nie wiem, na 26 lat w Senacie. Nie żartuję. Nie
1: no będę pana... że będzie pan prezydentem Wrocławia.
0: To pan mnie pytał. Jeszcze tego nie ustaliliśmy. Będziemy to ustalać w 29 roku.
1: Senator Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia na Radiu Z. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pierwsze źródło informacji.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie. Jak lubicie tekstownie? Spontanicznie. Lecę czasem. Magazyn Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
4: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rosyjski dron uderzył w wieżowiec w mieście Gałacz w Rumunii. Jak informuje rumuńskie Ministerstwo Obrony, dwie osoby odniosły obrażenia. Ewakuowały się o własnych siłach. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i policja. Od początku rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie wykryto dziesiątki przypadków wtargnięć dronów, ale ten incydent był pierwszym, w którym dron uderzył w budynek mieszkalny. Ministerstwo Obrony poinformowało, że po wykryciu dronów w rumuńskiej przestrzeni powietrznej wysłano dwa myśliwce F-16. W sąsiedniej Ukrainie ogłoszono w nocy ogólnokrajowy alarm powietrzny. Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru niedaleko Wołomina. Z ogniem walczy kilkuset strażaków. Największym problemem jest bardzo duże zadymienie, które nie pozwala normalnie oddychać, mówił reporterowi TOK FM Emilowi Górnemu pan Grzegorz, strażak, który zakończył już służbę.
5: Dla nas, dla strażaków, no bardzo żrący dym. No i no szkodzi na płuca, na wszystko, tak?
6: Musicie być cały czas w maskach?
5: W maskach, tak. No bo nie idzie wytrzymać. Popaliły się odcinki. Trzeba uciekać.
4: Teraz strażacy skupiają się głównie na tym, żeby ogień już się nie rozprzestrzeniał. Na miejsce docierają kolejne jednostki z całego województwa. Wkrótce dotrze tam grupa 100 żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej. Przedstawiciele Straży Pożarnej nie mówią na razie o przyczynie wybuchu pożaru. Nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin nie wykluczył, że przyczyną mogło być podpalenie.
7: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym. Natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, to stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy w niedzielę również na terenie prywatnym tutaj pożary, tylko oczywiście miejsce jest w skali i w zarodku ugaszone.
4: Przygotowywane są kolejne śmigłowce z policji i lasów państwowych, gotowe do ewentualnego dogaszania. W związku z pożarem zamknięta jest droga numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Sąd Okręgowy w Warszawie przyspiesza termin decyzji w sprawie postanowienia o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie złożył obrońca byłego ministra sprawiedliwości. Posiedzenie odbędzie się 1 lipca. Wcześniej termin był ustalony na wrzesień. Sąd zgodził się na areszt Ziobry w lutym, jednak w tym czasie poseł był już na Węgrzech. Stąd list gończy i wniosek o europejski nakaz aresztowania. Sąd go jeszcze nie rozpatrzył. Teraz Zbigniew Ziobro jest w USA. Grzegorz Schetyna o potencjalnym wejściu Ryszarda Petru do rządu. Z medialnych doniesień wynika, że polityk miałby być wiceministrem rozwoju. Jego doświadczenie jest bardzo istotne, mówi w Radiu Z senator KO.
8: To jest doświadczony polityk i osoba po politycznych przejściach. To zawsze jest dobrą inwestycją w jakość pracy. Ma też doświadczenia, to jest bardzo ważne. Przechodził przez wiele takich meandrów i zakrętów politycznych i może swoje doświadczenia wykorzystać.
4: Dokumenty powołujące Ryszarda Petru na stanowisko wiceministra miały już trafić do premiera. Ustawa łańcuchowa, tym razem bez weta. Na to liczy rządząca koalicja. Dziś Sejm ma przyjąć ustawę, nad którą posłowie pracowali wspólnie z przedstawicielami prezydenta. To drugie podejście do tych przepisów. Zakazują one trzymania psów na łańcuchu. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej uważa, że to projekt ponad politycznymi podziałami.
3: Już uwzględniliśmy wszystko to, czego oczekiwał pan prezydent, z wyjątkiem końców. Tutaj przekonaliśmy, że pana prezydenta, że tam, gdzie będzie ta konieczność, żeby ten pies w końcu był, to muszą być określone normy.
4: Wcześniej prezydent złożył w Sejmie własną propozycję przepisów, ale wiodącym projektem ma być ten poselski. Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Puławach zamknęła czasowo uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Na ile jest to poważna sytuacja? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Wydaje się, że choroba jest już pod kontrolą, choć jak potwierdził mi sanepid w Puławach, uzdrowisko nie będzie przyjmowało kuracjuszy do 1 czerwca. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji. Wszyscy czują się dobrze. Cały ośrodek jest w tej chwili dezynfekowany. Dokładna przyczyna zakażenia nie została jeszcze ustalona, ale jak usłyszałem, tego typu wirusy często występują samoistnie w placówkach zamkniętych. W sanatorium choroba roznosi się wyjątkowo łatwo, bo kuracjusze wspólnie jedzą, korzystają z tych samych zabiegów i rozrywek. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić. Żeby uniknąć zakażenia, trzeba dbać o higienę, myć ręce, ale także owoce i warzywa. Niemcy nie rezygnują z kontroli granicznych. Ich kontynuację zapowiedział niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt. Jego zdaniem sprawdzanie pojazdów pod kątem nielegalnych imigrantów powinno się odbywać pomimo grożących w sezonie urlopowym zatorów na drogach. Tymczasem według niemieckich mediów utrzymywanie kontroli to przesada, bo od 2 lat systematycznie spada liczba migrantów ubiegających się o azyl w Niemczech. Katowice sfinansują wakacje nad Bałtykiem dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Zgodę na projekt dali miejscy radni. Zapowiedź ta już wcześniej wywołała w sieci falę krytyki i hejtu wobec władz miasta, między innymi ze strony środowisk i organizacji związanych ze skrajną prawicą. Samorząd odpowiada, że pomoc najmłodszym z linii frontu jest konieczna i obowiązkiem nas wszystkich. Więcej o tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
9: Miasto sfinansuje wypoczynek 44 dzieci i 6 opiekunów w Krynicy Morskiej. Jak podkreśla wiceprezydent Katowic Maciej Stachura, będzie to pobyt w obozie harcerskim, a nie w luksusowym 5-gwiazdkowym hotelu.
10: I zasługują na to, żeby przynajmniej te kilkanaście dni spędzić w sposób beztroski.
9: Koszt organizacji wakacji dla dzieci, które na co dzień doświadczają skutków wojny i cierpienia, wyniesie 80 tysięcy złotych. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Wakacje dzieci z Buczy w Polsce zaplanowano na połowę lipca. O wszystkim, co najważniejsze, usłyszycie w wiadomościach Radia Z o poranku co pół godziny. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Z, jest 5:30. Zapraszamy na pierwsze poranne wiadomości. Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
5: Kilkuset strażaków i policjantów, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, drony i śmigłowce. Trwa walka z ogniem w lesie niedaleko Wołomina na Mazowszu.
4: W nocy strażacy pilnowali, by ogień nie rozprzestrzeniał się dalej. Akcja jest wyjątkowo trudna, mówił jeden ze strażaków, którzy bierze w niej udział.
6: Dla nas, dla strażaków, no bardzo żrący dym. No i no szkodzi na płuca, na wszystkich maskach tak. No bo nie idzie wytrzymać, popaliły się odcinki. Trzeba uciekać.
5: Teraz działania polegają głównie na pilnowaniu, aby ogień nie rozprzestrzeniał się na kolejne połacie lasu. Od rana do akcji zostanie włączony ponownie Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery.
4: Straż pożarna apeluje do okolicznych mieszkańców o ograniczenie zużycia wody. O ile Black Hawk czerpie wodę z pobliskiego zbiornika, to pozostałe działania wykorzystują instalację hydrantową, w której wczoraj bardzo spadło ciśnienie.
5: Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, rozbił się na bloku w południowo-wschodnim mieście Gałacz. Doszło do pożaru, 2 osoby zostały ranne.
4: Ukraina kilka godzin wcześniej informowała o ataku grupy rosyjskich dronów. Monitoring zarejestrował około 16 szachedów.
5: Ceny paliw jeszcze niżej. Dzisiaj 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 16 groszy za litr diesla. Cena maksymalna to 6 zł 37 groszy.
4: Pakiet, dzięki któremu paliwa są tańsze w Polsce, zostanie przedłużony do połowy czerwca.
5: Upał zalał Europę. Padają kolejne rekordy temperatur. Na południu Francji w cieniu zarejestrowano prawie 38 stopni.
4: Francuskie służby meteo już ogłosiły, że obecna fala upałów jest historyczna i nigdy nie było aż tak gorąco w maju. Na początku tygodnia jedna ze szkół musiała odwołać lekcje, bo w przeszklonych salach były ponad 53 stopnie.
5: A u nas o poranku gorąca rozmowa polityczna. 7:40. Gościem Marcina Zaborskiego będzie Aleksandra Leo, wiceszefowa klubu Centrum. Kolejne wiadomości Radia Z już za niecałe pół godzinę o 6:00.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: No proszę, troszkę było chłodniej przez kilka dni, a tutaj dzisiaj znowu 26 stopni na zachodzie. Lubimy bardzo takie temperatury, prawda Bartek?
9: Ja tak bardzo lubię temperatury, że mam cały czas lodówkę uchyloną.
8: A to taki klimatyzator?
9: Tak.
8: Na bogato, kolego, na bogato.
9: A wiesz, to i tak będziesz płacił za 4 miesiące.
8: W centrum około 23 stopni, na wschodzie też przyjemnie, ale tylko 20. Deszcz ewentualnie przelotny jedynie w Suwałkach.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Puk, puk, nieśmiało pukamy, żeby otworzyć Państwa dzień. To jest dzień dobry, bardzo, w radiu. Zmarek, zapukaj, no, zapukaj jeszcze.
1: Czekaj, bo mi spadł tutaj.
0: No, jeszcze spadł ci pukacz. Dzień dobry, kłaniamy się niziutko, Radio Z po tej stronie.
1: Tak, i dzisiaj jest 29 maja, to jest piątek, piąteczek, piątolongo. Imieniny świętują dzisiaj Magdalena, Urszula i Maja. Wszystkiego najlepszego.
0: Mam okoliczny żart, uwaga.
1: Dawaj.
0: Wiesz, kiedy jest święto pszczelarzy? W maju.
1: Czemu już nie śpicie? Kto z nami po drugiej stronie? Dołączcie do naszej karuzeli dobrego humoru. Numer na ogólnopolską centralkę porannego wstawanka to 321 321 321.

0: Hop, hop, siemanko, siemanko, ludziska. Radio Z mówi wam dzień dobry bardzo w piątek i jak zawsze o tej porze pyta kulturalnie, czemu już nie śpicie? Kto się do nas dodzwonił? Halo.
1: Dzień dobry, Marcin z okolic Ozorkowa, pod Łodzi. No, rano wstaję, bo trzeba przygotować zamówienia, żeby kierowcy nasi mogli rozwozić drewno do klientów. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Słuchacz, Marcin dba o to, żeby trafiło drewno do klientów. A po co komuś drewno latem, jak jest tak ciepło? Bartek.
2: No jak to po co? No a ognisko to czym rozpalisz? To co?
0: No nie wiem, gdzie? To się grilla chyba rozpala, jak
2: gdzie
0: ognisko?
2: Gdzie grilla na balkonie? Tylko ognisko.

0: Czy mnie dobrze słychać? A przepraszam, że przerywam, ale chciałem tylko zaprosić wszystkich do fantastycznej zabawy. Nazywam się Cezary Pazura i od tej pory nie jestem już po prostu Cezary, jakiego znacie. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radiu Z. Co w zamian? Żywe złoto. Jak złote postacie, które przedstawię. Do usłyszenia!
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundery!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
10: Wielkimi krokami zbliża się 6 rano. Dzisiaj jest piątek, to jest 29 maja. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
11: Dramatyczna walka z pożarem lasu pod Warszawą. Na miejscu jest reporter Radia Z.
12: Przyspieszenie w sprawie Ziobry. Nowy termin posiedzenia sądu.
11: Siostrobójcza walka we French Open. Dwie Polki zagrają za sobą o awans do 1/8.
10: Szósta.
11: Nie ma poszkodowanych, ale ogień wciąż szaleje w lesie pod Warszawą. W pobliżu Wołomina pożar obejmuje około 100 hektarów. W nocy walczyło z nim kilkuset strażaków.
12: O poranku do akcji mają wrócić samoloty gaśnicze, a w miejscowości Międzyleś powołano sztab kryzysowy.
11: Tam właśnie jest reporter Radia Z. Łączymy się z Danielem Brzosem. Dzień dobry,
13: jestem.
11: Daniel.
13: Dzień dobry.
11: Jak przebiegła noc i co teraz tam się dzieje?
13: To była trudna i ciężka noc dla strażaków, choć było dość chłodno i pożar nie był już tak intensywny i tak szybko się nie rozprzestrzeniał, ale przez całą noc była walka o to, żeby ogień nie przedostawał się na kolejne obszary, a w akcji od rana, tak jak powiedzieliście, mają brać udziały też samoloty gaśnicze.
11: A co mówią strażacy?
13: No, po swojej stronie mają pogodę, przynajmniej na razie nie wieje, więc to ułatwia gaszenie tego pożaru. Prognozy jednak przewidują w późniejszych godzinach mocniejszy wiatr. Służby musiały ewakuować ponad 40 okolicznych mieszkańców. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie ewakuacji kolejnych miejscowości.
14: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
13: W miejscu, gdzie teraz jestem, stoi specjalny namiot. Strażacy mogą liczyć tutaj na ciepły posiłek i gorącą herbatę, ponieważ w nocy było naprawdę zimno. Międzyleś, Daniel Wrzos, Radio Z.
11: Niewykluczone, że przyczyną tego pożaru było podpalenie. Nagły zwrot akcji w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie przyspieszy rozpoznanie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra.
12: Początkowo miało się to stać we wrześniu, teraz termin wyznaczono na początek lipca. Skąd takie przyspieszenie? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
15: Sędziowie najwyraźniej zmienili plany urlopowe, bo to między innymi z tego powodu wyznaczony został tak odległy termin. Prokuratura zaś kilkukrotnie bezskutecznie dotąd zwracała się o jego przyspieszenie, bo chce jak najszybciej wystąpić o ekstradycję byłego ministra na mocy umowy między Polską a USA.
16: Umowa wspomina o postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu. Należy interpretować, że to postanowienie musi mieć cechy prawomocności.
15: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Sąd wyznaczył terminy posiedzeń w tej sprawie na 1, 3 i 6 lipca. Marcin Friedrich, Radio Z.
12: Były minister opuścił Węgry na dzień przed objęciem władzy przez nowego premiera Petera Modziara.
11: Stany Zjednoczone przestrzegają Rosję przed wprowadzeniem w czyn jej zapowiedzi systematycznych uderzeń na Kijów. Przedstawicielka USA przy ONZ Tammy Bruce przypomniała na Radzie Bezpieczeństwa o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych.
12: I potępiła rosyjskie uderzenie jako niewytłumaczalną, niebezpieczną i barbarzyńską eskalację.
11: Systematyczne ataki na Kijów grożą dalszą eskalacją i oddalają perspektywę pokoju. Poważne zaniepokojenie budzi też widoczne lekceważenie przez Rosję konieczności ochrony placówek i personelu dyplomatycznego, czego wymaga prawo międzynarodowe. Dyplomacja i negocjacje to jedyna droga do trwałego pokoju.
12: Przedstawiciel Ukrainy zwrócił też uwagę na utratę suwerenności przez Białoruś i ryzyko możliwej inwazji z północy. Polski ambasador Krzysztof Szczerski wezwał państwa, by nie ulegały rosyjskiemu terrorowi.
11: Polka zagra w 1/8 turnieju Roland Garros. Pytanie, która?
12: Dziś w południe naprzeciw siebie na korcie staną Iga Świątek i Magda Linet. W ostatnim ich pojedynku na turnieju w Miami górą 2-1 była Linet. Magda podkreśla jednak, że to była inna historia.
4: Oczywiście, że to będzie zupełnie inny mecz, bo były zupełnie inne warunki na nawierzchnię. Wiadomo, warunki w Miami troszkę bardziej sprzyjające mi, no bo było troszkę szybciej, ale też wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, no bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana. Mączka to jej nawierzchnia, nie moja, więc nie mam zupełnie nic do stracenia.
12: Mecz zobaczycie w Eurosporcie, a więcej wiadomości sportowych w Radiu Z po 6:30.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
10: No proszę, jaki piękny piątek się budzi, szczególnie dzisiaj na zachodzie. Zazdrościmy, 25-26 stopni u was i piękne słońce. Im dalej na wschód, tym chłodniej, bo dzisiaj na wschodzie 19 stopni, 17 i tam w ciągu dnia może troszkę przelotnie pokropić. W centrum też przyjemnie, 20-22 kreski, oczywiście powyżej zera.
17: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
10: I koniecznie zostańcie z nami 5:05, bo za chwilkę lista przebojów pana ukrywającego się posła Romanowskiego, którego zlokalizowano gdzieś na Bałkanach. Dzień dobry bardzo w piątek, tu Radio Z. 5:05. Mówiłem, że 5:06, czy nie mówiłem, że 5:06?

0: 13 po 6 słuchacie Radia Z, kochani, świetnie, że jesteście z nami. Teraz w naszym programie będzie o dwóch naszych ulubionych urwisach, co nie ukradli księżyca, czyli o panach Ziobro i Romanowskim.
1: Raz, dwa, trzy, majsiki!
0: No bo się okazało, że pan Romanowski, że go zlokalizowali gdzieś na Bałkanach. I skoro na Bałkanach, to tak sobie pomyślałem, że jak pan Romanowski zakłada buty na Bałkanach, to sobie śpiewa po bałkańsku.
2: Lewe do prawego.
0: A jak przychodzą goście do pana Romanowskiego na Bałkanach, to co sobie śpiewa pan Romanowski?
3: Będzie zabawa, będzie się działo, i znowu nocy będzie mało.
0: No ale to już długo nie potrwa.
4: Radio Z i już.
0: A może potrwa? Dobrzy są. 14 po 6.

0: kochani, dajcie sobie szansę. Zdejmijcie jedną nogę z łóżka. Jak już jedną zdejmiecie, druga jakoś pójdzie. 20 po 6, piątek rano. Słuchacie Radia Z, a teraz nasz poranny kącik. Gajda budzi, Gajda radzi, Gajda nigdy cię nie zdradzi. W którym nasz radiowy przyjaciel Bartosz Gajda udziela korzystnych i takich, no, życiowych rad do zastosowania. Bartku, jak żyć, bardzo proszę.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Piątek 29 maja. Bartosz Gajda, raport z warzywniaka. Otóż na Górnym Śląsku ceny mają się następująco. Truskawka jest polska, oczywiście po 24 zł. Nie ma co się zastanawiać, bo zaraz nie będzie i później cały rok będziesz mówił, że... Piątek 29 maja. Bartosz Gajda, raport z warzywniaka. Otóż na Górnym Śląsku ceny mają się następująco. Truskawka jest polska, oczywiście po 24 zł. Nie ma co się zastanawiać, bo zaraz nie będzie i później cały rok będziesz mówił, że ja nie zjadłem, ja nie zjadłem.

0: Takže rozumím, jako to tlustavka. Je to tlustav, a tak přeložím, musím si rozmocit, bo zase mi se skončí promocia.
1: No i widzimy się w warzywniaku.

0: pamiętam lata 80. Neil Tennant i Chris Lowe. I Tennant zawsze występował w takim prochowcu, w takim płaszczu, którego nigdy nie założę, bo głupio w nim wyglądam. A za chwilkę u nas wiadomości Radia Z o 6.30. Tam dramatyczna akcja strażaków pali się pod Warszawą. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara?
3: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
2: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Po reklamie.
0: Już prawie 6.30, jest piątek, 29 maja. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
6: To dramatyczna walka z ogniem, by nie rozprzestrzeniał się bardziej. Płonie las niedaleko Wołomina w miejscowości Międzyleś. Chodzi o prawie 100 hektarów.
7: Dzięki temu, że noc była chłodniejsza i wzrosła wilgotność, strażakom łatwiej było gasić płonący teren. Przedstawiciele Straży Pożarnej nie mówią na razie o przyczynie wybuchu pożaru, ale nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk, Piotr Serafin, nie wykluczył, że przyczyną mogło być podpalenie.
8: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, to stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
7: Zwłaszcza, że kilka dni temu doszło do podobnej sytuacji.
6: Premier Donald Tusk napisał, że jest w stałym kontakcie z szefami służb i ministrem spraw wewnętrznych. A za pół godziny połączymy się z reporterem Radia Z Danielem Wrzosem, który jest na miejscu i powie o tym, co dzieje się na miejscu.
7: Już 4 osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. 2 z nich usłyszały zarzuty i od kilku dni są w areszcie.
6: Nie wiadomo, czy zatrzymana ostatnia osoba to ta, która ma związek z akcją służb w mieszkaniu mamy prezydenta Karola Nawrockiego. Ani śledczy, ani MSWiA nie chcą podawać takich wiadomości. Tłumaczą to dobrem dochodzenia.
7: Wielka niewiadoma Donalda Trumpa. Jego prawa ręka, czyli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, ogłosił, że trudno powiedzieć, czy i kiedy amerykański prezydent podpisze porozumienie z Iranem.
6: Według portalu Axios, negocjatorzy z USA i Iranu zgodzili się co do ram umowy, która przedłuża zawieszenie broni. Biały Dom ma teraz analizować ten dokument.
7: Europa płonie od upału. W Hiszpanii, Francji i Portugalii temperatura zbliża się do 40 stopni w cieniu. W Wielkiej Brytanii coraz więcej utonięć tych, którzy szukają ochłody w rzekach.
6: Upał paraliżuje też French Open. W Paryżu wczoraj na korcie zasłabł Jannik Sinner, zemdlał podczas meczu. A co dziś będzie się działo na paryskich kortach, o tym już teraz. Krzysztof Wilanowski. Czas na wiadomości sportowe w Radiu Z.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
11: Obrodziło niespodziankami na paryskich kortach. Jedną z nich sprawiła Maja Chwalińska. Nasza tenisistka odprawiła kolejną wyżej od siebie notowaną rywalkę. Rozprawiła się z Belgijką Elise Mertens w 2 setach 6-4 i 6-0.
12: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam 2 mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę. Cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
11: Mówiła Chwalińska. Jej kolejną rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari. Niespodzianka też w singlu tenisistów. Już w drugiej rundzie odpadł główny faworyt, lider światowego rankingu Jannik Sinner 2-3. Przegrał z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo. Odpadł też niestety Hubert Hurkacz. Po trwającym blisko 5 godzin pojedynku przegrał 2-3 z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Wszystkie mecze French Open zobaczycie w Eurosporcie. Piłkarze Chrobrego Głogów i Wieczystej Kraków zagrają w finale baraży o awans do Ekstraklasy. Chrobry w półfinale dopiero po rzutach karnych pokonał ŁKS Łódź. Wieczysta w podstawowym czasie, ale grając całą drugą połowę w dziesiątkę, 3-2 pokonała Polonię Warszawa. Finał baraży w niedzielę.
10: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
0: No tak, Grześko, gdzieniegdzie o poranku 5 stopni na przykład na Mazowszu, słuchajcie, a w ciągu dnia na zachodzie 25-26 stopni, bardzo przyjemnie i słonecznie, w centrum też ładna pogoda, 22 kreski powyżej zera, jak to się mówi, a na wschodzie chłodniej, ciut, w Białymstoku tylko 17 i tam u was w Białymstoku więcej chmur, chociaż padać nie powinno.
9: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: za 21.07. Duże pieniądze u nas jak co piątek, kochani. Dzisiaj przed nami finał miesiąca, więc nagrody są no takie po prostu, że no takie, że no 650 tysięcy złotych dzisiaj dla was mamy. To nagroda główna, a między innymi w portfelach 65 tysięcy. Wystarczy spróbować swojego szczęścia. Wyślijcie SMS o treści Radio Z na 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 z VAT. 100 tysięcy złotych wygrała ostatnio Danusia.
1: Po prostu jestem oszołomiona. Ja w ogóle nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze w życiu nigdy nie wygrałam w ogóle żadnych pieniędzy, a już takich to już w ogóle. Ojej.
0: No właśnie, widzicie? To są emocje. Zagrajcie. Radio Z na 7353. Warto zrobić to teraz, bo włączam, odpalam tymi ręcami bonus każdego SMS-a. Teraz jak wyślecie, to pomnożymy go razy 6650 i tyle szans macie na nagrodę główną, czyli 650 tysięcy złotych. Regulamin naszej zabawy jest na radioz.pl, a wy próbujcie szczęścia, proszę. Radio Z na 7353.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: zostajecie z Radiem Z, a teraz u nas taki nowy początkujący prowadzący powie, która godzina?
1: Jest, proszę państwa. A myślałem, że to wiem mówić.
0: Nie, no bo będziemy...
1: Wyrywałem się jak...
0: O tych krowach
1: dawaj,
0: mówili.
1: Dawaj. Która? Jeszcze raz, która?
0: Już, bardzo proszę. Za 12 siódma, słuchajcie. Jest historia, bo w Niemczech znikają krowy z pastwisk. Złodzieje normalnie kradną krowy, macie pojęcie?
1: Ale jak kradną krowy? No. Jak można ukraść krowę? Przecież to trzeba namówić ją, żeby poszła z tobą, co? Czy to?
0: Nie wiem, ale słuchajcie, 200 krów znikło ostatnio z pastwisk w Brandenburgii. No. Jest policyjna akcja o kryptonimie Pastwisko i generalnie ślady tych złodziei krów prowadzą do Polski.
1: Ale ślady butów czy kopyt? Bo to trzeba...
0: Nie wiem, ale Polacy myślą, że to Polacy, no.
1: Znaczy,
0: no nie...
1: Polacy kradną krowy, tak?
0: Tak, Polacy kradną krowy, no.
1: No nie, no ja się... Szanujmy się, no samochody może, ale gdzie krowy?
0: No właśnie, no. Ale jak oni te krowy przenoszą przez elektrycznego pastucha, czy co?
1: Elektrycznego pastucha też akurat da się przekupić. Wystarczy odpowiednia ilość voltów. Radio Z i już. Ale co, oni podchodzą do takiej krowy niemieckiej i mówią... Arleta, kom.
0: A Arleta po niemiecku odpowiada.
1: Nein.
0: I mówi, czekaj, zapytam Hans.

0: Przypominamy, że czas to pieniądz. Wystarczy teraz sięgnąć po telefon komórkowy, odłączyć go z ładowarki z nocy i wysłać SMS-a o treści Radio Z na 7353 w puli 650 tysięcy złotych.
1: Takie SMS kosztuje 3,69 i VAT bierzemy na siebie.
0: No, co to jest 3,69?
2: To jest nic.
0: No właśnie.
2: To jest nic przy tym, co jest do wygrania. Tylko teraz każdy SMS wchodzi do gry 6650 razy.
0: No.
2: Radio Z na 7353. Mówiłem to ja.
0: Aha.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
4: Reklama. Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
13: Ale tato, tylko nie samochodem!
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
13: A ja chcę syrop.
14: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
12: No i jak się czujecie?
13: Super! I nie zasypiam!
12: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
14: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
15: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
16: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
17: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
19: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
15: Żądzę pieniądza.
10: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
3: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
10: Żądza pieniądza w Radiu Z.
3: Marzenia się spełniają.
10: Zagraj online i baw się razem z nami.
5: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Po reklamie.
0: Zbliża się siódma, jest piątek, 29 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
4: 100 hektarów lasu płonie pod Warszawą w akcji setki strażaków. Opowie o niej za chwilę reporter Radia Z.
20: Ekstradycja Ziobry? Tak, mówi większość w sondażu Ibris dla Radia Z.
4: Będzie iskrzyć na korcie głównym. W Rolandzie Garrosie zderzą się dziś dwie polskie rakiety.
0: 7.
4: Walka z ogniem trwa. Pożar lasu niedaleko podwarszawskiego Wołomina zajął około 100 hektarów. W tej chwili docierają tu strażacy z kolejnych województw, by pomóc w opanowaniu ognia.
20: W miejscowości Międzyleś w sztabie kryzysowym jest reporter Radia Z Daniel Wrzos, z którym teraz łączymy się. Daniel, jak to wygląda w tej chwili?
21: Którzy powiedzieli mi, że pożar może się nadal rozprzestrzeniać, ale nie tak szybko jak wczoraj. Jest lepsza pogoda, dziś tak już nie wieje, przynajmniej na razie. Służby musiały ewakuować okolicznych mieszkańców. W sumie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, było to ponad 40 osób.
22: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
21: Co jakiś czas nad miejscem pożaru widać policyjny Black Hawk, który pomaga w akcji gaśniczej. Do sztabu kilka minut temu przyjechał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Od godziny 7 w akcję mają być też zaangażowani żołnierze WOT-u, około 100.
4: A wiadomo już, co było przyczyną tego pożaru?
21: No, leśnicy twierdzą, że mogło to być podpalenie. Straż pożarna ani policja tego nie potwierdza. Zresztą na razie jest za wcześnie, żeby jednoznacznie wskazać przyczynę. Międzyleś, Daniel Wrzos, Radio Z.
20: W akcji gaszenia pożaru bierze udział w sumie 400 strażaków.
4: A jednak nie wrzesień, ale lipiec. Nagły zwrot w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd szybciej zajmie się zażaleniem obrony byłego ministra sprawiedliwości na decyzję o areszcie dla niego.
20: Nowy termin pojawił się po zmianie planów urlopowych sędziów, którzy zostali wyznaczeni do rozpoznania tej sprawy. Z tej decyzji cieszy się prokuratura, bo chce wystąpić do USA o ekstradycję polityka PiSu. Prokuratura na Adamiak zapewnia, że wniosek o ekstradycję jest gotowy.
23: Jeżeli ten areszt zostanie utrzymany, to pozwoli prokuraturze na podjęcie natychmiastowych działań, które mają na celu doprowadzenie pana Zbigniewa Z. przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości.
20: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów za m.in. sterowanie konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.
4: A ponad połowa Polaków uważa, że USA powinny wydać Zbigniewa Ziobrę polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. W sondażu Ibris dla Radia Z takiego zdania jest ponad 56% ankietowanych.
20: Jak rozkładają się głosy za i przeciw, dobrze widać na grafikach, które mamy dla was na radioz.pl.
4: Sanepid zamyka uzdrowisko w Nałęczowie. W tutejszym szpitalu kardiologicznym szaleje rotawirus.
20: Jak mogliście słyszeć w Radiu Z, objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilkoro członków personelu. Wszyscy czują się dobrze, ale trzeba zdezynfekować szpital, więc placówka do poniedziałku nie przyjmuje nowych pacjentów. O sytuacji w uzdrowiskowym szpitalu kardiologicznym w Nałęczowie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
24: Część kuracjuszy wypisała się już na własne życzenie do domu. Ci, którzy zostali, są izolowani, a to ważne, bo choroby układu pokarmowego szybko się przenoszą, mówi mi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Lublinie.
25: Duże skupiska sprzyjają rozprzestrzenianiu się patogenu chorobotwórczego.
24: Choroba przenosi się szybko, zwłaszcza w zamkniętych placówkach. Objawy są uporczywe, dodaje ekspert.
25: Przede wszystkim wodnista biegunka, wymioty.
24: Zakażenie może utrzymywać się nawet kilkanaście dni. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Rotawirus jest szczególnie dokuczliwy wiosną i latem. Lekarze przypominają więc o higienie rąk oraz konieczności mycia warzyw i owoców.
4: Jeff Bezos nie ma szczęścia. Rakieta New Glenn eksplodowała na stanowisku startowym w Space Force Station na florydzkim przylądku Canaveral. Według amerykańskich mediów może to opóźnić start prawie 50 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej.
20: Wybuch nastąpił podczas testu silników. Media pokazywały żółtą chmurę unoszącą się nad stanowiskiem w iście apokaliptycznej scenerii. Firma Blue Origin informuje tylko, że rakieta doświadczyła anomalii, a wszyscy pracownicy są bezpieczni.
4: Polski pojedynek w samo południe na korcie głównym w Paryżu. Po jednej stronie utytułowana Iga Świątek, po drugiej ta, która już raz ją pokonała, Magdalinet.
20: Z nami Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Serca kibiców będą dzisiaj, Krzysztof, rozdarte.
26: Oj tak, komu kibicować, kiedy o awans walczą dwie nasze tenisistki? Faworytką jest oczywiście Iga Świątek, która na paryskiej mączce czuje się jak w domu. Z drugiej strony Magdalinet może mieć małą przewagę psychologiczną, bo to ona wygrała ich ostatni bezpośredni pojedynek w Miami. Teraz też nie składa broni.
27: Myślę, że ja zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. No i będę próbowała to robić, idę.
26: Zapowiadała Linet, stawką tego meczu będzie awans do 1/8 finału.
20: A więcej wiadomości sportowych w Radiu Z po 7.30.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
7: Dzisiaj będzie ciepło i słonecznie, 19 stopni w Olsztynie, 20 w Trójmieście, 21 Warszawa czy Łódź, 22 Kraków, a w Zielonej Górze to nawet 26 stopni. Także chłopaki, takie sandały, ale dla bezpieczeństwa ze skarpetką. A grilla coś tego? No właśnie, jakieś? No oczywiście, że tak. Tak? Dobra. Pytasz. A masz tam warzywa jakieś? Mam.
1: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: No właśnie, Bartek Norbert wygląda tak, jakby miał te warzywa na grillu, bo...
7: Mam, bo co?
0: To
7: bo
0: je wyrzuć.
7: O co wam chodzi? O co wam chodzi?

0: Louis Fonsi, Demi Lovato. Takie gorące rytmy dla tych, którzy mieli nieco ostrzejszą noc. 12 po siódmej. Słuchajcie, fakt sprawdził truskawki w stolicy. Przebadali z targów, wzięli z osiedlowych sklepów, supermarketów. Przebadali i stwierdzili, że między truskawkami nie ma różnic.
1: Jak to? Jak to nie ma różnicy?
0: No, jeżeli chodzi o pestycydy. Wszystkie truskawki
2: są równe.
0: Nie, no są różne. Są małe, duże. Teorie też są, że
1: czerwone
0: są,
1: bardziej
0: są bardziej słodkie, a te mniejsze są bardziej kwaśne. Słuchajcie, pod względem pestycydów wszystkie są na podobnym poziomie, te truskawki.
1: Truskawki mają pestycydy?
0: No.
1: Wiśnie mają pestycydy. Pamiętacie? To się pluło kiedyś.
0: Nie pestki. Pestycydy. Chemia. Ale dawka dopuszczalna. Spokojnie. No.
2: Ta dopuszczalna. No, jak my z dziećmi ostatnio zjedliśmy całą taką kobiałkę truskawek, to jak czytałem bajkę wieczorem, to nie trzeba

0: 18 po 7, słuchacie Radia Z. Wymieniliśmy balejaka na młodszy model. Dzisiaj z nami Norbert Binkowski.
1: Nie mam żadnej ksywki, chłopaki, więc nie wiem za bardzo co.
0: Słuchacze, do dzieła.
2: Nie ma ksywki?
1: 321.
0: Czekamy na propozycję ksywki dla nowego prowadzącego tutaj o poranku.
1: Błagam, nie Norbi.
0: Słuchajcie,
2: czemu? Dlaczego?
1: To już było.
0: Zmieniamy nastrój, teraz u nas rządza pieniądza. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy, powiem tak. Dzisiaj do wygrania naprawdę wielkie, ale to wielkie pieniądze.
1: Posłuchajcie, co się dzieje, jak dzwoni do was Radio Z i wygrywacie naprawdę ogromną kasę. Rafał jest bogatszy o 100 tysięcy złotych.
3: Otwieram.
4: Masz 100 tysięcy złotych.
3: Żartujecie chyba. Żartujecie, chyba niemożliwe.
5: Co ty właśnie zrobiłeś?
0: Też tak możecie to przeżyć. Też czekają na was takie właśnie emocje. Wystarczy spróbować szczęścia. Wyślijcie SMS o treści Radio Z na 7353 za 3,69 z VAT-em.
6: A warto zrobić to teraz, bo każdy SMS w tej sekundzie, dokładnie od tej sekundy, wchodzi do dzisiejszego finału miesiąca 12 tysięcy razy.
1: No i przypominamy najważniejsze. Dzisiaj możecie w rządze pieniądza wygrać. Pomożecie mi, chłopaki?
7: 650 tysięcy złotych.
0: Radio Z, wysyłajcie na 7353 teraz. Jeden SMS to 12 tysięcy szans na
7: 650 tysięcy złotych.
8: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.
1: A mój ulubiony raper.

0: Tuż przed najważniejszą polityczną rozmową poranka w studiu Radia Z pojawił się redaktor Marcin Zaborski.
1: Dzień dobry.
0: Kłaniamy się. Mamy niespodziankę.
1: O!
2: Czy jesteś gotowy?
1: No zawsze.
2: No dobrze, chcielibyśmy, żebyś powiedział, co to za artystka. Każdy z nas przygotował po jednej propozycji. Mogę zacząć?
1: No pewnie.
2: No to proszę bardzo.
1: Tak,
3: masz jakieś pomysły masz?
1: Po jednej. Tak.
0: Tak. To? Kto to był?
2: No powiedz.
1: Sandra.
0: No twoja ulubiona. Ale Marcin ma więcej ulubionych artystów. Oto kolejny artysta ulubiony przez Marcina Zaborskiego. Zgadnij, kto to. Kto to?
1: Sandra.
0: Sandra, dobrze.
3: I teraz uważaj, bo najtrudniejsze jest. Dawaj, numer 3.
1: A tego nie znam.
3: Niemożliwe.
1: To chyba jest Sandra.
0: A dzisiaj już ma dwie Aleksandra Leo. Wiceszefowa klubu Centrum. Aleksandra przypadek nie sądzę.
1: Nie.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Reklama.
4: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy.

0: miesięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
16: Kastorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
18: Po reklamie.
19: Tu Radio Z, jest 9.30, nie, 7.30. Najnowsze wydanie wiadomości mają dla Was Paula Michalik i Krzysztof Kiryczyk.
20: Po poranku zablokowana jest Krajowa 50 na wysokości miejscowości Stanisławów na Mazowszu. Ma to związek z gigantycznym pożarem lasu pod Wołominem. Jak wiecie z Radia Z, ogień objął już prawie 100 hektarów.
21: W miejscowości Międzyleś w ustawionym namiocie trwa teraz odprawa. Uczestniczy w niej szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przez całą noc strażacy walczyli, żeby ogień nie przedostawał się na kolejne obszary, mówi Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej.
22: W tym momencie skrzydła pożaru i front zostały podzielone na poszczególne odcinki bojowe i tutaj będzie przede wszystkim skupienie na tym, żeby tą granicę między strefą tak zwaną zieloną i tak zwaną czarną jak najbardziej zabezpieczyć przed rozwojem pożaru.
20: A kluczowa może okazać się pogoda, mówi Łukasz Darmofalski, rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
23: Teraz wschodzące słońce, wzrost temperatury, jakby już prognozowane porywy wiatru będą na pewno utrudniać nasze działania. Niemniej jednak mamy nadzieję, że uda się powstrzymać dalszy rozwój tego pożaru i w ciągu dnia nasze działania skupią się na dogaszaniu.
20: Część samolotów już ruszyła do akcji.
21: Ta wiadomość ucieszy kierowców. Tankowanie kosztuje mniej niż tydzień temu. 95 dziś po nie więcej niż 6,16 zł. Za litr diesla maksymalnie płacimy 6,37 zł.
20: Wpływ na to ma taniejąca ropa na światowych rynkach i obniżki hurtowych cen paliw w Polsce, mówi Radiu Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
0: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek w ciągu ostatnich kilku dni, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny. W najmniejszym stopniu tanieje autogaz, ten spada średnio o 6 groszy na litrze.
20: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny na stacjach paliw w Polsce będą jeszcze niższe.
21: Ogromny majątek bossa sycylijskiej mafii nie zmarnuje się. 200 milionów euro przejęte przez włoskie służby pójdzie na wzmocnienie bezpieczeństwa na stacjach kolejowych.
20: Mafioso dorobił się tych pieniędzy na przemycie i handlu narkotykami. Zmarł 3 lata temu. Jego majątek był ukryty na Kajmanach, w Luksemburgu, Szwajcarii, Hiszpanii i w Monako.
21: A w Radiu Z teraz czas na wiadomości sportowe. Ma je dla Was Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Dzisiaj serca polskich fanów tenisa będą rozdarte na korcie głównym imienia Filipa Chartier w Paryżu. W meczu trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, która po cichu myśli o niespodziance.
3: Wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, no bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana. Mączka to jej nawierzchnia, nie moja, więc nie mam zupełnie nic do stracenia.
2: Mówiła Linet. Jej pojedynek z Igą Świątek zacznie się o 12. Robert Lewandowski jeszcze nie wie, kiedy zakończy karierę w reprezentacji. Jasnej deklaracji nie składa, bo jak mówi, jego decyzja zależy od wielu zmiennych.
24: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
2: Pewne jest to, że Lewy jest na zgrupowaniu kadry we Wrocławiu. Biało-czerwoni przygotowują się do 2 towarzyskich pojedynków. W niedzielę we Wrocławiu zagrają z Ukrainą. W środę już w Warszawie ich rywal będzie Nigeria.
25: Wstaje piękny dzień z Radiem Z. Dzisiaj więcej chmur tylko na wschodzie, ale właściwie padać nie powinno. Może troszkę w Suwałkach. Na wschodzie
26: ja myślę, że nie jeden dzisiaj padnie.
25: Na wschodzie 17 stopni, w centrum 20 do 22 i już bardziej pogodnie i słonecznie, a najładniej na zachodzie dzisiaj nawet.
26: Ile?
25: Nawet
26: ile?
25: 26. Wow.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
19: Witamy, a już teraz gwiazda, która wystąpi w najbliższą niedzielę w Zielonej Górze na pierwszym naszym koncercie z serii Lato Z.
25: Tak, w Zielonej Górze przed Filharmonią Zielonogórską.
19: Mówisz,
25: wspaniały
19: że
25: placyk, piękne miejsce. No. Nieraz tam siedziałem na ławce i jadłem lody.
19: Roxy.

0: To jest piosenka o nas. Happiness. Alexis Jordan, dzień dobry.
1: Czyli
0: bardzo.
1: Czy to hipopotamy, czy to?
0: Nie, happiness, szczęście, radość.
1: A,
0: Bartek,
1: tak.
0: Co ty?
1: Podobne słowa.
2: Bo happiness to nie hipopotamy po angielsku. Słuchajcie, przenosimy się na korty, na mączkę do Paryża, bo tam trwa jeden z najsłynniejszych turniejów wielkoszlemowych, czyli Roland Garros. No i dzisiaj wyjątkowe wydarzenie.
0: Poszło.
2: Będą grały dziewczyny. I słuchajcie, dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo dzisiaj mecz Polska-Polska, czyli spotkanie Igi Świątek z Magdą Linet. Faworytką oczywiście jest Iga, ale ostatnio Magda wygrała z Igą.
1: No i sprawdźmy, jak panie dyskutowały ze sobą przed tym ważnym spotkaniem. Nie no, ty zacznij.
3: Nie no, no, ty zacznij.
1: Nie no, weź zacznij, ty masz lepszą paleczkę.
3: Przestań, ty zacznij, masz paznokcie zrobione, no.
2: Przestańcie się kłócić jedna z drugą. Przestańcie się kłócić.
1: I nagle wchodzi sąsiad, mówi: dzień dobry.
2: Natychmiast na kort. O której ten mecz?
1: 12 w samopołudnie.
2: 12.
4: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
13: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
14: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
15: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
9: A z kim będziesz kosił?
15: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
16: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo
17: w Media W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
18: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
20: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
22: Po reklamie.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. U nas Wiktoria Kida i Oskar Cyms na 7 minut przed 8. Słuchajcie, wczoraj przyznano tegoroczne gwiazdki Michelin.
1: Michelin, ja wiem, to są te restauracje słynne dla kierowców.
0: Nie, Marek. To jest jedna polska restauracja, która ma dwie gwiazdki, utrzymała je i to jest naprawdę wielki sukces. I jest kilka nowych punktów. Bartek, może cię to zainteresuje.
2: No.
0: Jedna jest w Pszczynie.
1: O, tak, wiem, byłem tam. No i co, smacznie? Super.
2: Nie wpuścili mnie.
1: Ej, ty nie wpuścili, no co, daj spokój. Specjalnie dla państwa teraz
2: buty miały.
1: Specjalnie dla państwa teraz puścimy dźwięki z ogłoszenia wyboru najlepszych polskich restauracji z gwiazdkami Michelin. Na miejscu trzecim
3: Bezmowa Doma Doma.
0: Na miejscu drugim
3: Bezmowa.
1: Ale to jeszcze nic, bo zwycięzcą jest
3: Bezmowa Pasta.
1: Smacznego.
4: Za 6-8.

0: weekend za pasem, to słychać na załączonym obrazku. No i co? Kaska by się przydała. Słuchajcie, dzisiaj w rządze pieniądza do wygrania na przykład 65 tysięcy złotych.
1: A na przykład nagroda główna to dzisiaj 650 tysięcy złotych. Za te pieniądze to można sobie życie zmienić.
0: Próbujcie szczęścia, kochani. Wyślijcie SMS o treści.
2: Nie mówcie o tym mojej żonie.
0: O treści. Radio Z. Wyślijcie na 7353 za 3,69 z VAT-em.
2: A tylko teraz każdy jeden SMS wchodzi do gry. Uwaga, bo to jest dużo. 12 tysięcy razy.
0: Uła!
1: Radio Z pod 7353. Radio Z
3: i już. Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
4: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
3: Każdy z nas ma inny.
5: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
6: To nie przerywaj.
3: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
7: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
3: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
10: Po reklamie.
0: Zbliża się 8, jest piątek, 29 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
19: Pożar lasu pod Warszawą szaleje. Dramatyczną walkę strażaków relacjonuje reporter Radia Z.
14: USA powinny wydać Polsce Zbigniewa Ziobrę. Sondaż Ibris dla Radia Z.
19: Gościem Radia Z jest posłanka Aleksandra Leo z klubu Centrum.
0: Ósma.
19: Już nie 100, a 300 hektarów lasu płonie pod Wołominem. Żarłoczne płomienie pochłaniają kolejne obszary, a pożar wciąż nie jest opanowany.
14: Po ciężkiej dla strażaków nocy dołączyły posiłki. W tej chwili z ogniem walczy 800 strażaków, policyjny Black Hawk i samoloty gaśnicze lasów państwowych. Ewakuowani mieszkańcy wciąż jeszcze nie mogą wrócić do swoich domów.
19: Na miejscu akcji obserwuje reporter Radia Z Daniel Wrzos. Ty jesteś w centrum dowodzenia akcją. Jakie są prognozy na najbliższe godziny?
6: No na razie strażakom sprzyja pogoda, nie wieje tak mocno, ale prognozy są jednak niepokojące i spodziewane są mocniejsze porywy. Akcja gaszenia potrwa jeszcze 2-3 dni. Do tej pory, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, głównym zadaniem jest niedopuszczenie do dalszego rozprzestrzeniania się pożaru.
20: Wszystko będzie zależało od pogody. Jeżeli będziemy mieli porywisty wiatr, może tak być, że ten pożar nam się znowu zacznie rozprzestrzeniać. Natomiast robimy wszystko, przelewamy to pogorzelisko, żeby do tego nie dopuścić.
6: W miejscu, gdzie teraz jestem, trwa posiedzenie sztabu z szefem MSWiA i wszystkimi zaangażowanymi służbami, a co jakiś czas nad miejscem pożaru przelatuje policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę. Międzyleś, Daniel Wrzos, Radio Z.
21: W akcji pomagają także terytorialsi.
19: Wyścig z czasem w ramach programu SAFE. Do końca miesiąca muszą być podpisane umowy z polską zbrojeniówką na produkcję i dostawy sprzętu i uzbrojenia.
21: Pierwsze już są, między innymi na zakupy dla cyberwojska. Umów będzie w sumie ponad 50.
19: Nigdy wcześniej w tak krótkim czasie nie przeznaczono tak dużych pieniędzy na modernizację wojska, mówi premier Donald Tusk.
22: Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy firm, polskich firm, działających w Polsce, płacących podatki w Polsce. To są wykonawcy, podwykonawcy, kooperanci. To jest coś absolutnie bez precedensu i możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili.
19: Od 1 czerwca będzie możliwość wspólnych zakupów uzbrojenia przez co najmniej dwa państwa Unii Europejskiej.
21: Polska będzie kupować sprzęt wspólnie m.in. z Estonią.
19: Polacy za ekstradycją Zbigniewa Ziobry. Ponad 56% ankietowanych w sondażu Ibris dla Radia Z uważa, że USA powinny wydać Polsce byłego ministra sprawiedliwości.
21: Poszukiwany przez prokuraturę Ziobro ma odpowiadać za sterowanie konkursami na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości z Węgier przez Włochy. Poleciał do Stanów Zjednoczonych.
19: A w Radiu Z jest już nasz gość. Zaprasza Marcin Zaborski.
23: Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Centrum, Aleksandra Leo. Dzień dobry, pani poseł.
24: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
23: No i krótka piłka na początek. Proszę o konkretną odpowiedź, tak lub nie. Pytanie brzmi, czy państwo powinno dopłacać do składek emerytalnych artystów?
24: To ten projekt ustawy... Nie powiem tak czy nie, bo po prostu, panie redaktorze, nie da się krótko na to odpowiedzieć.
23: To za chwilę o tym projekcie rozmawiamy. Na radioz.pl jest sonda. Mam nadzieję, że słuchacze krótko odpowiedzą i będą potrafili to zrobić. No właśnie, pani poseł, tym projektem o dopłatach do składek ZUS-owskich dla artystów minister Cienkowska wprowadziła was na minę?
24: Ten projekt budzi nasze wątpliwości, dlatego zaprosiliśmy panią minister Cienkowską na najbliższe posiedzenie klubu parlamentarnego Centrum w kolejny wtorek, ten wtorek przed kolejnym 59. posiedzeniem Sejmu. Mamy nadzieję, że pani ministra pozytywnie odpowie na to zaproszenie, przyjdzie, odpowie na nasze pytania i rozwieje nasze wątpliwości, bo te wątpliwości mamy, chociażby takie, że ten projekt ustawy może budzić poczucie też niesprawiedliwości społecznej, ale też tworzyć szarą strefę.
23: To no są tak, PiS i Konfederacja biją w ten pomysł jak w bęben, w sieci wrze, a Marek Migalski na przykład pisze tak, kocham sztukę, ale pomysł rządu, by kasjerka miała finansować emerytury świetnie bawiących się przez całe życie i realizujących swoje pasje artystów, zakrawa na ponury żart. No ale kasjerka nie zaśpiewa na konwencji partii rządzących, a artysta może medialnie się odwdzięczyć. Wydaje się, że medialnie przegraliście te sprawy.
24: My, tak jak powiedziałam, mamy bardzo dużo zastrzeżeń, bardzo dużo pytań. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy zagłosujemy za, czy przeciwko temu projektowi.
23: Czyli możecie nie poprzeć projektu rządowego, rządu, który współtworzycie?
24: Możemy mieć liczne wątpliwości i na przykład składać poprawki. Jaki ostatecznie będzie miała kształt ta ustawa, to zobaczymy no, po kolejnych czytaniach już w Sejmie. Natomiast żeby odpowiedzieć na pana redaktora pytania, ale też wiedzieć, jakie poprawki chcemy składać, musimy najpierw usłyszeć odpowiedzi na nasze pytania od pani ministry i mamy nadzieję, że tak jak kiedyś pani Paulina Henning-Kloska przyszła na posiedzenie klubu Polski 2050 i odpowiedziała na pytania dotyczące programu Czyste Powietrze czy systemu kaucyjnego, tak samo pani ministra rozwieje nasze wątpliwości, a te wątpliwości są.
23: To już tutaj teraz, myślę, pani poseł, pani przewodnicząca, Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla minister Cienkowskiej. Czy klub Centrum, pani klub, stanie murem za minister kultury?
24: Jedno to są nasze wątpliwości dotyczące samego projektu ustawy i tego, że mamy nadzieję, że ministra rozwieje te nasze wątpliwości, odpowie na nasze pytania, a drugie to jest wniosek o odwołanie pani ministry.
23: I co z nim zrobicie?
24: Prawo. To jest święte prawo opozycji składać takie wnioski. Natomiast my, jako Klub Parlamentarny Centrum, jesteśmy lojalnym koalicjantem, jesteśmy częścią koalicji. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której głosujemy za odwołaniem własnej ministry w koalicji, w której jesteśmy częścią.
23: Czy nie jest pani pewna, że wszyscy w Klubie Centrum staną murem i będą bronić w Sejmie minister Cienkowskiej? Nikt nie podniesie ręki za wnioskiem Konfederacji.
24: Zgadza się, trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację.
23: No to czytam, co pisze wasz poseł Centrum, Rafał Komarewicz w internecie, a pisze tak, a propos tego projektu o ZUS-ie dla artystów. Dla artystów ustawa o dopłatach socjalnych. Dla milionów ciężko pracujących Polaków kwota wolna i drugi próg zamrożone od lat. No tu poseł Komarewicz brzmi trochę jak poseł opozycji. I chyba jednak nie przypadkiem mówi się o tym, że właśnie do opozycji zamierza się lada moment przenieść.
24: Ale to jeszcze raz, my wszyscy mamy wątpliwości dotyczące tego projektu i mam nadzieję, że pani minister je rozwieje. No, też bardzo dyskusyjne jest to, co obecnie dzieje się w przestrzeni medialnej. No, twarzą tego projektu i głównym beneficjentem są bardzo kontrowersyjne osoby. Nawet chyba nie będę to wspominać, a może wspomnę nazwisko pana Kapeli, który, no umówmy się, nie przysłużył się temu projektowi. Natomiast pytanie dotyczące pana posła Komarewicza, rozmawiałam z nim wczoraj i nie odchodzi z klubu.
23: Jest pani absolutnie pewna, że poseł Komarewicz nie dołączy za chwilę do środowiska opozycji, do środowiska Prawa i Sprawiedliwości?
24: Rozmawiałam z panem posłem wczoraj, powiedział, że nie odchodzi z klubu Centrum i prosi, żeby zdementować te pojawiające się w przestrzeni medialnej plotki.
23: Natomiast ale on sam nie dementuje, pani poseł, to ja przytoczę, co on mówi w Wirtualnej Polsce. Mówi tak, na dziś nie odchodzę, a co będzie działo się w przyszłości? Zobaczymy. No to słabe zaprzeczenie, pani przewodnicząca.
24: Nie, panie redaktorze, myślę, że to jest fair tak naprawdę, że każdy polityk, który mówi nigdy nie odejdę z danego ugrupowania, to no, albo mówi po prostu nieprawdę, albo nie zna tak naprawdę rzeczywistości. No trudno jest obiecywać coś, z czego później nie jest się w stanie wywiązać. I ja też kiedyś mówiłam, że na ten moment nie wybieram się nigdzie i nie odchodzę z Polski 2050, ale potem sytuacja w klubie i w partii stała się nie do zniesienia i dużą grupą 15 osób, no więcej, bo jeszcze senatorowie i eurodeputowane, postanowiliśmy jednak odejść.
23: No tak, tylko posłów, posłanek...
24: Nigdy nie odejdę.
23: Posłów, posłanek jest 15 w Sejmie. Jeśli poseł Komarewicz odejdzie, to tracicie klub parlamentarny, więc to ważna ewentualnie decyzja. Pytanie, czy pani, kiedy z nim rozmawia, życzy mu szczęścia na nowej drodze życia, czy jednak próbuje go w klubie zatrzymać?
24: Na razie nie muszę, ponieważ pan poseł Komarewicz zapewnia, że się nigdzie nie wybiera. My też rozmawiamy z innymi posłami. Nasz klub jest otwarty, zapraszamy do dołączenia. I nie będę oczywiście mówić z kim, ale takie rozmowy są prowadzone.
23: Tak, słyszę o tym od wielu, wielu tygodni i od wielu, wielu tygodni nic się nie dzieje, więc na razie ten temat zostawiam, ale pytanie jest takie, czy...
24: Wielu, wielu tygodni to nie, bo tak naprawdę od wielu tygodni dopiero, od niewielu tygodni jesteśmy klubem parlamentarnym, a od dwóch dni stowarzyszeniem, bo wreszcie udało się zarejestrować stowarzyszenie.
23: Wiceminister sportu i wiceminister rozwoju, czy te dwie nominacje zaspokajają rządowe apetyty klubu Centrum?
24: Czy mogę mówić o wiceministrze sportu, bo taka nominacja została podpisana przez premiera.
23: Ale Ryszard Petru, jak słyszymy, chce być wiceministrem rozwoju.
24: No ale wiceministra sportu to jest fakt i to się stało. Cała reszta pojawia się na razie wyłącznie w przestrzeni medialnej. My rozmawiamy...
23: Czyli to są plotki, pani poseł?
24: Część z tych doniesień, tak, to są plotki.
23: Natomiast dotyczące Ryszarda Petru, to nie jest rzecz, która się wydarzy?
24: Jest, panie redaktorze, plotką to, że takie rozmowy są prowadzone. Na stole leży kilka tak naprawdę obszarów, którymi Klub Centrum chciałby się zająć i wziąć za nie odpowiedzialność. Jakie to są obszary i czy to są już konkretne nazwiska, czy jeszcze nie? My o tym rozmawiamy, natomiast no, nie będę o tym rozmawiać... że tak powiem, w świetle kamer, bo negocjacje lubią ciszę.
23: A kto jest waszym kandydatem na wicemarszałka Sejmu? Pani czy Mirosław Suchoń?
24: To też są, to muszę powiedzieć, o tym akurat dowiedziałam się z informacji medialnych, o tym, że w ogóle moje nazwisko pada w kontekście wicemarszałka Sejmu. Takich rozmów o konkretnych nazwiskach w ogóle jeszcze nie było.
23: Ale chcecie fotel wicemarszałka w Sejmie dla Klubu Centrum?
24: Myślę, że to by było tak naprawdę sprawiedliwe. No, jesteśmy 15-osobowym klubem parlamentarnym, takim jak Polska 2050, która wicemarszałka ma. Wszystkie kluby parlamentarne w Sejmie mają swojego reprezentanta, mają swojego wicemarszałka, ma Konfederacja, tylko PiS nie zdecydował się, ale to miejsce czeka na osobę wyznaczoną przez PiS, tylko tu chodzi o coś zupełnie innego, akurat w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o panią Witek i o brak zgody na tą konkretną kandydatkę.
23: Pani przewodnicząca, to zanim przeniesiemy się tylko do sieci, to krótka piłka po raz drugi, czyli trzy pytania tym razem z konkretnymi odpowiedziami. Pytanie pierwsze. Media publiczne są już uzdrowione, tak czy nie?
24: Nie, w dalszym ciągu czekamy na nową ustawę medialną. Chciałabym zobaczyć ostateczny kształt tej ustawy. Ubolewam, a prawdopodobnie tak jest, że z projektu ustawy wypadł zapis i przepisy o mediach samorządowych.
23: To krótko i konkretnie, musimy iść dalej, za chwilę wrócimy do tematu.
24: Krótko i konkretnie, tak, to
23: prawda. Do wyborów. Centrum stanie się partią polityczną, tak czy nie?
24: Tak.
23: Centrum odczuwa satysfakcję ze spadku sondaży Polski 2050.
24: Nie.
23: No was w ogóle nie ma w sondażach, więc rzeczywiście chyba nie ma się co cieszyć. W naszej sondzie pytaliśmy, czy państwo powinno dopłacać do składek emerytalnych artystów. No, wyniki są miażdżące. Tak, 5% odpowiedzi, nie, 95% odpowiedzi. Te wyniki są już na stronie radioz.pl i tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
19: Ten projekt budzi nasze wątpliwości. Tak o dopłacaniu do składek emerytalnych artystów mówi w Radiu Z posłanka klubu Centrum Aleksandra Leo. Projekt może budzić poczucie niesprawiedliwości społecznej, ale też tworzyć szarą strefę, uściśla posłanka.
21: Konfederacja chce odwołania minister Cienkowskiej. Święte prawo opozycji składać takie wnioski, ale my jako klub Centrum jesteśmy lojalnym koalicjantem, częścią koalicji. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której głosujemy za odwołaniem własnej ministry, mówi wiceszefowa klubu Centrum.
19: Fotel wicemarszałka Sejmu dla klubu Centrum? Myślę, że to byłoby sprawiedliwe. Polska 2050 wicemarszałka ma, przyznaje goście Radia Z.
21: My polecamy dalszy ciąg tej rozmowy. Teraz toczy się w internetowych kanałach Radia Z.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Dzisiaj najcieplej będzie na zachodzie, od 25 do nawet 26 stopni. Na południu i w centrum 22 stopni i też dużo słońca. Na wschodzie będzie najchłodniej, tak 17-19 i prognozowane mamy opady deszczu na północnym wschodzie.
2: A jutro?
1: Jutro będzie deszcz, niestety. Przepraszam, że to powiedziałem.
2: Jutro będzie futro.
1: Ale jutro, tak. Może to się zmieni jeszcze?
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
2: I powiedzcie mi, czemu tak jest, że od poniedziałku do piątku w Polsce bardzo często jest bardzo ładna pogoda, kiedy pracujemy, a jak przychodzi weekend, to robi się deszczowo. O co tu chodzi?
1: Nie wiem, tato, może Bartek,
2: weź.
1: Weź się, tato. Kiedyś to były pogody.
2: 14 po 8.

0: Wiktor Dedua w Radiu Z. 19 minut po godzinie 8. I jeżeli nie macie planów na weekend i chcielibyście zaszaleć, to mamy z chłopakami bardzo fajny pomysł. Można dzisiaj wygrać 650 tysięcy złotych i zrobić sobie weekend od pracy. Na przykład, chłopaki, co wy na to? Do końca roku.
1: O, ale jak? I interesuje mnie to.
2: A to jest bardzo proste. Posłuchaj, to się robi tak. Tak zrobiła Edyta.
3: Nie wahajcie się, grajcie. Puszczajcie te SMS-y. Planujcie. I sobie tak mówcie, że wygram. Zadzwonią do mnie na pewno. I to się spełni.
2: No, proszę, teraz cała Polska. Wygram, zadzwonią do mnie. Wygram, zadzwonią do mnie. Wszyscy, wygram, zadzwonią do mnie.
1: Wygram pod twój dom.
2: Edyta z Ostrowca wygrała. Teraz czas na was, kochani. Radio Z, wyślijcie SMS-em pod 7353 za 3,69 z VAT. I uwaga, bo emocje rosną.
0: Tego jeszcze nie było. Teraz, tylko teraz. W finale miesiąca każdy twój i twój SMS wchodzi do gry, uwaga, 16 500 razy.
4: To jest jeden SMS, 3,69, jedyna, a to są trzy czereśnie dosłownie, a do zgarnięcia 650 tysięcy złotych.
0: Niesamowicie. Boże jedyny.
5: Jestem twoim SMS-em. Wyślij mnie, Radio Z, wyślij na 7353.
6: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Marek, jestem twoim ojcem. Ja!

Już za chwilkę wiadomości Radia Zeta 8.30, a w nich o tym, że ciągle około 600 strażaków walczy z poważnym pożarem pod Warszawą. Szczegóły za chwilkę, zostańcie z nami.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
2: Rządza pieniądza.
1: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na Radio Z.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych.

0: nowych w Media Expert.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert
10: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty

0: Tesly. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: W studiu Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk. Czas na wiadomości Radia Z o 8.30.
3: Blisko 600 strażaków i 200 pojazdów tylko z województwa mazowieckiego gasi w tej chwili pożar lasu niedaleko Wołomina. Jak wiecie z Radia Z, lot wznowił policyjny śmigłowiec. Do działań zaangażowani zostali żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej.
4: Akcję może utrudniać silny wiatr, mówi w TOK FM wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
5: Informacje są niepokojące, że może nastąpić dzisiaj zwiększenie porywów wiatru. Straż pożarna jest w kontakcie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która informuje nas na bieżąco co parę chwil, jak wygląda sytuacja z wiatrem.
4: Bo przy silnym wiatrze wzrasta temperatura i spada wilgotność.
3: Kierowcom przypominamy, że Krajowa 50 na wysokości Stanisławowa na Mazowszu jest nieprzejezdna, bo tam zlokalizowane są wozy Straży Pożarnej.
4: Klub parlamentarny Centrum domaga się wyjaśnień od minister kultury i zaprasza na rozmowę, mówi w Radiu Z Aleksandra Leo.
3: A poszło o projekt ustawy dotyczący dopłacania do składek ZUS-u dla artystów. Jednak wiceszefowa klubu Centrum i wiceszefowa Sejmowej Komisji Kultury zapowiada, że stanie murem za ministrą kultury, gdyby doszło do głosowania nad wotum nieufności wobec niej.
6: To jest święte prawo opozycji składać takie wnioski, natomiast my jako klub parlamentarny Centrum jesteśmy lojalnym koalicjantem, jesteśmy częścią koalicji. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której głosujemy za odwołaniem własnej ministry w koalicji, w której jesteśmy częścią.
3: Odwołania minister kultury domagają się politycy Konfederacji.
4: Ponad 216 kg haszyszu miało trafić z Polski na Litwę. Jest akt oskarżenia w sprawie tego przemytu. Gdańska prokuratura chce, żeby odpowiadał za to Litwin Andrius S.
3: To on miał planować transporty narkotyków, organizować ich finansowanie, nadzorować logistykę oraz przygotowywać zaplecze. Narkotyki sprowadzał z Hiszpanii.
4: In Trump we trust. Amerykański prezydent ma być na dolarach. Minister finansów już nad tym pracuje. Wizerunek Trumpa ma znaleźć się na banknocie o nominale $250.
3: Ma to związek z obchodzoną w tym roku 250. rocznicą powstania USA. Co ciekawe, żadna żyjąca osoba nie pojawiła się na amerykańskiej walucie od 1866 roku.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: No proszę, taka ciekawostka.
9: Ale na jakim banknocie? Nie, bo... Wiadomo, jaki nominał?
10: Ja ciebie bardzo. $250.
9: $250. Krzysiek, ile?
3: $250.
8: $250 z panem Trumpem.
10: Ja ciebie, Bartek, widzę na banknocie.
9: Jakim?
10: No takim
9: 12,50.
10: Dużym. Takim dużym.
8: Takim z euro biznesu. Na północy dzisiaj 20 stopni, na południu nawet 26 i słońce.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Zawsze chciałem to powiedzieć. To dzień dobry bardzo w Radio Z. 21 minut do 9. Słuchajcie, papież ruszył na pomoc księdzu, który zasłabł podczas audiencji. We Włoszech ostatnio upały po 40 stopni.
1: A może? No, ale no, kto to widział do Włoch jeździć, jak jest w 40 stopni?
2: Niektórzy lubią.
3: Ale czekajcie, może ten ksiądz zasłabł nie dlatego, że upał, no, tylko dlatego, że zobaczył elektryczne Ferrari, zdjęcie tego samochodu. To jest cały internet z tego się śmieje.
1: Ciekawe, no, ale... czy będzie elektryczne Papa Mobile.
3: Otóż to, słuchajcie, ale nie, no wspaniała postawa Ojca Świętego, tak, ksiądz zasłabł, więc papież wstał, poszedł ocucić.
1: No ale dobra, wyobraź sobie, że zasłabłeś, nie?
3: Tak.
1: No. I ktoś cię cuci, otwierasz oczy, patrzysz, papież. To chyba raczej koniec.
0: Amen.
4: Reklama. Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ja nie wiedziałem, Marek, że ty tak ładnie potrafisz śpiewać.
1: To nie ja, no jak gdzie, nie? No jak ja. To Marek, czy... kto tam gra tam na tym
2: przy... To był pan z Lemona i pan Vito Bambino i Zalia, tak. Męskie granie orkiestra.
0: Uwaga, proszę zapiąć pasy. Nowy przewoźnik lotniczy wchodzi na polski rynek. To islandzkie linie lotnicze, czekajcie, Icelandair.
2: Icelandair, ja byłem na Islandii, bardzo mi się podobało, bardzo.
0: A co najbardziej?
2: No, ja się kąpałem tam w gejzerze i długo było jasno, naprawdę, super.
0: To będziesz mógł od września latać z Gdańska do Islandii taniej i na Wyspy Owcze, między innymi.
1: O, fajnie, tylko te islandzkie linie, to czy ktoś zrozumie komunikaty w języku islandzkim? To jest trudny język.
0: A co byś chciał wiedzieć? Już ci pokazuję.
1: Na przykład, jak będzie po islandzku, przepraszam bardzo, gdzie jest sklep bez słowy?
0: Przydatne, proszę.
3: Fyrirgefðu, hvar tot frjálsa búðin?
1: Okej, dobra.
2: Ja mam jeszcze jeden komunikat, który w samolocie, Bartek, na pewno ci się przyda, uwaga.
1: No.
3: Vinsamlegast fari strax í skóna ykkar eða þið verði rukkuð fyrir neyðarlendinguna. Rúða flugmannsins er að móða.
2: No, a
0: co, zapisałem.
1: Co to było?
2: Proszę natychmiast w tym momencie założyć buty, bo będzie pan obciążony kosztami lądowania awaryjnego. Pilotowi paruje szyba.

0: Puk, puk, dzień dobry. Zapytajcie, kto tam.
1: Kto tam?
0: Rząd za pieniądza w Radiu Z. Czy zastałem słuchaczy? Bo dzisiaj mamy dla was na przykład 65 tysięcy złotych, ale to jeszcze nic, bo nagroda główna
2: to 650 tysięcy złotych. Pan pójdzie z nami.
1: I to wszystko może być wasze. Trzeba wysłać SMS-y treści Radio Z na 7353 za 3,69 z VAT. Tylko teraz każdego SMS-a mnożymy 16,5 tysiąca razy.
0: Naprawdę? Nie pomyliłeś się? 16,5 tysiąca razy. Taki bonus? No grzech nie skorzystać. Hasło Radio Z wyślijcie na 7353 za 3,69 z VAT. Radio Z na 7353.
3: Już ten weekend pomarańczowa siła muzyki poleci z Warszawy na całą Polskę. 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Liwka i wielu innych. Słuchaj już dziś i jutro od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Po reklamie.
4: 9 tuż, jest piątek, 29 maja. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
5: Strażacy w ogniu walki dosłownie. Pożar lasu pod Warszawą wciąż nieopanowany.
6: Zastrzeżenie, pytania i wątpliwości w sprawie dopłat dla artystów. Mówi o tym posłanka klubu Centrum w Radiu Z.
5: Minister klimatu apeluje do prezydenta o podpis. Chodzi o odstraszanie niedźwiedzi.
4: 9.
5: Ogień trawi kolejne hektary lasu pod Wołominem. Płonie już 300 hektarów.
6: I jak mówi Radiu Z, straż pożarna, sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Co gorsza, w prognozie silny wiatr. Trzeba było ewakuować okolicznych mieszkańców.
5: Dramatyczną akcję strażaków od wczesnego rana relacjonuje w Radiu Z nasz reporter Daniel Wrzos. Daniel, a kiedy ci ludzie będą mogli wrócić do domów?
7: No niewykluczone, że jeszcze dziś, jak usłyszałem od straży pożarnej, mieszkańcy zostali ewakuowani nie z powodu zagrożenia pożarem, ale z powodu dużego zadymienia. Obecnie nie ma już takiej dużej chmury dymu. Ewakuowani, ale również i służby mają do dyspozycji budynek szkoły w Stanisławowie, mówi starosta wołomiński Arkadiusz Werelich.
8: Powiat wołomiński jest niejako przećwiczony pożarem w Ząbkach, także tu nieopodal jest przygotowana szkoła podstawowa oraz nowo wybudowana hala sportowa i te pomieszczenia będą służyły również służbom do celów prowadzenia akcji.
7: No na razie strażakom nie udało się opanować pożaru. W kolejnych godzinach akcję może utrudniać jeszcze silny wiatr. Ze sztabu kryzysowego w Międzylesiu Daniel Wrzos, Radio Z.
6: Z ogniem walczy 800 strażaków i kilka samolotów gaśniczych. Spór w koalicji o dopłaty dla artystów.
5: Mamy dużo pytań i wątpliwości. Chcemy wyjaśnień. Zapraszamy minister kultury na rozmowę. Mówi w Radiu Z wiceszefowa klubu Centrum i wiceszefowa Sejmowej Komisji Kultury Aleksandra Leo. Rozmawiał z nią Marcin Zaborski.
9: Tak jest.
5: Marcin, o jakie wątpliwości chodzi?
9: No, w dyskusji, którą ten projekt rozpalił, najgłośniej chyba wybrzmiewa pytanie, czy to będzie sprawiedliwe. Jeśli państwo pomoże najmniej zarabiającym artystom z pieniędzy nas wszystkich, czyli zapłacą za to inni najmniej zarabiający, którzy na podobne wsparcie liczyć nie mogą, bo państwo nie daje im przywilejów w ZUS-ie.
10: Ten projekt ustawy może budzić poczucie też niesprawiedliwości społecznej, ale też tworzyć szarą strefę.
9: Pytanie więc, czy Centrum poprze projekt swojego rządu? Tu nie wiadomo, decyzji jeszcze nie ma. Ale choć Aleksandra Leo ma wątpliwości i zastrzeżenia do projektu minister kultury, nie pomoże opozycji w próbie jej odwołania. Zapewnia u nas, że wszystkie posłanki i wszyscy posłowie z klubu parlamentarnego Centrum będą bronić w Sejmie Marty Cienkowskiej, gdy Konfederacja złoży wniosek o wotum nieufności dla szefowej resortu kultury. Na razie opozycja zbiera podpisy.
5: Ebola nikowi nie straszna, mimo ostrzeżeń WHO i polskiego MSZ-u, który odradza podróże w ten rejon Afryki. Najwyższa Izba Kontroli wysłała swoich ekspertów do Ugandy. Z nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej wynika, że nikt tej misji nie odwołał, bo nie można już było zwrócić biletów lotniczych kupionych w zeszłym roku.
6: Pierwszy urzędnik był w Ugandzie od 18 do 21 maja. Kolejnych dwoje zaczęło pracę w poniedziałek i zostanie tam do najbliższego piątku. Właśnie z Ugandy do Austrii wróciła osoba, u której wykryto pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem Ebola.
5: Minister klimatu w sprawie odstraszania drapieżników, Paulina Hennig-Kloska, apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy, która pozwala na używanie broni na gumowe kule.
6: Jak wiecie z Radio Z, w ostatnich dniach 7 bieszczadzkim niedźwiedziom założono obroże telemetryczne. Te urządzenia umożliwiają śledzenie drapieżników i odstraszanie ich od zabudowań. Przemek Taranek.
11: Razem z tymi zaobrożowanymi w ubiegłym roku w Bieszczadach jest już w sumie 11 niedźwiedzi z nadajnikami GPS. Powstała już grupa interwencyjna, która ma się zajmować odstraszaniem zwierząt, ale na razie tylko pistoletami hukowymi, przyznaje regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie Sławomir Serafin.
12: I mamy na razie tego kluczowego dla nas instrumentu w postaci kuli gumowej. Mam nadzieję, że pan prezydent tutaj podpisze ustawę.
11: Na razie grupa interwencyjna liczy 5 etatowych członków, docelowo ma ich być 12. Mają stacjonować w Polańczyku i Cisnej. Przemek Taranek, Radio Z.
6: Specjaliści naliczyli w Bieszczadach około 20 tak zwanych problemowych niedźwiedzi, czyli tych, które uparcie szukają pokarmu w pobliżu domu.
0: Radio
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Zapamiętajcie moje słowa. Piątek będzie gorący. Do 26
16: stopni. Piątek będzie gorący.
15: Tak jest, będzie gorący. W weekend to tak troszkę chłodniej. W sobotę do 23. Padać ma praktycznie wszędzie i do tego burze, między innymi na Dolnym Śląsku. W niedzielę już trochę mniej opadów.
17: Tego nie trzeba już zapamiętywać.
16: Piątek będzie gorący.
17: Słuchajcie panowie, ja podziwiam konsekwencje Norberta, naprawdę. Bo jak on robi zastępstwo za Kamila, to nawet samochodem zastępczym przyjechał.
16: Dobre.
13: Sponsorem programu był firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: A ciekawe, jakim samochodem Cezary Pazura, znaczy czyim, znaczy z czyją twarzą, nie?
1: O, no
0: ciekawe, czy też samochody wymienia przy okazji.
2: A, na pewno Tiro Riro. Tirem.

0: ATB w Radiu Z, 15 minut po godzinie 9. Polujecie na sztabkę złota? To ciekawe, kim dziś będzie Cezary Pazura, nie?
1: Dzisiaj przyjdzie wam posłuchać co nieco o mnie. I dobrze. Ja też zawsze najpierw słuchałem, potem myślałem, a dopiero potem mówiłem, co myślę. I niech to będzie również dla was strategia na zwycięstwo w tym pojedynku.
2: Zwyciężymy i ocalimy Polskę.
1: Zapraszam cały naród do huczu.

0: Adam Lampert w Radiu Z. Wiecie, dlaczego lepiej zagrać od razu o wielkie pieniądze, zagrać dzisiaj i mieć na wakacje? No bo na przykład Michał z Wrocławia, 20 tysięcy złotych w rządze pieniądza w Radiu Z, wygrał już dawno temu, ale...
1: Nie wierzę jeszcze w to, że wygrałem.
0: Lepiej wygrać dzisiaj do wakacji, może zdążycie w to uwierzyć. A dzisiaj w walizkach między innymi 65 tysięcy złotych albo nawet 650 tysięcy złotych. To musi się uleżeć w głowie, zanim uwierzycie. I żeby było łatwiej, prościej, do finału dzisiaj dostać się wam i wygrać nawet 650 tysięcy złotych. Teraz każdego SMS-a mnożę 6650 razy. Wysyłacie jednego, płacicie 3,69 z VAT, Radio Z pod 7353 i do gry wchodzicie 6650 razy. Radio Z, 7353.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty. Do 20...
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty. Do 22 czerwca. Na przykład...

0: 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Dzieci do MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Po reklamie.
10: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Wygrałeś już swoją sztabkę? There's a

0: napisała Dodzie, Roxanie, Cymsowi, aż w końcu napisała Przebój sobie Marisa i Odkochaj w Radiu Z. A w Stanach Zjednoczonych afera, słuchajcie, były urzędnik CIA został oskarżony o kradzież 303 sztabek złota. Kurczę, dobrze, że na nas nie trafiło. W Radiu Z mamy sztabki, ale to dla was w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. I sztabki, potwierdzam, są, czekają. Kim jest dzisiaj wujek Czarek? Słuchajcie, wkrótce podpowiedź.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: w szkole średniej była taka Natalia, która słuchała Brainstorm. Naszywkę miała na plecaku kostce. Jak zapytałem, czy może pójdzie ze mną na kole, odpowiedziała tytułem tej piosenki: Maybe not. 20 lat później mam inne pytanie. Czy może chciałabyś, czy może chciałbyś zakończyć ten tydzień o 650 tysięcy złotych bogatszy, bogatsza? To ostatnie 5 minut, żeby jednym SMS-em Radio Z pod 7353 wejść do gry o ogromną kasę 6650 razy i to za jedyne 3,69 zł. Zagraj. Radio Z pod 7353.
1: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek, dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
2: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
1: Pozdrawiam was serdecznie, Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
3: Reklama.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
19: Doktorze, syn znowu kaszle.
20: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
19: Co mogę zrobić?
20: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
21: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
22: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram.

0: Wielki do Mediamarkt.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Z, to jest piątek, dochodzi godzina 10:00, to czas na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk w studio, słuchamy.
3: Pożar pod Wołominem szaleje, w okolicznych lasach dramatycznie sucho, to tykająca bomba.
4: Śląskie igry wyszły spod kontroli, studenckie harce zakończyła policja.
3: Upały sieją grozę w Europie wcześniej niż ostatnio, kilkadziesiąt osób nie żyje.
2: Dziesiąta.
3: Pożar lasu na terenie dwóch powiatów wciąż nie jest opanowany.
4: Pod Wołominem i Mińskiem Mazowieckim trwa dramatyczna walka z ogniem. W akcji jest kilkuset strażaków wspomaganych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
3: W sztabie w miejscowości Międzyleś jest reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Dzień dobry, Mateusz.
5: Zgadza się, dzień dobry.
3: Rozmawiałeś z leśniczymi także o okolicznych obszarach, tam gdzie płomienie jeszcze nie dotarły. Jakie tam są warunki?
5: Ściółka jest bardzo wysuszona i skrajnie łatwopalna, mówił mi nadleśniczy nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin.
6: W tej chwili jest bardzo sucho. Tutaj można powiedzieć, że od 3 miesięcy deszcz nie padał. To jeżeli były jakieś dni z deszczem, to incydentalne. Nagromadzenie tego się martwego i suchego materiału jest dość palne.
5: Ja dopytywałem też leśników, czy fakt, że wczoraj w nocy mieliśmy przymrozki, w jakimś stopniu pomógł w akcji gaśniczej. Niestety, jest zupełnie odwrotnie, bo przymrozki w połączeniu z wiatrem powodują, że ściółka wysusza się jeszcze bardziej. Międzyleś, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: W takich warunkach wystarczy naprawdę chwila nieuwagi, choćby niedopałek rzucony z okna samochodu jadącego przez las. O przyczynach pożaru w lesie pod Wołominem służby nie chcą na razie mówić, ale opcja celowego podpalenia jest brana pod uwagę.
3: Sejm uchwalił tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Poprzednią zawetował prezydent.
4: W sejmowym studiu Radio Z jest reporter Radio Z Michał Dzienyński.
7: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Czy teraz jest szansa, że Karol Nawrocki podpisze nowe prawo?
7: Jest i to duża, bo została wypracowana ta ustawa wspólnie z przedstawicielami prezydenta. Co się zmieniło teraz? Nie ma już wymaganych odgórnie rozmiarów kojców. Jego rozmiar będzie zależał od rozmiaru psa i będzie to regulowane rozporządzeniem ministra rolnictwa. Utrzymanie psa w kojcu będzie dopuszczone pod warunkiem, że będzie miał przestrzeń do swobodnego poruszania się i, jak czytam w ustawie, realizacji naturalnych potrzeb. Ustawa łańcuchowa przeszła ponad politycznymi podziałami, także z poparciem większości opozycji. Sejm, Michał Dzieliński, Radio Z.
4: A ta ustawa trafi teraz do Senatu.
3: Utrudnienia dla pasażerów kolei we Wrocławiu to po wypadku śmiertelnym na torach. Opóźnienia pociągów przekraczają 100 minut.
4: Służby wyjaśniają przyczyny potrącenia człowieka. Stało się to między stacjami Wrocław-Grabiszyn i Popowice. Są zmiany w kursowaniu pociągów. Niektóre już w samym Wrocławiu zostały odwołane. Ponad 20 składów ma opóźnienie.
3: Odwołane koncerty i starcia z policją. Tak zakończył się pierwszy dzień igrów, czyli juwenaliów Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
4: Impreza odbyła się na terenie kampusu uczelni. Co dokładnie wydarzyło się minionej nocy i jakie są konsekwencje tych zajść? O tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
8: Według relacji uczestników teren juwenaliów był przepełniony, a gdy zamknięto wyjścia, tłum zaczął napierać na bramki i ochronę. Organizatorzy przerwali imprezę. Na miejscu pojawili się policjanci w pełnym wyposażeniu z tarczami i apelowali o rozejście. Doszło do krótkich starć i użycia gazu łzawiącego.
9: Obecnie na terenie kampusu trwa wizja lokalna. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz policji.
8: Mówi rzeczniczka prasowa uczelni Iwona Franczewska-Rogalska. Po spotkaniach zapadnie decyzja dotycząca dzisiejszych koncertów. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: W sieci pojawiły się wpisy o użyciu granatów hukowych i poszkodowanych. Policja nie informuje na razie o szczegółach i o liczbie zatrzymanych.
3: Kopuła gorąca nad Starym Kontynentem dla wielu okazała się śmiertelną pułapką. Jest już kilkadziesiąt ofiar ekstremalnych upałów na zachodzie i południu Europy.
4: Rekordowo wysoka, jak na maj, temperatura sięga nawet 40 stopni. To głównie w Hiszpanii i Francji i właśnie tam jest najwięcej ofiar. Bardzo gorąco też we Włoszech. Najwyższe alerty pogodowe 3 stopnia są w Rzymie czy Bolonii.
3: Nawet na Wyspach Brytyjskich temperatura bije rekordy. Słuchaczka Radia Z z Londynu, pani Joanna, mówi wręcz o tropikalnym lecie.
10: Upały dochodzące do 37 stopni, co odczułam na własnej skórze. Okropnie, a w ogóle to lepiej w domu siedzieć, mało kto na ulicę wychodzi. Dzisiaj tylko 30 stopni.
4: Według Światowej Organizacji Meteorologicznej do 2030 roku czekają nas rekordy temperatury. Średnia na świecie podniesie się o 2 stopnie. Wpływ na to ma też El Niño, zjawisko powodujące ocieplenie oceanów.
3: W cieniu tych upałów wiadomości ekonomiczne w Radiu Z. Zaprasza Iwona Kutyna. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, zapraszam.
12: Radio Z.
1: Pierwsze źródło informacji.
11: Inflacja w maju wyniosła 3,1%, podał GUS. To wynik wyraźnie niższy od prognoz. Ekonomiści zakładali wzrost do poziomu 3,7%. Portale z ogłoszeniami głównym miejscem szukania pracy przez Polaków. Jak wynika z raportu Agencji Badań Rynku opinii ESW Research, wskazuje tak ponad 55% pytanych. Na kolejnych miejscach znalazły się kontakty osobiste i polecenia oraz zakładki kariera na stronach internetowych firm. Równie popularne są aplikacje. Pierwszą piątkę zamykają media społecznościowe. Coraz szybciej spłacamy kredyty hipoteczne. Powód: dynamicznie rosnące dochody i niechęć do życia na kredyt, pisze Rzeczpospolita. Jak wynika z danych Związku Banków Polskich, jeszcze dekady temu okres spłaty wynosił 17-18 lat. Po pandemii spadł do 12-13, a w ostatnich 2-3 latach to zaledwie 9-10 lat. Amerykańska administracja chce, by na banknocie o nominale 250 dolarów znalazł się wizerunek Donalda Trumpa. Wymagałoby to jednak zmiany prawa, bo według obowiązujących przepisów wizerunek żadnego żyjącego prezydenta nie może znaleźć się na walucie amerykańskiej. W Kongresie jest jednak propozycja, która pozwoliłaby na zmianę prawa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
2: Dzisiaj nie będzie padać, być może ewentualnie gdzieś na północnym wschodzie coś pokapie, ale tylko pokapie. Generalnie przy wschodniej granicy trochę więcej chmur, trochę mniej słońca, a im dalej na zachód, tym więcej słońca. Na zachodzie też najcieplej, 26 stopni w cieniu, w Zielonej Górze dzisiaj maksymalnie, w centrum tak 20-21 w cieniu. Wiatr trochę lżejszy, ale jest, wieje.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
2: 9:05, w piątek, ostatni piątek maja. Myślę sobie, dobry piątek, żeby zgarnąć sztabkę złota, co? Słuchajcie Radia Z, za chwilę podpowiedź od Cezarego Pazury, czyją ma dzisiaj twarz, a to The Weeknd.

0: Shakira Tether w Radiu Z. Bawicie się z nami w 100 twarzy Cezarego Pazury, walczycie o swoją sztabkę złota. To posłuchajcie, kim jest dzisiaj Czarek?
1: Urodziłem się w dobrym polskim domu, o ile nie najlepszym. Dlatego sam też chciałem stworzyć dom dla wielkiej rodziny.
2: Wy jesteście przedstawicielami całej rodziny.
1: Próbowałem aż 4 razy z 4 żonami, a mimo to na koniec żywota pozostałem bez pierworodnego.
3: Musisz przyznać, że jak tatuś zrobi dzióbek, to nie ma chyba wsi.
4: Co prawda, to prawda.
1: Szkoda, bo w mojej branży syn to podstawa. Owszem, miałem też dzieci nieślubne i wcale ich nie ukrywałem. Takie były czasy. A ja człowiekiem nie słów, a czynów.
5: Po owocach poznacie ich i na to patrzcie na samym końcu.
1: Więcej na to dowodów. Niebawem.
0: Właśnie niebawem też kolejna podpowiedź od Cezarego Pazury, także spokojnie, jeśli nie wiecie, słuchajcie Radia Z. Bledka.

0: Label, Kesha w Radiu Z. Co mówicie, kiedy odbieracie telefon? Po angielsku? Halo? Czy może po polsku? Słucham. A może jest jeszcze tak po staremu, nie? Po samym nazwisku. Adamski, halo? Słuchajcie, dzisiaj odbierając od nieznanego wam numeru, zapytajcie od razu ile? Bo dzisiaj za samo odebranie telefonu od Radia Z odrzący pieniądza 35 tysięcy złotych, ale w walizkach jest jeszcze więcej. Między innymi 65 tysięcy, a nawet 650 tysięcy złotych. I te pieniądze mogą być twoje jeszcze dzisiaj. Zagraj, wyślij Radio Z pod 7353 teraz, bo do godziny 11 każdego SMS-a pomnożę 7600 razy, czyli to jest 7600 razy większa szansa na finał rządzy pieniądza za jedyne 3,69 z VAT.
1: Zagraj, wyślij Radio Z pod 7353.
2: Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
3: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
17: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
18: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy

0: Sun Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: muzyka legendarnego zespołu White Stripes i kolorów fioletowego Olivia Rodrigo w Radiu Z. Po referendum o odwołaniu prezydenta Krakowa rozkręciła się karuzela nazwisk. Teraz jest sondaż, w którym wygrywa, choć nie kandyduje, były prezydent Polski Andrzej Duda. Prezydent Polski na prezydenta Krakowa. Słuchajcie, w sumie dobra robota. Wetować nie trzeba, podpisywać można. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Za 16 minut 11.

Mowa srebrem. Każda z moich 100 twarzy złotem. A zaraz kolejna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Reklama.
1: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
2: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
3: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Zobacz, Stasiu, sokół.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
18: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
19: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
20: Ale tato, tylko nie samochodem!
19: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
20: A ja chcę syrop.
21: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
19: No i jak się czujecie?
20: Super! I nie zasypiam!
19: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
21: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
0: Po reklamie.
22: Słuchacie Radia Z w piątek, tuż przed 11:00. Iwona Kutyna w studiu wiadomości. Słuchamy.
23: Sztab kryzysowy w sprawie gigantycznego pożaru. Za chwilę najnowsze informacje. Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta przez Sejm. Dzieci z Ukrainy nad polskim morzem. Wakacje organizują Katowice.
22: Jedenasta.
23: Kluczowe godziny akcji gaszenia ogromnego pożaru pod Wołominem. Płonie 300 hektarów lasu. Od godziny 14:00 prognozowana jest zmiana pogody. Nasili się wiatr i zmieni jego kierunek, co może utrudnić prowadzenie akcji. W szkole w Międzylesiu zakończyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Na miejscu jest Daniel Wrzos. Dzień dobry, Danielu.
24: Dzień dobry.
23: Co mówią służby?
0: Straży Pożarnej udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i to jest dobra wiadomość. Ta zła jest niestety taka, że po południu będzie zmiana pogody, więc przez najbliższe godziny szef MSWiA Marcin Kierwiński apeluje do strażaków o jak największe zaangażowanie.
1: Do 14 bardzo ważny czas, bo do 14 ten wiatr ma być jeszcze na takim poziomie akceptowalnym, więc wszelkie środki i zasoby zarówno straży, lasów, policji, wojska, które są tutaj na bieżąco, muszą pracować bez wytchnienia, żeby wykonać najwięcej tej roboty.
0: Jestem teraz przed szkołą, gdzie obradował wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego. Dyrekcja szkoły i mieszkańcy stanęli na wysokości zadania i to trzeba przyznać. Przynosili wodę, jedzenie tak, żeby strażacy pracujący od samego początku przy gaszeniu pożaru mogli tutaj zjeść ciepły posiłek czy po prostu odpocząć. Międzylesie, Daniel Wrzos, Radio Z.
23: W akcję zaangażowanych jest 800 strażaków, kilka samolotów gaśniczych. Pomaga też 100 terytorialsów. Karol Nawrocki krytycznie o decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Dlatego prezydent Nawrocki zaproponował, żeby Zełenskiemu odebrać order Orła Białego. Miałaby się zająć tym kapituła, której posiedzenie będzie 8 czerwca. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Nowe prawo poparła koalicja rządząca. Posłowie PiSu i Konfederacji chcieli odrzucenia projektu. W sejmowym studiu Radia Z Michał Dzieneński. Michale, co konkretnie zawiera ustawa i czy podpisze ją prezydent?
2: Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza i decydować m.in. czy chcą, czy nie odrębności majątkowej, ale także chodzi o prawo do mieszkania, dostępu do informacji medycznej, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Szanse na podpis przez prezydenta raczej ma, bo zdaniem prezydenckich urzędników nowe prawo wprowadza de facto legalizację związków partnerskich, a na to nie ma i nigdy nie będzie zgody prezydenta. Nie poddamy się, będziemy przekonywać głowę państwa, mówi jedna z autorek ustawy, Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy.
6: Przekonujemy, rozmawiamy i mówimy, że nie ma innej możliwości uregulowania kwestii związków czy kwestii statusu osoby najbliższej. To jest ustawa dla ludzi, to jest ustawa, która ma pomagać ludziom i ma ich przede wszystkim zabezpieczać.
2: Maksimum tego, na co prawdopodobnie Karol Nawrocki mógłby się zgodzić dla związków nieformalnych, to prawo do decydowania o pochówku i prawo do informacji medycznej. Sejm, Michał Dzieński, Radio Z.
23: Z ustawy wykreślono m.in. możliwość uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego, przyjęcie wspólnego nazwiska czy możliwość adopcji dzieci. Policja szuka sprawców pobicia 18-latka w Parku Miejskim Prokop w Suchym Lesie pod Poznaniem. Według naszych ustaleń do tej sytuacji doszło w miniony wtorek. Nastolatek brał udział w tak zwanej ustawce. Został mocno pobity, m.in. kopnięty w twarz, ma złamaną szczękę. Policjanci zabezpieczyli monitoring i wytypowali uczestników zajścia. Teren parku został objęty nadzorem funkcjonariuszy. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Decyzja miasta wywołała jednak fale krytyki, głównie ze strony środowisk prawicowych, które pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Władze Katowic odpowiadają, że miasto finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci właśnie. Wiceprezydent Maciej Stachura podkreśla, że dzieci z Buczy zasługują choć na chwilę spokoju.
24: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
23: Katowice za wakacje zapłacą 80 tysięcy złotych. Wyjazd w połowie lipca.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
27: Słońce, wiatr, brak deszczu, czasem jakaś chmura, taka dzisiaj pogoda, bez tragedii, 20-24 stopnie. W zasadzie jest tak, że dla tej, której zawsze zimno, dzisiaj i tak będzie ciepło, a dla tego, który woli chłodniej, no za gorąco dzisiaj też nie będzie. Dzisiaj na spacer we dwoje, bo pogoda idealna, szczególnie późnym popołudniem i wieczorem, kiedy wiatr już nieco odpuści.
26: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
28: Na program zaprasza sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
27: Randka wieczorem, a na razie bawimy się w 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Kim jest dzisiaj wujek Czarek? Za chwilę druga podpowiedź.

0: Baby Rexha, Faithless w Radiu Z, to twarzy Cezarego Pazury, sztabki złota dla słuchaczy. Bawimy się, zgadujemy, kim dziś jesteś, czarku?
1: Imię dostałem od rodziców, a przydomek od ludzi.
2: Taka sytuacja, nie?
1: Nie bez powodu. Pracę odziedziczyłem po ojcu, gdy firma, że tak powiem, była w nie najlepszym stanie. Mimo to wiedziałem, jak to wszystko rozkręcić.
3: Ja się cały czas czegoś uczę.
1: Najprężniej tworzyłem w Krakowie, bo tam mieszkałem i zarządzałem.
3: Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę.
1: Ale za mojej kadencji powstało też wiele bardzo mocnych ośrodków terenowych.
3: Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć.
1: Infrastruktura kwitła. Mogłem być z siebie dumny. Podjąłem też kilka dobrych decyzji biznesowych. Umocniłem skarb państwa, ożywiłem rodzimy handel i wzmocniłem wartość złotówki na świecie.
4: Stoję jako jastrząb na czele jastrzębi.
1: W swoich portfelach do dziś znajdziecie dowody na moje sukcesy.
4: Nie ma żadnych zjawisk kryzysowych.
0: Coś już świta? Spokojnie, poczekajcie jeszcze, słuchajcie Radia Z. Będzie jeszcze jedna podpowiedź. A teraz Ray Dalton.

0: w Radiu Z, Bad Day, czyli zły dzień. A wyobraź sobie dobry dzień. Wyobraź sobie, że nagle spada ci z nieba dodatkowa kasa. I co robisz?
1: Myślę, że kupię jakiś dobry telewizor. No, taki trochę większy.
0: Za 15 tysięcy to będzie jakieś 85 cali. Jurek wygrał 15 tysięcy złotych w Radiu Z, a dzisiaj wrzący pieniądza w walizkach m.in. 65 tysięcy, telewizor 150 cali i nawet 650 tysięcy złotych, to można wejść do sklepu z telewizorami i kupić wszystko. Gigantyczna kasa do wygrania i teraz 8 tysięcy szans na finał za jednego SMS-a. Radio Z pod 7353 i to za jedyne 3,69 z VAT. 650 tysięcy złotych czeka. Radio Z 7353. Radio Z i
2: już. Na program zaprosił sponsor WKruk. Właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
3: Reklama.
4: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja.
12: Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja.

0: 10% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję. Po reklamie.
3: Wiecie co? Sam się zastanawiam, kim dziś jestem. Słuchajcie kolejnych podpowiedzi w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Ten numer przeżywa drugą młodość. Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z. A w Paryżu za chwilę zaczyna się historyczny mecz tenisowy. O 1/8 finału Rolanda Garrosa zagrają nasze Iga Świątek i Magda Linet. Wiem, kto wygra ten mecz. Polska!
1: Reklama.
2: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: wiodące.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldane. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. Tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
3: Po reklamie.

0: szklany sufit. To Trio Was w Radiu Z.
1: Na konkurs zaprasza sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jura Park Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl.
0: Za chwilę dosłownie Dzień Dziecka, więc na radioz.pl pisaliście nam, jak budujecie relacje z dzieciakami. Wybieraliście, dokąd chcielibyście zabrać swoje dzieciaki. Do Jura Parku w Bałtowie, czy do Jura Parku w Krasiejowie, czy do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Z nami Maciej z Bydgoszczy, ojciec córeczki dumny. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dumny, dobrze mówię, nie?
2: No oczywiście, że dumny.
0: No, wiadomo. Co to znaczy, że nie jesteś ojcem z doskoku, jak napisałeś?
2: No powiem tak, no prawdziwy test był, jak mi się córka urodziła, żona dość przeszła ciężki poród i w sumie nie mogła wstawać z łóżka przez bardzo duży okres czasu. No i nie było z miłej, przez tydzień trzeba było zmieniać kompersy, wstawać co kilka godzin i tam nie mogło być olewki, że tak powiem. Spędziłem prawie 2 tygodnie spędziliśmy w szpitalu, a ja byłem mniej więcej 9 dni w sumie byliśmy w szpitalu i leżałem na podłodze. I robiłem wszystko prawie.
0: Gdyby dała radę, to i piersią byś karmił, nie?
2: No, jakby dała radę. No.
0: Ale nie da rady.
2: Niestety nie da się.
0: Nie da rady. Słuchaj, fantastycznie. Przybijam ci oczywiście ojcowską pionę i dla ciebie, dla całej twojej rodziny bilet do Jura Parku w Bałtowie i do Terym Uniejów, czyli do strefy basenów oraz do nowo otwartej strefy zewnętrznej i strefy aktywności letnich. Wybawicie się?
2: No, super, dziękujemy bardzo.
0: Należy
2: pewnie,
0: się, co, no, oczywiście. Szczególnie ty się baw, super. Dobra robota.
2: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Córeczka, jak ma na imię?
2: Barbara.
0: Barbar, wyściskaj Basię, dobra, od nas. No i mamusię oczywiście też. Ale
2: oczywiście.
0: Basię bardziej, bo to Dzień Dziecka. Wszystkiego dobrego. Hej, cześć.
2: Dziękuję pięknie.
1: Na konkurs zaprosił sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jura Park Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl.

0: Już ten weekend pomarańczowa siła muzyki poleci z Warszawy na całą Polskę. 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Livka i wielu innych. Słuchaj już dziś i jutro od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
8: Rządza pieniądza.
7: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
14: Słuchacie Radio Z. Dochodzi godzina 12. Na wiadomości w samo południe zaprasza Iwona Kutyna.
15: Wielki pożar na Mazowszu. Mieszkańcy o możliwych przyczynach. Karol Nawrocki chce odebrać prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego. Polski mecz w Paryżu. Świątek gra z Linet o 1/8 finału French Open.
14: 12.
15: Setki strażaków, wojsko i sprzęt. Wszystkie siły skupione na gaszeniu pożaru pod Wołominem na Mazowszu. Walka z ogniem trwa od kilkunastu godzin, czemu przyglądają się m.in. mieszkańcy Stanisławowa. Na miejscu jest reporter Radia Z, Mateusz Kudlarek. Mateusz, rozmawiałeś z okolicznymi mieszkańcami. Co od nich usłyszałeś?
16: Mieszkańcy zastanawiają się m.in., czy ognia w lesie ktoś celowo nie podłożył. To może być dzieło podpalacza. Takie zdanie słyszę dziś tu w Stanisławowie wyjątkowo często.
17: No to myślę, że to samo się zapaliło.
18: Może kto to podpalił?
17: Możliwe, tak. Że to w paru miejscach się zapaliło.
16: Oficjalna przyczyna powstania pożaru na razie nie została podana przez służby. Mieszkańcy zastanawiają się też, jak długo może jeszcze potrwać akcja gaśnicza. Służby szacują to nawet na kilka dni. Od tych osób, które, jak przyznają, często zaglądają do lasu, usłyszałem z kolei, że w lesie rzeczywiście w ostatnich dniach było bardzo sucho, a w takich warunkach o pożar niezwykle łatwo. Stanisławów, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: Podobnie jest i dziś. W większości kraju obowiązują alerty IMGW w związku z dużym zagrożeniem pożarowym. Wciąż nie są znane przyczyny katastrofy Dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął pilot. Prokuratura w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna, czy też sam przebieg akcji, mówi Radiu Z rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
18: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenie, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przesłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
15: Katastrofą samolotu zajmuje się także Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy proponuje Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. W sejmowym studiu Radia Z Michał Dzieneński.
19: Tak, Michale, jest.
15: Pytałeś w Sejmie o to premiera Tuska. Jak komentuje słowa prezydenta?
19: Apeluję, żeby tonować nastroje. Decyzja prezydenta Zełenskiego, jak mówi premier Tusk, jest niepokojąca dla naszych relacji, ale tym zajmie się rząd. Ważne, by to robić rozważnie, podkreślał premier.
20: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
19: Do polskiego resortu spraw zagranicznych został wezwany już ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. A politycy PiSu jednoznacznie chwalą decyzję prezydenta Nawrockiego, bo tu musi być stanowcza reakcja. Usłyszałem. Sejm, Michał Dzieński, Radio Z.
15: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego. To wtedy miałaby się zająć odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy. Pierwsza zaliczka z programu SAFE, 6 miliardów euro już w Polsce. Dziś podpisany ma być pakiet kolejnych umów, do końca miesiąca ma być ich 40. W sumie z pieniędzy skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Uwaga fanów tenisa nad Wisłą skupiona jest na Paryżu. Lada moment na korcie centralnym Rolanda Garrosa i Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Stawką jest awans do 1/8 finału French Open. Ten pojedynek będzie śledził Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Komu kibicować w takim meczu?
21: Odpowiedź na to pytanie zostawiamy fanom, bo trudno jest wybrać, kiedy na korcie są dwie nasze zawodniczki. Z jednej strony to dobrze, bo na pewno jedna z Polek zagra w kolejnej rundzie. Z drugiej strony dla jednej z nich ten turniej już dzisiaj się zakończy. Faworytką jest oczywiście Iga Świątek, która 4 razy wygrała French Open i na paryskich kortach czuje się jak u siebie w domu. Magda Linet, jak sama mówiła, nie ma nic do stracenia, a że potrafi wygrać z Igą, pokazała już w marcu na turnieju w Miami.
15: W wiadomościach będziemy śledzić wynik polskiego spotkania. Już teraz u nas Wiadomości Kulturalne i Krzysztof Kieryczuk.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Rusza trasa koncertowa Lata Z. Od kilku lat podbijamy Polskę. Nie inaczej będzie w tym roku. Przed nami 9 wyjątkowych koncertów. Na scenie pojawią się największe polskie gwiazdy. Między innymi Beata Kozidrak, Maryla Rodowicz, Oskar Cyms i Roxy. Pierwszy koncert już w niedzielę. Widzimy się w Zielonej Górze. Tam zaczyna się trasa koncertowa Lata Z. Tłumy zjeżdżają już dziś do stolicy, bo startuje Orange Warsaw Festival pod patronatem Radia Z. W tym roku na scenach na torze Służewiec wystąpi 18 wyjątkowych artystów. Wśród nich Olivia Dean, Luis Capaldi, Kasia Linz i Liwka. Na miejscu spotkacie też Radio Z. Od 19 Mateusz Ptaszyński będzie prowadzić stamtąd program. Dla uczestników OWF komunikacja miejska jest darmowa. Folwark zwierzęcy George'a Orwella w dwóch wersjach dla dzieci i dla dorosłych to najnowsza produkcja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Pierwszy ze spektakli Gospodarstwo Zwierząt, opowieść adresowany do dzieci, będzie miał premierę na scenie na Świebockim już jutro. Drugi, Folwark zwierzęcy dla dorosłych, 5 czerwca. Twórcy spektakli podkreślają, że wersja dla dorosłych pozostaje bliżej mrocznej przypowieści o brutalnych mechanizmach władzy i jej degeneracji. Z kolei spektakl familijny świadomie ją przeinterpretowuje i prowadzi opowieść ku innemu finałowi, w którym zwycięża współdziałanie i dzielenie się władzą.
23: Podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz lubelskie. Tu być może na termometrach w cieniu do 20 stopni nie dobije, ale odczuwalna jest wyższa. W centrum 20 i trochę, a na zachodzie najwięcej na 27 w cieniu. Na wschodzie w centrum wiatr nieco mocniejszy, na zachodzie słaby deszcz. Dopiero w nocy na Pomorzu i Kujawach, a jutro o deszczu więcej w prognozie za godzinę.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: 12.05, kocham Cię Kino jak co tydzień w piątek za chwilę, za moment, bo to krócej, ostatnia podpowiedź w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury.

0: słychać w każdej jego piosence. On jest rockmanem. Damiano Dawid w Radiu Z. A kim jest dzisiaj Cezary Pazura? Posłuchajcie ostatniej podpowiedzi.
1: Umiałem wojować, ale wolałem rozmawiać.
2: Ciebie rozkażę po francuski savoir vivre.
1: Podpisałem kilka porozumień z naszymi oponentami, co nie wszystkim się podobało.
2: Znaczy, kakę to was może. No nic.
1: Ale jak już wspomniałem, wolałem budować niż burzyć.
3: To jezioro damy tutaj?
1: O, ironio. Zmarłem spadając z konia. Śmierć jest równa wobec wszystkich. I choć mogłem decydować o niemalże wszystkim, to nie mogłem wybrać sobie, jak będzie wyglądał mój ostatni dzień. To, co zrobiłem, jest nieśmiertelne i stoi do dzisiaj.
4: Panie inżynierze, co pan na to?
1: Mówią, że zastałem Polskę drewnianą, a zostawiłem murowaną. Pozwólcie, że nie zaprzeczę, bo skromność to nie jest cecha królów. A ja czułem się wielki i byłem wielki.
0: Wiecie? To dzwońcie pod 321-321-321, w kogo wciela się dziś Cezary Pazura i nie zapomnijcie dodać, jaki przydomek wybrałbyś dla siebie, będąc królem, królową i dlaczego. Sztabka Złota czeka, ja czekam na odpowiedzi od teraz pół godziny.

0: Jesteście tu.
1: Jesteśmy. Igo w Radiu Z. 12:23 na zegarze, jest piątek, a więc w Radiu Z witamy Grażynę Torbicką. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zbliża się Dzień Dziecka, więc ten weekend to przede wszystkim propozycje z gatunku kina familijnego. Drzewo magii, niesamowite przygody skarpetek, to znakomite propozycje dla dzieci. Ale jest też coś dla dużych dzieci i o tym za chwilę.
1: A, czyli dla mężczyzn podejrzewam. Kocham cię kino i Grażyna Torbicka. Za moment w Radiu Z. Radiu Z.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na Agata.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą

0: o czego dziś chcę.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
14: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
15: Po reklamie.

0: Cassian na Spyro, Material Lover. Nowości, propozycja do listy przebojów, lubię to, w Radiu Z, a teraz do kina. Camera.
1: Action! Kocham cię kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
0: Coś na Dzień Dziecka obiecano.
2: Obiecałam, że z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka będzie coś dla dużych dzieci i oto ta propozycja. Zawodowcy, reżyseria Guy Ritchie, brytyjski reżyser i scenarzysta, który słynie z dynamicznych filmów gangsterskich, czarnego humoru i bardzo specyficznego stylu montażu. Zasłynął takimi filmami jak Porachunki, Przekręt czy widowiskowy Sherlock Holmes. Zawodowcy to znowu kino totalnie gangsterskie, ale z przymrużeniem oka. Oryginalny tytuł In the Grey, Szara Strefa. I to jest właściwy tytuł, bo właśnie w szarej strefie działa główna bohaterka Eve, którą gra Eiza Gonzalez. Eiza Gonzalez, meksykańska aktorka i piosenkarka, bardzo popularna, piękna. I doskonale wpisuje się w tę rolę. Rolę kobiety, która podejmuje się ekstremalnie trudnych zadań dla wyjątkowo bogatych klientów. To jest jej specjalność. I oto ma za zadanie odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie multimiliardera. I tu do akcji wkraczają właśnie zawodowcy. Grają ich Jake Gyllenhaal i Henry Cavill. Zabójcze tempo, świetne dialogi i generalnie bardzo dobra zabawa. I co więcej, widać, że aktorzy również puszczają do nas oko, mówiąc, my też się dobrze bawimy. Więc wyjątkowo z okazji Dnia Dziecka w Kocham Cię Kino, kino akcji.
0: Akurat z dziećmi to zawsze jakieś akcje. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
3: Po reklamie.
7: Hej, już za chwilę mogę cię ozłocić. Zgadnij jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.

hrabia Dracula. W Radiu Z tak samo ktoś z was od dzisiejszego popołudnia, ktoś może zacząć żyć jak hrabia, na bogato. 650 tysięcy złotych do zgarnięcia w rządze pieniądza w Radiu Z i teraz 10 tysięcy szans za jednego SMS-a za 3,69 z VAT, ale tylko do godziny 13. Jeden SMS, Radio Z pod 7353 wchodzi do gry 10 tysięcy razy. Zagraj. Radio Z 7353.

0: punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma inny.
2: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
3: To nie przerywaj.
0: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
4: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18:00 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
12: Rządzę pieniądza.
0: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
13: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
0: Rządza pieniądza w Radiu Z.
14: Marzenia się spełniają.
0: Zagraj online i baw się razem z nami.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
17: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldane. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
18: Po reklamie.
19: To jest piątek, tuż przed godziną 13:00 w Radiu Z to czas na wiadomości. W studiu Iwona Kutyna. Słuchamy.
20: Pożar pod Warszawą, na miejscu premier z podziękowaniem dla służb. Tańsze paliwo w weekend, wsparcie dla kierowców przedłużone. Pierwszy set dla świątek, wyrównany mecz z Linet, za chwilę u nas Paryż.
19: Trzynasta.
20: Trwa kolejna godzina gaszenia wielkiego pożaru lasu na Mazowszu. W sztabie w miejscowości Międzyleś pojawił się Donald Tusk. Jest tam także reporter Radia Z Mateusz Kudlarek. Przysłuchiwałeś się słowom premiera. Co mówił?
21: Premier ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreślał Tusk.
22: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani.
21: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzania kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy mogli z takiej pomocy skorzystać. Międzyleś, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Tusk podkreślił, że ci sami strażacy, którzy dziś gaszą pożar na Mazowszu, wcześniej walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej. Sprawą rosyjskiego drona, który uderzył w blok mieszkalny w Rumunii, powinna zająć się Rada NATO, uważa wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Bezzałogowiec uderzył w blok w Gałaczu na wschodzie kraju. Sprawa jest bardzo poważna, trzeba jak najszybciej wyjaśnić, jak to się stało, podkreśla Tomczyk.
1: Został albo zakłócony, albo było to intencjonalne uderzenie w blok mieszkalny. Tego już będzie dotyczyło śledztwo wewnątrz Rumunii. No, sprawa jest w oczywisty sposób poważna. Mógł ktoś zginąć, niewątpliwie zabrakło bardzo niewiele. Gdyby ten dron uderzył kilka metrów niżej, zniszczyłby wiele mieszkań.
20: Słowa potępienia popłynęły m.in. ze strony NATO i Komisji Europejskiej. To będzie weekend z tańszym paliwem. Od jutra do poniedziałku włącznie za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,05, za diesla 6,34. To nie jedyna dobra wiadomość. Rząd zdecydował się przedłużyć wsparcie dla kierowców do 15 czerwca. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie wydarzeń, które przerwały wczoraj juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do zamieszek, bo tłum ludzi nie mógł wejść na teren imprezy. Nasz reporter Szymon Kastelik zbiera informacje w tej sprawie. Rozmawiaj z policją, co już wiadomo.
3: Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren imprezy. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego. Okoliczności są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
18: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
3: Służby nie potwierdzają informacji o poszkodowanych. W sieci krążą nagrania, na których widać dym, polewanie tłumu oraz rzucanie butelkami w stronę policji. Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Władze uczelni prowadzą rozmowy z policją i urzędem miasta w sprawie decyzji dotyczącej dzisiejszych koncertów. Na korcie centralnym Rolanda Garrosa trwa zacięty pojedynek dwóch naszych tenisistek. Iga Świątek i Magdalena walczą o awans do 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Ich pojedynek obserwuje Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Jaki wynik?
23: Iga Świątek wygrała pierwszego seta. Zaczęła go mocno. W otwierającym gemie serwis był po stronie Linet, ale to Świątek zdobyła 2 punkty. Poznanianka jednak opanowała emocje i nie dała się szybko przełamać. Wygrała do 30 i poszła za ciosem. W kolejnym gemie to ona przełamała Świątek. To mocno podrażniło Raszyniankę, która wygrała 3 kolejne gemy i wyszła na prowadzenie. Na krótko, bo Linet ponownie wygrała jej serwis. Na tym nie koniec przełamań. Jedno, jak się okazało, decydujące dorzuciła Świątek i wygrała tego seta 6-4. Zaczęła się już druga partia. 2-0 z przewagą przełamania prowadzi Świątek.
20: Wynik meczu sprawdzimy dla Was oczywiście za godzinę.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
26: Dziś popada dopiero w nocy na Pomorzu Zachodnim i Kujawach. Przeleci deszcz. Jutro ma być go zdecydowanie więcej. Tak z zachodu na południowy wschód będzie się przesuwał ten deszcz. Na północy Polski jutro raczej nie popada w ogóle. No ale na południu całkiem porządnie.
25: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
26: A dziś po prostu ciepło. Michał Adamski, cześć ponownie, 5 minut po 13. Komu złota sztabka? Którą ze 100 twarzy przybrał dzisiaj Cezary Pazura? Tego dowiemy się za chwilę. A tego słuchamy teraz. To Nelly Furtado.

0: polskiej estrady. Czesław Niemen w Radiu Z.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Z nami Robert z Legionowa. Cześć, dzień dobry, Robercie.
3: Dzień dobry, w końcu mi się udało.
0: No w końcu. Robert powiedział, że gdyby był królem, to by nazywał się Robert Bogaty i Sławny, prawda?
3: Dokładnie tak, zaraz się okaże.
0: Zaraz się okaże, że bogaty i że sławny, mam nadzieję, chociaż sława już puka do drzwi. Robercie, dobra, powiedz, czyją twarz przybrał dzisiaj Cezary Pazura, jak myślisz?
3: No moim zdaniem był to Kazimierz Wielki, król polski.
0: No to sprawdźmy.
2: Gratuluję rozwiązania zagadki, ale myślę, że każdy z nas może sobie teraz wypłacić z własnego portfela 50 zł w ramach nagrody.
4: I wielofunkcyjny robot i porcelana!
2: Bo właśnie na tym banknocie znajduje się wizerunek Kazimierza III Wielkiego. Pozdrawiam. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.
0: No, Robercie... Sztabka złota leci do ciebie.
3: Bardzo się cieszę.
0: Czyli Robercie Bogaty i Sławny. Chciałem zwrócić się tak do jego waszmości.
3: Dziękuję, bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo, Robert, udanego piątku i weekendu w takim układzie życzę. Trzymaj się, hej.
3: Na pewno będzie wspaniale. Wszystkiego dobrego.
0: Nawzajem. A wysłuchajcie Radia Z, no bo w poniedziałek wracamy. Wraca nowa twarz Cezarego Pazury.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Baw się i zgarnij swoją sztabkę złota.

0: or another.
1: Można powiedzieć w te albo we w te, nie? One Direction. W Radiu Z, 13.22 na zegarze, a pamiętacie, co powiedziała Magda zaraz po tym, jak wygrała 10 tysięcy złotych w Radiu Z?
2: Grajcie, grajcie, grajcie, bo warto, naprawdę, polecam.
1: A dziś za samo odebranie telefonu 35 tysięcy, a w walizkach między innymi 65 tysięcy, a nawet 650 tysięcy złotych. I co ty na to, Magda?
2: Grajcie, grajcie, grajcie, bo warto, naprawdę, polecam.
1: Grajcie najlepiej teraz, bo teraz każdego SMS-a mnożę 13 tysięcy razy. Szczęśliwe 13 tysięcy razy, bo szczęściu trzeba pomóc. Wejdź do gry, wyślij Radio Z pod 7353 650 tysięcy złotych i 10 tysięcy szans na finał. I to za jedyne 3,69 zł.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje
2: i te. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duże.

Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: gdzieś taką petycję złożyć, to ja w następnym wcieleniu chcę być mrozem. Nie ma miejsca jak dom niesamowity mrozu w Radiu Z. Za 20 minut 14 w Paryżu niespodzianki nie było. Do meczu Polek wrócimy w wiadomościach. Za to jaka niespodzianka w Hostynnej na Lubelszczyźnie. Kopiąc dziurę przy drodze pod latarnię, robotnicy wykopali zabytkowy cerkiewny dzwon mosiężny. 110 lat tam leżał. Ktoś go pewnie szukał, a okazało się, że najciemniej pod latarnią.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
3: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
4: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
5: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
15: Ale tato, tylko nie samochodem!
14: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
15: A ja chcę syrop.
16: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
14: No i jak się czujecie?
15: Super! I nie zasypiam!
14: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
16: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
19: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
18: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
21: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kiedy stara gwardia łączy się z młodymi wilczycami. Stary dobry akcent odświeżony po 20 latach razem z Sarą Miszą Miller. Przebój Don't Leave w Radiu Z. Wiadomości Radia Z o 14 to za chwilę. Powiemy, która Polka dostała się do 1/8 finału Ronalda Garrosa.
1: Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
2: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
20: spędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: Po reklamie.
0: Dochodzi godzina 14, a więc przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna na miejscu. Słuchamy.
25: Iga Świątek w 1/8 finału Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z Magdą Linet. Dromadery w akcji pomagają w gaszeniu pożaru na Mazowszu. Sprawa znów utknęła, część powodzian wciąż bez państwowego wsparcia.
0: 14.
25: Game, set i mecz. Iga Świątek górą w polskim meczu na French Open. W dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet. To, co działo się na paryskim korcie, śledził Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Jaki był ten mecz? Jak się ułożył?
26: O, pierwszy set był bardzo zacięty. W sumie nasze tenisistki przełamały się aż 5 razy. Świątek była górą w tej partii 6-4. Na początku drugiej odsłony tego pojedynku Linet jakby osłabła. Jej rywalka wykorzystała to z zimną krwią i przełamała ją już w otwierającym gemie. Później Świątek powiększyła swoją przewagę kolejną wygraną w gemie serwisowym Linet i wyszła na prowadzenie 4-1. Poznanianka odpowiedziała jednym przełamaniem, ale to było za mało. Świątek miała bezpieczną przewagę i wygrała znów 6-4.
25: Iga w kolejnej rundzie zmierzy się z 15 w światowym rankingu Ukrainką Martą Kostiuk. 5 samolotów gaśniczych Dromader bierze udział w gaszeniu pożaru lasu nieopodal Wołomina na Mazowszu. Od rana wykonało już 29 zrzutów wody. To bardzo trudna praca, wiąże się z nią ogromne ryzyko, przyznaje prezes Mieleckich Zakładów Lotniczych Roman Ignasiak.
27: Latanie na niskich wysokościach na samolocie, który jest naprawdę bardzo wymagający i który w ciągu 1,5 sekundy potrafi zrzucić połowę swojej masy, nieporównywalne z żadnym innym samolotem, jest naprawdę wymagające wielkiego doświadczenia i ogromnego opanowania maszyny.
25: Pożar na razie jest pod kontrolą, jednak decydujące mogą być najbliższe godziny. Według synoptyków wzmagać będzie się wiatr, co może utrudniać gaszenie. Media publiczne nadal wymagają uzdrowienia, przyznaje Aleksandra Leo z klubu Centrum. Ubolewam, że dopiero teraz będziemy procedować projekt ustawy medialnej, która zakłada ich odpolitycznienie, powołanie nowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy rezygnację z abonamentu na rzecz finansowania z budżetu, mówiła rano w Radiu Z.
28: Dla mnie bardzo istotne jest również odpolitycznienie mediów samorządowych, tak aby wreszcie przestały być taką tubą propagandową często samorządowców, którzy naprawdę mają inne narzędzia, żeby opowiadać obywatelom o swojej działalności. Te przepisy nie znalazły się w projekcie ustawy.
25: Posłanka Leo ma nadzieję, że to zostanie zmienione na etapie zgłaszania poprawek do projektu ustawy medialnej. Kolejne miesiące powodzianie z ziemi kłodzkiej czekają na wykup ich zniszczonych domów. Chodzi o niecałe 40 rodzin, dla których nie wystarczyło pieniędzy w pierwotnym programie. Wprawdzie ustawa przedłużyła wykupy, jednak, jak mówią mieszkańcy Radiu Z, nic się nie zmieniło. Sprawą zajmuje się reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Skąd kolejne opóźnienie?
29: Teraz Sejmowa Komisja Finansów Publicznych musi zaakceptować zmiany w planie finansowym Wód Polskich, ale jak ustaliłam, taki wniosek z Ministerstwa Infrastruktury do dzisiaj nie wpłynął do komisji.
30: To jest żenujące. No jak długo można żyć w zawieszeniu?
29: Stawia pytanie pani Alicja Skłodzka, a rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik zapewnia mnie, że robią wszystko bez zwłoki.
31: Cała procedura jest niestety skomplikowana.
29: I może to jeszcze potrwać nawet kolejnych kilka tygodni. Grażyna Wiatr, Radio Z.
25: Zniszczone 1,5 roku temu domy nadają się tylko do rozbiórki. Lucyna Płużyczka będzie z wami od 15. Udanego popołudnia ode mnie.
32: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
33: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
34: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
0: Dzisiaj po południu nie za zimno, nie za gorąco. Jeszcze, żeby trochę popadało, to byłoby idealnie, co nie? Kasia i Robert już z nami. Cześć.
35: Cześć, dzień dobry.
0: Umiecie jakoś deszcz wywoływać? Może taniec? Prośba?
36: Nie, może lepiej nie tańczmy, ale ja chciałam zapytać Karpia, co ty jesz i się nie dzielisz?
35: Bułeczkę do sałateczki, ale cicho!
0: Ej, współa!
33: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
34: Na program zaprosił sponsor WKRUK. właściciel sklepu internetowego wokruk.pl.
36: I to pewnie
0: mało
36: ostatnia
0: mam.
36: Była. No właśnie, wiedziałam. Kolega.
0: Pewnie dziecku zabrał. 4 po 14.

0: The Last Good Night, Pictures of You w Radiu Z. 14 minut po 14. I piątek. Jest piątek, piątolonongo. Chyba fajniejsze jest to, że oprócz piątku, to właśnie dzisiaj przypada Europejski Dzień Sąsiada.
1: A czy to przypadek, że akurat w piątek? No to
0: nie,
1: wielu,
0: nie,
1: wielu.
0: To nie jest przypadek.
1: Ale skoro to jest Dzień Sąsiada, to myślę, że to jest też dzień monitoringu osiedlowego, dzień punktu odbioru paczek, tak. No i dzień towarzysza garażowego oczywiście.
0: Nie, no to jest jasne, że co się dzieje w garażu z sąsiadem, zostaje w garażu z sąsiadem i za bramę nie wychodzi, absolutnie.
1: To samo tyczy się sąsiadek i balkonów. Sprawdziłam na własnej skórze.
0: Chyba, że sąsiad z sąsiadką, to wtedy lepiej, żeby ktoś się dowiedział.
1: To wtedy działa monitoring osiedlowy.
0: To fakt.
1: Jeżeli zgłodniliście, bo to taka pora obiadowa, to mamy sposób na to, żeby niedzielny obiad dla całej rodziny stworzyć w zasadzie z jednej potrawy. Ja wiem, że to brzmi jak magia, ale to wszystko jest możliwe i za moment wam to wyjaśnimy. Bądźcie z nami, razem lepiej. Radio Z
0: i już. Okej, to jest od nas na pierwsze danie, na ten piękny piąteczek słoneczny Galaxy Kungs w Radio Z, kwadrans po 14. Oficjalnie Kasia Wink,
1: Robert Karpowicz. Dzień dobry, kłaniamy się nisko.

0: Beyoncé Halo w Radiu Z. My obiecaliśmy wam ten magiczny sposób na to, żeby z jednego dnia stworzyć kilka, więc to jest ten moment, można już notować. TikTok oszalał na punkcie ciasta z zupy pomidorowej i my doskonale wiemy, jak to brzmi, ale spokojnie.
1: Źle. Bo,
0: tak, ale to podobno jest całkiem zjadliwe. Ma smakować jak połączenie piernika i ciasta marchewkowego. Może być okej.
1: Przepis jest w internetach, nie będziemy podawać, ale z drugiej strony myślę sobie, że to jednak może być doskonałe. Bo właściwie w sobotę planujesz menu na cały tydzień. W niedzielę rosół, w poniedziałek pomidorowa, no to zrozumiałe, to jest jakby klasyk, a od wtorku ciasto z pomidorowej.
0: Mnie?
1: I jak pod koniec tygodnia to ciasto wyschnie, to się bułkę tartą zrobi. Także plan już znacie, prawda? Jutro

0: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin

0: powiedzmy to otwarcie, jeden z najpiękniejszych duetów w historii polskiej muzyki. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak. Za 21 minut 15. To uwaga, bo teraz powiemy wam naprawdę, co zrobić, żeby jutro być bogatym. To będzie taka instrukcja krok po kroku, bo mamy na to przepis. Na początek musicie wziąć swój własny telefon do ręki, otworzyć tam wiadomości i wysłać nowy SMS. W odbiorce wpisujecie numer, podaję ten numer, to jest 7353, a w treści wpisujecie Radio Z.
1: I taki SMS dzisiaj może sprawić, że na wasze konto trafi 650 tysięcy złotych. Jesteśmy przygotowani na zrobienie takiego przelewu. No w końcu to finał miesiąca rządzę pieniądze Radia Z. I ten SMS od teraz do godziny 15 mnożymy 6650 razy.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1+1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunchips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Fajne w tym kawałku jest to, że on będzie i wakacyjny, i jesienny później też. Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu Z. Dobry numer, chłopaki. Za 5,5
1: tak
0: minuty 15.
1: Smutno zrobiło, że już o końcu wakacji,
0: nie,
1: o jesieni.
0: Dobrze jest.
1: Jeszcze jest wiosna, tym się cieszymy.
0: Tak. W ogóle doczekaliśmy się, bo nie dość, że dzisiaj piątek, to już daje dużo radości. To jeszcze przed nami finał miesiąca Żądzy Pieniądza. I wiecie, z czym to się wiąże.
1: Z dużą kasą. Dobra odpowiedź. Dzisiaj w jednej z walizek 650 tysięcy złotych. No i jeszcze bonus, który działa przez 5 minut. Tylko do godziny 15 każdy SMS o treści Radio Z wysyłany pod 7353 mnożymy 6650 razy.
2: Radio Z i już. Już ten weekend pomarańczowa siła muzyki poleci z Warszawy na całą Polskę. 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Liwka i wielu innych. Słuchaj już dziś i jutro od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
9: Rządza pieniądza.
2: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach jest już prawie 15, piątek 29 maja, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płużyczka, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Wóz strażacki zapalił się podczas gaszenia pożaru lasu na Mazowszu. Włochy sparaliżowane, od wczoraj trwa tam strajk generalny. Konwojenci zgubili 1 000 000 złotych, znalazca usłyszał zarzuty. Od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem pod Wołominem na Mazowszu. Spłonęło już 300 hektarów lasu. To popołudnie będzie decydujące. Od siły i kierunku wiatru będzie zależało powodzenie akcji gaśniczej. Na miejscu pracują strażacy z całej Polski, wojsko i ochotnicy. Niestety, podczas akcji druhowie z OSP w Turze stracili swój wóz ratowniczo-gaśniczy marki Tatra z 1973 roku i teraz potrzebują pomocy. Tę wiadomość dostaliśmy na czerwony telefon Radia Z od jednego z okolicznych mieszkańców.
5: Ten stary samochód bardzo wiernie służył. Zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień. No i niestety nasza Tatra zapaliła się komora silnika, raczej już nie będzie nadawała do naprawy, więc taki apel, druhowie dostaliby jakiś lepszy samochód.
4: Strażacka Tatra służyła 29 lat. Teraz do dyspozycji druhów z OSP w Turze pozostał tylko lekki pojazd Iveco, który jednak nie nadaje się do działań w lesie. Na ten temat piszemy też na Radio Z. Tymczasem bardzo zawiłe jest śledztwo dotyczące innego wielkiego pożaru, tego w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Do tego stopnia jest zawiłe, że przejęła je prokuratura okręgowa w Zamościu. Ogień wybuchł tam 5 maja, walka z nim trwała prawie tydzień. Spłonęło blisko 1200 hektarów lasu. Był to jeden z największych pożarów w powojennej Polsce i najnowsze ustalenia w tej sprawie zna reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Ze względu na wielki rozmiar pożaru śledczy chcą przyspieszyć pracę nad dochodzeniem i ustalić, czy do kataklizmu przyczyniły się osoby trzecie. Jak mówi mi Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu, w tej chwili zbierane są dowody.
7: Związane chociażby z ustaleniem i typowaniem miejsc zdarzeń tego pożaru, prowadzeniem ich oględzin, gromadzeniem dokumentacji, przesłuchiwaniem świadków.
6: Wciąż jednak trudno jednoznacznie określić, co było przyczyną pożaru. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Pierwszego dnia akcji rozbił się gaśniczy dromader, zginął jego pilot. Tę sprawę też bada prokuratura w Zamościu. We Włoszech trwa strajk generalny i co najmniej do późnego wieczora w całym kraju będą duże utrudnienia w podróżowaniu. Z jakimi problemami trzeba się liczyć, sprawdził reporter Radia Z Michał Dzienyński.
8: Strajk objął kolej, lotniska i komunikację miejską. Włoskie przepisy gwarantują funkcjonowanie części połączeń regionalnych w godzinach porannego i wieczornego szczytu. Dotyczy to jednak głównie pociągów i częściowo miejskiej komunikacji. Potem trzeba sobie jakoś radzić. Część przewoźników lotniczych już odwołała lub przesunęła loty. To głównie włoskie linie. Ale strajk też jest możliwy wśród personelu naziemnego. Największe utrudnienia są w dużych miastach, Rzymie czy Mediolanie. Lokalne władze apelują o śledzenie bieżących komunikatów przewoźników.
4: Protest zorganizowały największe związki zawodowe. Domagają się podwyżek dla pracowników i poprawy warunków pracy. Mężczyzna, który znalazł 1 000 000 złotych na ulicy w Zgorzelcu, usłyszał zarzuty. Odpowie za przywłaszczenie pieniędzy. Do zdarzenia doszło 10 dni temu. Worek wypadł z samochodu konwojentom. Według śledczych zabrał go 51-latek, który przyjeżdżał obok. Mężczyzna twierdzi jednak, że nie ma tych pieniędzy i nie wie, gdzie są. Szczegóły tej sprawy zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
9: Mimo wysokiej kwoty za przywłaszczenie 1 000 000 grozi tylko rok więzienia. 51-latek nie przyznaje się do winy. Śledczym mówi, że nie ma tego 1 000 000. Za to ma problem z prawem i ze względu na kwotę śledczy poważnie traktują tę sprawę. Na teraz, jak dowiedziałam się w prokuraturze okręgowej w Jeleniej Górze, nie ma poszlak, które by wskazywały, że podejrzany był w zmowie z konwojentami, ale sprawdzane są wszystkie okoliczności i worek z 1 000 000 złotych jest pilnie poszukiwany. Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Według śledczych, gdyby znalazca zgłosił się sam na policję, to od razu dostałby znaleźne, czyli 10% całej kwoty. Teraz już ekonomia w Radiu Z i Iwona Kutyna.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Paliwo podczas weekendu tańsze. Od jutra do poniedziałku włącznie za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,05, za diesla 6,34. Według analityków portalu epetrol.pl w przyszłym tygodniu litr benzyny może kosztować mniej niż 6 zł. Rząd zdecydował się także przedłużyć pakiet paliwowy do 15 czerwca. Sejm przyjął ustawę, która ma usprawnić rozpatrywanie przez sądy tzw. spraw frankowych. Obowiązek spłacania rat przez kredytobiorcę byłby wstrzymywany z chwilą doręczenia bankowi pozwu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Przepisy poszerzają także możliwości wysłuchania świadków w ramach posiedzeń zdalnych, czy umożliwiają przesłuchania stron przez złożenie zeznań na piśmie. 46% sklepów internetowych przyznaje, że koszt obsługi zwrotu przenosi na klientów, wynika z raportu Alcendo. Znaczna część e-sklepów zostawia też po stronie klienta organizację odesłania produktu. Darmowe zwroty umożliwia 33% firm, najczęściej traktując je jako narzędzie konkurowania o klientów.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: A powiedz mi, Karpiu, lubisz zapach trawy świeżo po deszczu?
3: Tak, ale takiej koszonej też lubię, takiej świeżo koszonej.
2: No to zostańmy przy tym deszczu, to jutro będzie deszczu, można dobra. Wąchać, tak, prawie w całej
12: wąchać
2: Polsce.
12: Wąchać trawę, brzmi to źle.
2: No po opadach.
12: Dobra.
2: Staram się szukać plusów tego, że jutro będzie padać w całej Polsce, pojawią się również lokalne burze.
10: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Żebyście tam reggae przy okazji przy tym nie słuchali, bo to będzie zbyt podejrzane. Brytyjczycy mają...
2: Z tym

0: wiosną.
1: Kto tak jak ja należy do fanklubu braci Kasperczyk. Tutaj razem z Darią Zawiałow w Radiu Z. 11 minut po godzinie 15. Będziemy się chwalić. Mamy powody do dumy, bo brytyjskie gazety, i to te poważne, chwalą Sopot. Nasz nadmorski kurort znalazł się na liście polecanych europejskich miejsc idealnych na wakacje bez upałów.
2: Bez upałów, tak?
1: Mm-hmm.
2: Nie, no to można by powiedzieć, to jest taki pewniak bez dwóch zdań. To konkurować mogą tylko, nie wiem, norweskie fiordy, ewentualnie ciepłe gejzery na zimnej Islandii.
1: To oczywiście Brytyjczyków zapraszamy, ale też podpowiadamy, jak się przygotować na przyjazd nad polskie morze. Do walizki wkładamy krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy, wełnianą czapkę, kalosze, sztormiak, obowiązkowo kilka ciepłych bluz.
2: Zapraszamy gorąco. Ale klimat zachodzącego słońca na bałtyckiej plaży jest bezcenny.

0: Lecimy z tym piątkiem, bo coraz bliżej weekendu. Madonna i Hang Up w Radiu Z. 18 minut po godzinie 15. Karpiu, a jakbyś tak wygrał dzisiaj 650 tysięcy złotych, to do kogo byś zadzwonił?
1: Do nikogo. Nic się nie wydarzyło. Co to za pytania w ogóle?
0: Zupełnie mnie to nie dziwi. Nasz słuchacz Kamil niedawno wygrał sporą kasę w Żądzy Pieniądza Radia Z. Kamil, to do kogo zadzwoniłeś?
2: Na pewno teściowa. Zawsze mnie też wspierała w tym i ten, jak mówiłem nieraz, że właśnie gram w takie, ten też nie dowierzała, więc będę mógł się pochwalić, że się udało.
1: Cudownie. Róbcie sobie listę najbliższych, z którymi będziecie mogli świętować, bo gramy o 650 tysięcy złotych.
0: Po godzinie 17 dzwonimy do kogoś z Was w tej sprawie, a od teraz jeden SMS daje Wam 12 tysięcy szans na to, że to właśnie do Was zadzwonimy. 650 tysięcy złotych czeka, wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.

0: w Radiu Z All The Right Moves. Jeżeli myślicie, że na balkonie to można tylko suszyć pranie i przeganiać z niego okoliczne ptaki, to dajcie głośniej i bądźcie z nami.
1: W wiadomościach Radia Z o 15.30 powiemy o takich balkonowych zwyczajach Polaków. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
0: RTV. Okoliczne ptaki, to dajcie głośniej i bądźcie z nami.
1: W wiadomościach Radia Z o 15.30 powiemy o takich balkonowych zwyczajach Polaków. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazję?

0: 99 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Po reklamie.
7: Mamy piątek, 29 dzień maja, na zegarach już 15:30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Półżyczka, zapraszamy.
8: Polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potępia naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii i uderzenie rosyjskiego bezzałogowca w budynek w Gałaczu. Na platformie X Dorsz wyraża pełną solidarność z Rumunią. Rosyjski dron uderzył w rumuński blok oddalony o 20 km od granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. W związku z tą sytuacją rosyjski konsul w mieście Konstanca został uznany za persona non grata i będzie musiał opuścić Rumunię. Rok więzienia w zawieszeniu. Sąd okręgowy w Radomiu utrzymał wyrok w sprawie byłej policjantki. 4 lata temu funkcjonariuszka drogówki powiadomiła policję o przestępstwie, którego nie było. Zgłosiła, że ktoś ukradł, a następnie spalił jej samochód. Według śledczych cała sprawa została upozorowana, a kobieta chciała wyłudzić odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. Ponad połowa Polaków w ładny dzień woli posiedzieć na własnym balkonie lub w ogródku, zamiast wybrać się na wycieczkę czy spacer. Tak wynika z najnowszych badań na ten temat. Sposób korzystania z tej przestrzeni zmienia się z wiekiem, mówi Kamil Szabłowski z portalu ALX.
9: Osoby do 24 roku życia częściej niż przedstawiciele pozostałych grup wskazywały balkon i ogród jako miejsce spotkań towarzyskich. Z kolei osoby powyżej 50 roku życia częściej wskazują balkon lub ogród przede wszystkim jako przestrzeń relaksu i wyciszenia.
8: 2/3 badanych na balkonie lub w ogródku uprawia także rośliny. Teraz

0: Tu już wiadomości z dróg. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu auta z motorowerem na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Jeziorki, niedaleko Strzelna w Kujawsko-Pomorskim. W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy. Zostajemy w Kujawsko-Pomorskim. Na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Chełmiczki samochód zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna. Na odcinku między Kruszwicą i Radziejowem trasa jest zablokowana. Zorganizowano objazdy. Trzy auta dostawcze zderzyły się w Przesławicach na Mazowszu pomiędzy Mszczonowem a Grójcem na drodze krajowej nr 50. Wprowadzono wahadło. I jeszcze krajowa dwójka i Strzyniec w Lubelskiem. Tam zderzyły się dwie osobówki i jedna z nich dachowała. Odcinek pomiędzy Międzyrzecem Podlaskim a Białą Podlaską jest nieprzejezdny. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Do końca dnia na wschodzie Polski będą pojawiały się takie przelotne opady deszczu, a późnym wieczorem i w nocy nawet może zagrzmieć, ale tym razem już na zachodzie. W Zielonej Górze w nocy nawet 16 stopni, wyjątkowo ciepła ta noc, a w sobotę deszcz będzie się pojawiał stopniowo prawie w całej Polsce, jedynie na Podlasiu i Warmii i Mazurach. Ma być ładnie i słonecznie.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Mówiliśmy już o tym w Radiu Z. Podczas gaszenia pożaru na Mazowszu ucierpiał wóz strażaków OSP.
3: Zadzwonił do nas jeden z druhów. Na miejscu jest już tam nasz reporter. Za chwilę połączymy się i podpytamy, jak można pomóc. Na razie Whitney Houston w Radiu Z.

0: Były momenty. To Kasia Sienkiewicz w Radiu Z. Za 19 minut będzie godzina 16. Strażacy na Mazowszu wciąż walczą z żywiołem. Wiemy, że jest lepiej, ale poruszył nas dzisiaj telefon jednego z druhów OSP, Turze, który opowiedział nam w Radiu Z o tym, że w nocy podczas akcji ucierpiał ich samochód gaśniczy.
1: Nasz reporter Tomek Kubat ruszył w drogę. Może uda się jakoś pomóc. Tomku, jesteś już na miejscu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak, jestem po trybunie Ochotniczej Straży Pożarnej w Turze, stąd do wielkiego pożaru lasu nieopodal. Wczoraj jako pierwszy wóz bojowy wyruszyła Tatra 148, rok produkcji 1972. Dzielnie pomagała walczyć z ogniem, ale dziś nad ranem padła tego ognia ofiarą, spaliła się jej komora silnika i strażacy poprosili na pomoc w pozyskaniu nowego, podobnego auta. W ich imieniu apeluje druh Dominik Borkowski.
3: W tym momencie szukamy kontaktu, jakiejś pomocy od osób, które byłyby w stanie pomóc nam w pozyskaniu używanego wozu ciężkiego bojowego na naszą jednostkę, abyśmy mogli dalej działać i dalej nieść pomoc na naszym rejonie.
2: Do kogo w zasadzie jest ten apel? Do Komendy Głównej Straży Pożarnych?
3: Tak naprawdę do każdego, kto byłby w stanie nam pomóc w jakiejkolwiek formie, który by wiedział, że któraś z jednostek na przykład jest w stanie sprzedać, ktoś z rządu, cokolwiek, każda osoba, która po prostu ma jakiekolwiek informacje w tym stanie, że mogłaby nam pomóc, no to po prostu dla nas się to liczy, no bo no ja nie ukrywamy, że w tym momencie no jesteśmy bez sił, no.
2: A strażacy, którzy gotowi są gasić pożary, a nie mogą tego zrobić, to sytuacja, której nie można zignorować. Prosimy więc razem o szybką interwencję. Ciężki, nawet używany wóz bojowy potrzebny jest tu w OSP jak najszybciej.
1: Dzięki, Tomek. Na pewno usłyszymy się jeszcze dzisiaj w Wiadomościach Radia Z. A Was zachęcamy, wejdźcie na naszą stronę. Tam znajdziecie link do zbiórki założonej przez Straż Pożarną. Potrzebna jest każda pomoc. Klikamy radioz.pl. Radio Z
4: i już. Reklama. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Po reklamie.
9: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę w poniedziałek w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Tutaj Radio Z, a wiecie, że my znowu dzisiaj to zrobimy? Najpierw odbieracie od nas telefon, a chwilę później jest tak.
1: Ja jestem naprawdę cała tak mile zaskoczona, roztrzęsiona, zadowolona i nie wiem, jakich jeszcze słów użyć. No coś niebywałego.
2: To była Helena z Gryfic, a po 17:00 finał miesiąca rządzę pieniądza Radia Z i ktoś z was zagra o 650 tysięcy złotych i tylko do 16:00 mnożymy wasze SMS-y. Warto wykorzystać ten bonus. Jedna wiadomość to 12 tysięcy szans na wielką kasę. SMS o treści Radio Z wysyłamy pod 7353. Radio Z i
3: już. No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
4: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
3: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
5: Reklama.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to, jak wiadomo, świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
7: Po reklamie.
8: Mamy piątek, 29 maja, zbliża się godzina 16, to czas wiadomości w Radio Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
9: Prezydent Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej podejrzany o szpiegostwo trafił do aresztu. Podwójny rocznik uderza w uczelnię, może zabraknąć miejsc dla nowych studentów.
8: 16.
9: Karol Nawrocki uważa, że prezydentowi Ukrainy należy odebrać order Orła Białego. Chce, by tą sprawą podczas czerwcowego posiedzenia zajęła się kapituła orderu. To po tym, jak jedną z ukraińskich jednostek nazwano imieniem bohaterów UPA. W tej sprawie MSZ wezwał też ukraińskiego ambasadora. Reporter Radia Z Marcin Friedrich rozmawiał o tym również z polskim ambasadorem w Kijowie i jak on odnosi się do tych wydarzeń.
10: Ambasador przypomina, że kilka dni temu Wołodymyr Zełenski wziął udział w ponownym pochówku szczątków jednego z ukraińskich nacjonalistów z czasów wojny Andrija Melnyka. Piotr Łukasiewicz zaznacza, że Polska nie będzie wybierać Ukrainie bohaterów, ale...
11: Rezerwujemy sobie prawo do interpretacji postaci historycznych, jak chociażby Bandera, ale również ruch UPA w kategoriach zbrodni.
10: Dziś pamięć o UPA ma zagrzewać Ukraińców do walki z rosyjskim agresorem. Polska wskazuje jednak, że bohaterów walki o niepodległość Ukrainie nie brakuje. Oni dziś składają świadectwo, walcząc na froncie. Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Premier również negatywnie ocenił nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem bohaterów UPA. Jednocześnie apeluje o wstrzemięźliwość. Jeżeli pokłócimy się o przeszłość, to ktoś inny wygra przyszłość, stwierdził Donald Tusk. Ten temat powróci też w najważniejszej politycznej rozmowie popołudnia o 18:02. Gościem Beaty Lubeckiej w trzech pytaniach na koniec dnia będzie poseł PiS, były wicepremier Jacek Sasin. Szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Pod takim zarzutem został zatrzymany pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowił o aresztowaniu go na 3 miesiące, informuje wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie zdradzają żadnych szczegółów. Za szpiegostwo grozi nawet dożywocie. Jazda w kasku na hulajnogach elektrycznych dla osób poniżej 16 roku życia będzie obowiązkowa i to już od przyszłego tygodnia. To przepis bardzo potrzebny, bo hulajnoga to jeden z najbardziej wypadkowych środków transportu, twierdzą eksperci. W tym roku tylko w Poznaniu aż 80% wypadków na hulajnogach elektrycznych skończyło się obrażeniami osób, które nimi jechały, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej.
7: Wiemy, że wypadkom z udziałem hulajnóg elektrycznych towarzyszą właśnie urazy głowy i ten kask ochronny ma za zadanie chronienie zdrowia i też życia.
9: Nowe przepisy wchodzą w życie w przyszłą środę. Za ich złamanie będzie groziło 100 zł mandatu. Będą problemy z dostaniem się na studia w tym roku, alarmują specjaliści. Rekrutacja na większość uczelni rusza już w poniedziałek. Tymczasem liczba kandydatów będzie o 35% wyższa niż rok temu. To efekt kumulacji roczników spowodowanej reformą oświaty sprzed lat, kiedy to rząd zlikwidował gimnazja i obniżył wiek szkolny, a do szkół poszły 6-latki. Więcej o tej sprawie krakowski reporter Radia Z, Przemek Taranek.
12: Na nowych kierunkach na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie dodatkowo około 140 miejsc, ale na tych istniejących UJ nie zwiększa liczby miejsc, przyznaje kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
13: Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata.
12: Inaczej podchodzi do tego Akademia Górniczo-Hutnicza, mówi rzeczniczka uczelni Anna Żmuda.
14: Przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. Ta liczba zwiększyła się o około 10%.
12: Jednak z powodu kumulacji roczników uczelnia nie obiecuje już miejsca w akademiku każdemu studentowi, tak jak to było w latach ubiegłych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
9: W tym roku maturę zdawało prawie 345 tysięcy uczniów szkół średnich, o blisko 90 tysięcy więcej niż rok temu.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
15: Jeszcze dzisiaj na zachodzie około 26-27 stopni, ale w weekend już dużo chłodniej i to nawet tam. W sobotę od 15 do maksymalnie 24 i prawie w całej Polsce pojawią się opady deszczu, ale też burze, to szczególnie w centrum i na południu kraju. W niedzielę już bez burz, ale dalej będzie padać.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
8: Jeśli myśleliście, że kilometrówki polskich posłów to oburzająca sprawa, to za chwilę wam powiemy, co niektórzy z nich robią w samolotach.
15: Ja zaczynam rozumieć wszystkich, którzy boją się latać. Teraz to ma sens.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igo, Vito, Izalia, czyli Męskie Granie Orkiestra, nareszcie w Radiu Z, 10 minut po 16. No piątek, wiadomo, nareszcie. Ale z takich rzeczy ważnych, no, jak dowiedział się fakt, to zacytujemy to. No, wczoraj na lotnisku Chopina w Warszawie służby podjęły interwencję wobec posła PiS Marcina Porzucka. Po przylocie z Rzeszowa nie był w stanie samodzielnie opuścić pokładu samolotu. Nie, oni w ogóle nie mogli go dobudzić.
2: Chciałoby się powiedzieć, że pan poseł to pewnie był natrąbiony jak Messerschmitt.
1: Jak Messerschmitt tutaj doskonale pasuje. Pan poseł nie zrozumiał, co miano na myśli, że będzie dzisiaj odlot. No nie tak, panie pośle.
2: I mamy takie wrażenie, że to jest ta sytuacja, kiedy po lądowaniu to nikt nie bije brawa. No raczej nie.
1: Radio Z i już. Dobrze, że to przynajmniej nie za nas... A nie, no, przepraszam. 11 po 16, Ace of Base. True Summer w Radiu Z. Dobra, wyluzujmy, jest piątek, lato przed nami. Będzie dobrze, będzie
2: Zrób
1: dobrze.
2: Zrób się z tym weekendem, który właśnie się rozpoczyna, co tylko chcecie naprawdę. Nikt tego nie sprawdza.

0: Dobrze się tego słucha w samochodzie. Live Before You Love Me w Radiu Z, 17 minut po godzinie 16. A my teraz o nowościach w fabryce BMW, bo czytamy właśnie, że oni testują w swojej fabryce roboty humanoidalne. To są takie, które sylwetką przypominają człowieka. I co ciekawe, te roboty w tej fabryce to mają się uczyć przez naśladowanie innych.
1: Jeśli tak będzie, to daję im rok, jak przyjdą i same powiedzą: a co ja, robot jestem, żeby za darmo robić?
0: Myślę, że jesteśmy bezpieczni, nie?
1: Absolutnie.
0: Nasze stanowiska pracy też, spokojnie.
1: Tak, tak. Sztuczna inteligencja nie da rady.

0: J-Lo i Pitbull on the floor w Radiu Z, 25 minut po czwartej. Wspominaliśmy o pożarze na Mazowszu i o zbiórce dla OSP Turze na wóz strażacki, który im spłonął. O tym, jak pomóc, możecie przeczytać na radioz.pl.
1: Sytuacja cały czas jest poważna. Za chwilę w wiadomościach powiemy o kolejnych alertach wydawanych przez IMGW. To punktualnie o 16.30. Radio Z i
2: już. Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelkę?

0: Za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: Groszki do Media Markt.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
6: masz. Po reklamie. Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Na zegarach już 16.30. Najnowsze informacje ma dla nas Lucyna Płużyczka.
7: Podejrzany w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie miał w organizmie żadnych zabronionych substancji, które mogłyby wpłynąć na jego percepcję czy zdolności motoryczne. Tak wynika z opinii, którą dostała prokuratura. Wiadomo też, że w chwili wypadku kierowca nie używał telefonu. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Śledczy czekają jeszcze na inne ekspertyzy biegłych. Łukasz Litewka zginął w kwietniu w Dąbrowie Górniczej. W rower, którym jechał, uderzył samochód. Susza w lasach niemal w całym kraju. IMGW wydało alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym i apeluje o nieużywanie ognia w lesie i jego pobliżu. Od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. Dogaszanie ognia może potrwać kilka dni. Rower miejski jednak będzie w Bydgoszczy. System nie działał od jesieni zeszłego roku, bo przez wiele miesięcy miastu nie udawało się podpisać nowego 4-letniego kontraktu. Teraz się powiodło, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciech Nalazek.
8: Procedura przetargowa się bardzo przedłużyła, natomiast mamy szczęśliwy finał. Podpisałem umowę z konsorcjum Orange Rowi. Rowery są już przygotowane. W tej chwili trwa uzgadnianie ostatecznej kolorystyki, estetyki tego roweru.
7: Bydgoski rower aglomeracyjny w nowej odsłonie ma ruszyć 1 sierpnia. A my teraz sprawdzamy już sytuację na drogach. Zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
7: Na ekspresowej ósemce w Warszawie zepsute auto blokuje pas w stronę Białego Stoku. Stoicie już przed węzłem Bemowo. Dziś S8 korkuje się potwornie w obu kierunkach, szczególnie w okolicach mostu Grota Roweckiego. Duże 10-kilometrowe korki także na Mazowszu na

0: Krajowej 50 we wsi Przęsławice na odcinku Mszczonów-Grójec zderzyły się 3 samochody dostawcze. Jedna osoba została ranna. Obecnie droga jest tam zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. Duży ruch na obwodnicy Krakowa. Stoicie od węzła Balice aż do Zakopianki. W drugą stronę mniej aut, ale także poczekacie co najmniej kwadrans w korku. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok was też dzieje się coś ważnego.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Bardzo ciepły wieczór, ale także i noc na zachodzie kraju. Tu będziemy mieć około 15-16 stopni. W okolicach Zielonej Góry w nocy może nawet delikatnie zagrzmieć. I później już od rana te deszczowe chmury będą się przemieszczać w kierunku wschodnim, ale na Podlasiu, na Warmii i Mazurach padać nie powinno.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Dzisiaj jeszcze bez opadów, myślę, że piątek, godzina 16.33 to jest doskonały moment na to, żeby zrobić zimny łokieć. The Rasmus w Radio Z.
3: Uła, uła, wszyscy razem.
4: Właściwie myślałam, że teraz będzie. O!

0: to Obsedzis Wheels w Radiu Z. I jak to dobrze, że jest piątek, że za chwilę weekend, a w zasadzie o tej porze to chyba już można powiedzieć, że weekend, ale że to jest ostatni piątek maja, to mamy coś specjalnego i teraz prosimy Was o mocne skupienie.
1: Tak, to jest ważne, bo za chwilę, po 17:00, finał miesiąca Żądzę Pieniądza, a w nim w walizkach m.in. 65 tysięcy złotych, ale też wymarzone 650 tysięcy złotych. Po wygraniu kasę przelewamy błyskawicznie. Ale teraz coś wyjątkowego.
0: Startujemy z największym i ostatnim bonusem dnia. Od teraz do godziny 17 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy Wam 16 500 razy.
1: SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
12: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
13: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
12: A z kim będziesz kosił?
13: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
3: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
14: Bo w Media Expert
15: po reklamie.

0: Tina Turner w Radiu Z, już za chwilę 17. Pamiętajcie, że punktualnie o 17 losujemy numer do kogoś z Was i ten ktoś odbierze od nas telefon o wartości 650 tysięcy złotych.
1: To ja tylko przypomnę, że w walizkach mamy też między innymi 65 tysięcy złotych i przez ostatnie 5,5 minuty każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 16 500 szans więcej.
2: Radio Z i już. Już ten weekend pomarańczowa siła muzyki poleci z Warszawy na całą Polskę. 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Liwka i wielu innych. Słuchaj już dziś i jutro od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.

0: 699 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
12: Po reklamie.
13: Mamy piątek, 29 maja, zbliża się 17. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
14: Strażacy ochotnicy stracili wóz podczas gaszenia lasu na Mazowszu, proszą o pomoc. Mimo wczorajszych zamieszek Politechnika Śląska nie odwołuje juwenaliów. I nowość w polskim kościele. Archidiecezja lubelska ogłosiła konkurs na proboszczów.
13: 17.
14: Trwa walka z wielkim pożarem lasu pod Wołominem na Mazowszu. Płonie ponad 300 hektarów. W akcji pomagają m.in. strażacy ochotnicy z miejscowości Turze, którzy dziś podczas akcji gaśniczej stracili swój ciężki wóz bojowy, który miał już ponad 50 lat. Proszą o pomoc, bo pilnie potrzebują następnego takiego pojazdu, by móc nadal skutecznie służyć. Przed remizą SP w Turzu jest reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy ochotnicy w ogóle nie mają teraz czym gasić ognia?
15: Został im jeszcze jeden wóz bojowy, ale lekki, nie ma napędu na cztery koła i tak wielkiego zbiornika na wodę, jakim dysponowała stara, ale jak przekonywał mnie druh Dominik Borkowski, zawsze doskonale zadbana Tatra.
16: No ona była po prostu dla nas to była legenda, duma, no nawet nasz herb straży to jest Tatra.
15: Ciężko uszkodzonego auta prawdopodobnie nie da się już naprawić. Spłonęła w nim komora silnika i część kabiny. Ten pojazd był jednym z pierwszych, jaki wczoraj zaczął walczyć z potężnym pożarem lasu pod Wołominem. Trzeba go jak najszybciej zastąpić nowym pojazdem, bo bez niego lokalna straż będzie często po prostu bezsilna. Sprzed remizy w Turzu Tomasz Kubat, Radio Z.
14: Strażacy ochotnicy proszą o pilny kontakt także inne jednostki z całej Polski, które mogłyby im szybko udostępnić nowy, nawet mocno używany, ciężki wóz bojowy. Rozpoczęli również zbieranie pieniędzy na ten cel przez internet na zrzutka.pl. Kontrowersje wokół rządowego projektu dopłat do składek artystów na ZUS. To może budzić poczucie niesprawiedliwości społecznej i tworzyć szarą strefę, tak uważa posłanka Aleksandra Leo. Przewodnicząca klubu parlamentarnego Centrum była rano gościem Radia Z. Pytana o pomysł minister kultury przyznała, że ma poważne wątpliwości, czy go poprzeć. Więcej o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
17: Projekt zakłada dopłaty państwa do składek ZUS dla artystów o niskich lub nieregularnych dochodach. Nie ma jeszcze decyzji, czy klub Centrum poprze ten projekt, powiedziała jego przewodnicząca Aleksandra Leo.
18: Ten projekt budzi nasze wątpliwości, dlatego zaprosiliśmy panią ministrę Cienkowską na najbliższe posiedzenie klubu. Mamy nadzieję, że pani ministra pozytywnie odpowie na to zaproszenie i rozwieje nasze wątpliwości.
17: Na pytanie, czy posłowie Centrum mogą nie poprzeć rządowego projektu, posłanka Leo odpowiedziała, że mogą składać do niego poprawki. Kraków, Przemek Taranek. Radio Z.
14: Cała rozmowa z Aleksandrą Leo jest na radioz.pl, a popołudniowym gościem Radio Z będzie poseł PiS, były wicepremier Jacek Sasin. W trzech pytaniach na koniec dnia porozmawia z nim Beata Lubecka. Zapraszamy jak zwykle po wiadomościach o 18. Mimo wczorajszych zamieszek, starć z policją i przerwania koncertów, Politechnika Śląska nie odwołuje igrów, czyli swoich juwenaliów. Jak informowaliśmy, podczas imprezy interweniowały służby. Użyto gazu łzawiącego, a w stronę policjantów poleciały kamienie i butelki. Uczelnia zapewnia jednak, że dzisiejsza część imprezy odbędzie się zgodnie z planem. Dlaczego mimo tych wydarzeń zapadła taka decyzja? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
3: Decyzję podjęto po rozmowach z policją i urzędem miasta. Uczelnia podkreśla, że wczoraj dopełniono wszystkich procedur bezpieczeństwa. Dziś zabezpieczenia mają zostać wzmocnione ponad standardowe wymagania, między innymi poprzez zwiększoną liczbę policjantów. Uczelnia przyznaje, że problemem okazało się miejsce imprezy. Odbywa się na kampusie, gdzie wejść może 10 tysięcy osób. Wczoraj chętnych było o wiele więcej. Do awantury doszło po przekroczeniu limitu i zamknięciu bramek. Szymon Kastelik, Radio Z.
14: Wczoraj zatrzymano jedną osobę za atak na policjantów. Służby nadal gromadzą dowody i sprawdzają nagrania. Uszkodzone zostały dwa radiowozy. Dwie osoby potrzebowały pomocy medycznej na miejscu. Poszkodowany został także strażak. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić CV i własną wizję na prowadzenie parafii. Nowy sposób wyboru jest możliwy dzięki jesiennemu trzeciemu synodowi archidiecezji lubelskiej. Jak idą poszukiwania, to sprawdził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Zgłosiło się ponad 50 kapłanów, m.in. do parafii w Lublinie, Puławach czy w Chełmie. Teraz czas na rozmowę, mówi mi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz kurii metropolitalnej w Lublinie.
12: Księża mają różne umiejętności, trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
5: Swoje oczekiwania mają też parafianie.
19: Powinien być księdzem, który wnosi nowe spojrzenie na świat.
5: I na to też liczy tutejsza kuria, tym bardziej, że Kościół boryka się z coraz większymi wyzwaniami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: Wyniki poznamy 15 czerwca.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
22: Może też słyszeliście o tym, że czerwiec ma być rekordowo upalny i jeśli tak będzie, to dopiero od końcówki przyszłego tygodnia. No póki co przed nami weekend i to taki z tych chłodniejszych, deszczowych. Jutro burze w centrum, na południu, na zachodzie również. Słońce pojawi się na Suwalszczyźnie, ale tam skromne 19 stopni. W niedzielę podobnie.
21: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
13: 5 minut po 17, a za chwilę w Radiu Z. Finał Rządzę Pieniądze i to będzie finał miesiąca. 650 tysięcy czeka.

0: Radio Z.
1: Ale u nas to nie cud, to jest najprawdziwsza prawda. 650 tysięcy złotych w jednej z walizek. Do kogo dzisiaj ta walizka trafi, jeśli ktoś ją wylosuje? Sprawdźmy, numer telefonu mamy już wylosowany i dzwonimy do tej osoby, licząc na to, że ktoś bardzo szybko odbierze. Jest 11 minut po 17, mamy piątkowe popołudnie, wiemy, że weekend się zaczyna. Doskonale rozumiemy, że być może już gdzieś tam chillujecie i luzujecie, ale przypomnijcie sobie, słucham, o tym, że wysłaliście SMS.
2: Dzień dobry, tutaj Radio Z, Robert Karpowicz, Kasia Wilk, rządza pieniądza, cześć.
3: A dzień dobry.
1: A dzień dobry.
2: Jak ja lubię słyszeć ten uśmiech w głosie. Jak masz na imię?
3: Katarzyna.
2: Kasia, spodziewałaś się, że dzisiaj do ciebie zadzwonimy?
3: Nie, zupełnie nie.
2: Często tak mówicie.
1: To miło, że się udało dodzwonić do ciebie. A gdzie jesteś, w jakiej miejscowości?
3: Pyrzyce.
1: Jeszcze raz.
2: Możesz
1: proszę
2: powtórzyć?
3: Pyrzyce, koło
1: Pyrzyce.
3: Szczecina.
1: Jasne, okej. Okay.
2: Zaczęłaś już weekend?
3: No niestety nie, idę na nockę do pracy.
2: Och, no to mamy coś na pocieszenie. Sporo kasy.
1: Kasiu, albo idziesz, albo nie idziesz. Pamiętaj o tym, że grasz o 650 tysięcy złotych. No myślę, że wtedy chociaż jeden dzień wolnego mogłabyś sobie wziąć, co?
3: Myślę, że tak, tak.
2: Kasia, a wiesz, że dzisiaj mamy ostatni piątek miesiąca, a co za tym idzie finał miesiąca rządzy pieniądza?
3: Tak, orientuję się.
2: I wiesz, że w takie dni to mamy dla was coś wyjątkowego. Czerwony portfel Radia Z, który jest, no, tak porządnie wypchany pieniędzmi. Chcesz wiedzieć, jaki jest dzisiaj pewniak?
3: Tak, z chęcią.
2: 35 tysięcy złotych. I to jest kasa, którą możesz zabrać ze sobą do domu. Po prostu. I się wyściskamy czule.
1: Dobrze to brzmi, nie?
3: Bardzo dobrze.
1: Ale powiedz mi, jak tam u ciebie z pulsem?
3: Panuje jeszcze. Jeszcze
2: doktor Karpiu pyta.
1: Słuchaj, to troszeczkę podkręcimy to tętno, bo 35 tysięcy złotych to jest pewniak, a w walizkach powiem ci, co jest. Najmniej 15 tysięcy. Możesz trafić na 25 tysięcy, na 45 tysięcy, 65 tysięcy albo 650 tysięcy.
3: Kuszące.
2: Teraz
1: no
2: jeszcze,
1: tak, ale też
2: wyjaśnić.
1: Jest jakieś ryzyko.
2: Tak, tu jest ryzyko. Więc opcje są dwie. Albo wybierasz 35 tysięcy złotych, to jest dzisiejszy pewniak, albo ty pieniądze zostawiasz, odkładasz tutaj na stół i wybierasz jedną z walizek. No a tam już ryzyko, coś się trafi. Może być znacznie więcej, może być też mniej. 35 tysięcy, no, to jest pewna kasa. Mhm.
3: Kochanie, co bierzemy? Pewniaka czy ryzykujemy?
4: No nie wiem, o czym rozmawiasz.
1: To wiadomo. Jak to chłop. No.
2: A jak kochanie ma na imię?
3: Michał.
1: To powiedz Michałowi szybko, że Radio Z dzwoni i daje ci 35
3: tysięcy. Radio Z dzwoni. Albo bierzemy 35 tysięcy pewniak, albo gramy o 650. Gramy.
1: Słuchaj, Kasiu, a czym się zajmujesz na co dzień, jeśli możemy spytać jeszcze?
3: Prowadzimy gabinet ezoteryczny. Michał jest uzdrowicielem, ja jestem wiedźmą, czarownicą, tarot, rytuały i przy okazji ratownik medyczny.
2: Dobra, Kasia, a powiedz mi, nie spodziewałaś się, że do ciebie zadzwonimy?
1: Właśnie.
2: Jak to się dzieje?
1: Nie stawiałaś tarota?
3: Spodziewałam, chodziłam z telefonem cały czas.
2: Ale super. Dobra, to czekamy na decyzję. Walizki czy portfel?
3: Walizki.
2: Jak czujesz? Walizki?
3: Walizki. Mhm. Tak.
2: No dobra.
1: Okej, okej, okej, to grajmy.
2: Wyobraźcie sobie, teraz już mówię do was, bo mam nadzieję, że Michał pomoże ci w tej decyzji. Przed sobą napis Radio Z i wybierzcie z niego jedną literę, taką, no, którą najbardziej czujecie.
3: R.
1: Okej.
2: Dobra.
1: Pod literą R dzisiaj jest 5 walizek. Wybierz proszę jedną z nich.
3: 5 walizek, dawaj numer.
2: Ale mi serce wali.
3: Jeden.
1: Jeden, okej.
2: Okay. Jakieś czujesz taką energię, czy widzisz kolory związane z tymi liczbami i cyframi?
3: Dzisiaj od samego rana mieliśmy wszędzie pokazaną literę R.
2: No wow. Dobra, nie mogę się doczekać.
1: Słuchaj, to muszę powiedzieć, że w tym momencie przeszła mnie gęsia skórka.
2: Czyli jest energia.
1: Bo myślę sobie, że to może być jakaś energia i skoro wy to widzieliście, to nie wiem, czy jestem gotowy już otwierać tę walizkę, ale otwórzmy ją, okej? Okay? I sprawdźmy.
3: Mhm, dobrze.
1: R1.
0: Masz 45 tysięcy złotych.
5: Wow!
6: Świetnie!
2: Kochani, ale wspaniale! Michał, jesteś z nami?
3: Tak, jest z nami cały czas.
2: Niesamowite. No rzeczywiście macie nosa. Powiem wam, że ja nigdy nie wierzyłam w takie rzeczy, ale dzisiaj to chyba zacznę.
1: To ja się ciebie pytam o puls, o jakieś ciśnienie, jak ty jesteś ratownikiem medycznym jeszcze do tego wszystkiego, to ty wiedziałaś, jak opanować swoje emocje.
3: Szczerze, od rana się zastanawialiśmy, dlaczego widzimy literkę R.
6: Świetnie. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne.
2: My się zawsze staramy tak wami zaopiekować w tych finałach i tak, żebyście się czuli komfortowo i dobrze, bo wiemy, że to są stresujące sytuacje, ale mam wrażenie, że dzisiaj te role się odwróciły i to my się chyba, Karpiu, bardziej stresowaliśmy, prawda?
1: Tak, to prawda. Ale ten happy end jest, więc to nas bardzo cieszy. Kasiu, tak. Michale, do Pyrzyc wysyłamy 45 tysięcy złotych.
2: Cudownie. To jeszcze powiedzcie nam szybko takie pierwszy pomysł, na co tą kasę wydacie.
3: Na wakacje.
1: No, dobrze, to mnie cieszy.
3: Tak.
1: Tak jest, wyczyścić głowę, naładować baterię. Tego wam życzymy, tak, jeszcze dokładnie. Się usłyszymy, okej? Okay? Wszystkiego dobrego, okay. Pięknego weekendu wam życzymy. I oby tak częściej było.
2: Chciałoby się powiedzieć Adin 2, 3, nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś próbował uleczyć. Cudownie było z Kasią i Michałem dzisiaj, wygrali ogromną kasę w Radiu Z. W poniedziałek wraca nasza zabawa, wracają walizki, w nich 600 tysięcy złotych. Wejdźcie do gry już teraz, wysyłajcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
7: Rządza pieniądza w Radiu Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media...
1: Dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców...

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Po reklamie.
14: To piątek, 29 dzień maja, na zegarach już 17.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Ruce na pół łyżeczka, zapraszamy.
15: Donald Trump w trybie nagłym zwołuje na dziś spotkanie w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. We wpisie na platformie Truth amerykański prezydent zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Chodzi o jego wystąpienie w Sejmie, podczas którego pokazał przerobioną flagę Izraela ze swastyką i porównał Izrael do III Rzeszy. Śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa ściganego z urzędu. Według prokuratury działanie posła mogło stanowić jedynie zniesławienie władzy i żołnierzy Izraela, a taki czyn jest ścigany z oskarżenia prywatnego. Decyzja nie jest prawomocna. 420 milionów złotych trafi do przychodni rodzinnych w całej Polsce. To największy grant z funduszy europejskich dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej w historii. Jak informuje NFZ, pieniądze dostanie w sumie ponad 1200 placówek, m.in. na remonty czy sprzęt medyczny. W Szczecinie trwa akcja odławiania dwóch łosi. Zwierzęta pojawiły się w nocy na cmentarzu centralnym. Na miejsce wezwano m.in. łowczych. Służby apelują do mieszkańców, żeby do czasu zakończenia akcji nie odwiedzali nekropolii. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Ogromny 20-kilometrowy zator na czwórce na Dolnym Śląsku. Za węzłem Kąty Wrocławskie stoi zepsuta ciężarówka. Ruch w stronę Wrocławia odbywa się tylko jednym pasem. Utrudnienia mogą potrwać do 19. 5 kilometrów ma z kolei korek na dwójce na wysokości Poznania. Za węzłem Komorniki zderzyły się dwie osobówki jadące w kierunku Warszawy. Zablokowany jest jeden pas. Nadal nieprzejezdna jest Krajowa 50 na Mazowszu. We wsi Przęsławice na odcinku Mszczonów-Grójec zderzyły się trzy samochody dostawcze. Policja kieruje na objazdy lokalnymi drogami.

0: Jedźcie ostrożnie, a jeżeli coś dzieje się także na waszej drodze, dzwońcie.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
2: Wieczorem i w nocy pojawią się już pierwsze przelotne opady deszczu na zachodzie naszego kraju, a jutro może niestety zagrzmieć. I to w wielu miejscach. Od Wrocławia po Katowice, ale także i w Łodzi, i na Kujawach, i na Warmii i Mazurach. Na termometrach od 19 stopni w Suwałkach do 24 w Zielonej Górze.
3: 27 minut do godziny 18. Jeżeli nikt was dzisiaj nie pochwalił, to ja to zrobię. Brawo dla was, mamy piątek, przetrwaliście cały tydzień w pracy.
2: Jesteście wielcy. Za 27 minut 18. Kasia Wilk,
3: Robert Karpowicz, Lekali, a Follow Rivers, Radio Z.

0: John Newman w Radiu Z. 18 minut do godziny 18.
1: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
0: I czuć już wakacje, prawda? Orange Warsaw Festival dzisiaj wystartował. Drzwi festiwalu zostały oficjalnie otwarte i pierwsi festiwalowicze pobiegli pod scenę.
2: Tak, klamkę tych drzwi trzymała też Madzia Barczyk. Madzia, stoisz tam w pierwszym rzędzie na koncercie?
3: Dzień dobry, drodzy państwo. Cześć, Robert. Cześć, Kasiu. No słuchajcie, ja mam zawsze takie szczęście, że zanim ja przejdę przez te bramki, to wszyscy ci, którzy już czekają od 2 godzin wcześniej, mnie wyprzedzą. Więc ja w pierwszym rzędzie nie stoję, ale byłam pod sceną i muszę powiedzieć, że jest naprawdę wspaniała atmosfera. W tej chwili na scenie PZ, więc jak pewnie się domyślacie, mocno hip-hopowe brzmienia i bujanie, tego oczywiście nie brakuje. My oczywiście jesteśmy również tutaj z naszą strefą, więc jeżeli wpadniecie na Orange Warsaw Festival, to koniecznie do nas zajrzyjcie. No powiem tak, naszej strefy na pewno nie da się nie zauważyć, bo jesteśmy absolutnie świecącą strefą z pięknym, srebrnym wystrojem, więc jeżeli potrzebujecie fajnego zdjęcia na Insta, albo po prostu chcecie się sfotografować w fajnym miejscu, albo chcecie coś powiedzieć na antenie, oczywiście zapraszamy. A ja tylko powiem, że dzisiaj jeszcze przed nami koncerty, między innymi Dominika Fajka, znanego chociażby z serialu Euforia, pojawi się też Luis Capaldi, będzie Liwka, ona też wpadnie tutaj do nas, do strefy, do Radia Z. Będzie się działo, my oczywiście jesteśmy tutaj razem z wami, słyszymy się niebawem.
0: Madzia, już wiemy już, że scena się błyszczy. Mam nadzieję, że Madzia też jest cała w cekinach, ale jeśli tak nie jest, to nie zdradzę, ja sobie to będę wyobrażać.
2: Słuchajcie, jeśli nie możecie być tam ciałem, po 19 słuchajcie Radia Z i naszego specjalnego festiwalowego programu.
1: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Vaccine.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem!
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
9: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
10: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
11: Po reklamie.
12: Zbliża się godzina 18, a wszystko co najważniejsze w piątek 29 maja mamy dla Was teraz w wiadomościach Radia Z. Lucyna Półżyczka.
13: Trwa walka z wielkim pożarem lasu na Mazowszu. Ściągane są dodatkowe siły. Napad na 12-latka w centrum Krakowa. Policja szuka sprawcy. Za chwilę trzy pytania na koniec dnia do posła PiS Jacka Sasina.
12: Osiemnasta.
13: Już ponad dobę trwa walka z pożarem lasu niedaleko Wołomina na Mazowszu. Co kilkanaście minut samoloty gaśnicze dokonują zrzutu wody. W akcji są też śmigłowcy i setki strażaków. Na miejscu jest również reporter Radia Z Tomasz Kubat. Wcześniejsze informacje mówiły, że pożar został już opanowany. Skąd więc tak intensywne działania?
14: Po południu zaczęło tu mocniej wiać i od razu dym nad dogaszanym lasem stał się bardziej gęsty. W jednym miejscu duży wiatr znów rozniecił ogień i jak tłumaczył nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Komendy Głównej Straży Pożarnej, akcja gaśnicza znów musiała być bardziej intensywna.
15: Użyliśmy przeciwognia, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie.
14: Na szczęście zaczęło lekko padać, na co wszyscy tu bardzo liczyli, a wiatr przestał być tak porwisty. To na pewno pomoże opanować żywioł, ale nawet same dogaszanie wielkiego na kilkaset hektarów pogorzeliska i tak potrwa przynajmniej kilka dni. Z Ołdakowizny na Mazowszu Tomasz Kubat, Radio Z.
13: Na miejsce wciąż ściągane są dodatkowe siły i środki z całej Polski. Krakowska policja postawiona w stan gotowości szuka mężczyzny, który wczoraj w centrum miasta zaatakował 12-latka wracającego ze szkoły. Dotarliśmy do nagrania, na którym widać, jak napastnik szarpie chłopca. Łączymy się z krakowskim reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Co o tym mówi policja?
16: Mężczyzna najpierw wszedł za dzieckiem ulicą, a później, kiedy chłopiec wszedł do jednej z kamienic, napastnik poszedł do klatki schodowej za nim. Na nagraniu, do którego dotarliśmy, widać, jak próbuje złapać chłopca. Na szczęście ten zaczął krzyczeć, wyrywać się, no i udało mu się uciec. Reakcję chłopca chwali Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.
17: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę.
16: Czy wiecie, kim on jest?
17: Mamy potwierdzony wizerunek.
16: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
13: O tej bulwersującej sprawie piszemy na radioz.pl. Jest tam też nagranie, na którym widać moment ataku. Prezydent Nawrocki chce odebrać Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To po tym, jak prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w czasie II wojny światowej. To nie jest dobry krok ze strony Ukrainy, mówi premier Tusk.
18: Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
13: Do naszego MSZ-u został już wezwany ambasador Ukrainy. Przekazano mu, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i ocenia ją negatywnie. Na ten temat ze swoim gościem porozmawia też Beata Lubecka. Zapraszamy na trzy pytania na koniec dnia.
19: Dzień dobry, z nami jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości wicepremier i szef Ministerstwa Aktywów Państwowych. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
19: I pytanie numer jeden dotyczące tego, co słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, to mianowicie, że prezydent Nawrocki nanosi się z zamiarem, żeby odebrać prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego, który został przyznany przez Andrzeja Dudę, byłego prezydenta. Czy to jest właściwa decyzja o tym odebraniu ewentualnym? Czy to jest może woda na młyn Kremla?
20: To jest bardzo właściwa decyzja. Wodą na młyn Kremla jest to, co robi Zełenski, co robią władze Ukrainy. Bo jeśli Putin wywołał wojnę z Ukrainą pod hasłem denazyfikacji Ukrainy, to gloryfikowanie UPA, ludzi, którzy u boku Hitlera dopuszczali się zbrodni, potwornych zbrodni, w tym ludobójstwa na Polaków na Wołyniu, to jest niestety potwierdzanie tej tezy Putina, która pchnęła i dała mu pretekst do wojny. Może tak, bo to był pretekst, ale dała mu pretekst do wojny. Więc to jest fatalne, nieodpowiedzialne, co robią władze Ukrainy i reakcja ze strony Polski musi tu być zdecydowana i bardzo ostra. Zbyt długo chyba tolerowaliśmy to, co się dzieje w tym zakresie na Ukrainie. Zbyt długo uważaliśmy, że Ukraina, która walczy z rosyjską agresją, no, potrzebuje jakiejś wyrozumiałości. Naprawdę trzeba zareagować, bo to już jest przekroczenie wszelkich granic. Znaczy już czarno-czerwone sztandary są przekroczeniem granic, bo proszę sobie wyobrazić, że w Niemczech dzisiaj eksponowane byłyby flagi ze swastyką, flagi Hitlera. To jest porównywalne, to są flagi zbrodniczej organizacji, jaką była UPA. A już nadanie tytułu imienia jednemu z oddziałów wojskowych, imienia bohaterów UPA, no to jest, można powiedzieć, kpina z ofiar. Jest to policzek wymierzony Polsce, polskiej godności. Absolutnie w żadnym wypadku nie możemy przejść do porządku dziennego. I ta decyzja pana prezydenta jest absolutnie zrozumiała, właściwa i konieczna w tej sytuacji.
19: Część internetowej. Pytanie numer dwa. Luka VAT-owska najniższa od 2021 roku spadła do poziomu 4,9%. Czy pan pochwali za to rząd?
20: Nie pochwalę, ponieważ cały czas mamy spadające dochody budżetu państwa. Dzisiaj przeczytałem taką informację. Jeszcze co prawda nie pracowaliśmy, jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych. Nie pracowaliśmy jeszcze nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły, ale są już pierwsze informacje na ten temat, że znowu po raz kolejny pod tymi rządami wpływy budżetowe są niższe niż były założone. 275 miliardów złotych deficytu w roku ubiegłym. Naprawdę tutaj nie ma rządu za co chwalić. Znaczy, to jest katastrofa finansów publicznych i to wymaga nabicia na alarm, a nie na jakiekolwiek pochwały. Ten rząd całkowicie nie radzi sobie z zarządzaniem finansami publicznymi.
19: I tutaj postawię
20: nie radzi
19: też
20: sobie ze ściąganiem podatków, a przede wszystkim nie radzi sobie z generowaniem wpływów przez naturalny wzrost gospodarczy, przez inwestycje. Nie ma inwestycji, nie ma CIT-u. W
19: 2023 roku, kiedy oddawaliście władzę, była na poziomie 13,5%. I pytanie numer 3. Kto będzie kandydatem PiSu na prezydenta Krakowa? Wiecie już, czy nie?
20: A nie ma decyzji jeszcze w
19: kiedy
20: tej sprawie. No myślę, że w najbliższych dniach, bo ten proces wyborczy jest dosyć szybki w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj Kraków, więc nie ma co zwlekać. Myślę, że to jest kwestia naprawdę kilku dni, kiedy tą decyzję podejmiemy. Jakieś rozmowy oczywiście już się toczą, ale decyzji nie ma.
19: No i jakie to się toczą rozmowy, to o tym już porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam, zachęcam. Jacek Sasin też zaprasza, zachęca.
20: Tak.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Oj, niestety przybywa nam tych chmur na niebie, tak też będzie w nocy, a jutro, sobota, i te chmury z nami zostaną prawie przez cały weekend, ale nie jest tak, że nie będzie szans na przejaśnienia. Opady też będą, ale nie będzie lało od rana do wieczora, mogą również pojawić się gwałtowne burze, to szczególnie w Małopolsce i na Śląsku.
12: Ale ważne jest to, że mamy piątkowy podwieczorek, prawie 7 minut po 18. Weekend przed nami, no nic tylko wyluzować. Kasia Wilk,
22: Robert Karpowicz, Damiano Dawid w Radiu Z.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Kuban, Mrozu i Faust w Radiu Z, 17 minut po godzinie 18.
1: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
0: Festiwalowy sezon oficjalnie uważamy za otwarty. Pierwsze koncerty Orange Warsaw Festival już za nami, ale scena dzisiaj zapłonie i to nie raz.
2: Tak, na szczęście wszystko z bliska obserwuję. Ognista i świecąca. Mamy taką niezmienną nadzieję. Madzia Barczyk, hej Madzia.
3: Kasiu Robercie, no w poprzednim wejściu pytaliście mnie, czy ja błyszczę. No to ja odpowiadam, że ja przyszłam dopiero tutaj do miejsca, w którym zabłysnę, ponieważ jestem przy strefie, w której można się upiększyć. Chodzi o makijaż. Razem ze mną Antonia. Słuchaj, ty zajmujesz się tutaj upiększaniem, makijażami festiwalowymi. Powiedz mi, jakie są trendy, no i co oczywiście cieszy się największym powodzeniem, jeśli chodzi o to, co robicie dzisiaj tutaj.
4: Najwięcej osób prosi o dużo brokatów wokół polików i dużo jetów, takich diamencików, cekinków wokół oczu i brwi.
3: Powiedz mi, czy są jakieś konkretne kolory, czy idziemy w absolutnie kolorowy szał?
4: Najwięcej ludzi bierze różowy i srebrny, albo mieszaninę różowego i niebieskiego.
3: Drodzy Państwo, no więc jeżeli czujecie, że wpadliście na festiwal, ale jeszcze niewystarczająco mienicie się w tutejszych światłach, oczywiście możecie wpaść. Zaraz po prawej stronie od głównego wejścia na Orange Warsaw Festival dziewczyny czekają, czekają jety, cekiny, jeju, ile tutaj jest. Słuchajcie, nie wychodzę stąd przez godzinę. Bye!
0: Tak, Macia, potem wrócisz do domu i powiesz, ale jestem zmęczona po tej pracy.
2: Po 19:00 Orange Warsaw Festival, no właśnie, na naszej antenie, w Radiu Z. Jesteśmy tam na miejscu, w specjalnej strefie Radia Z. Będzie głośno.

0: Reklama.
1: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
8: 4 magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
7: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
9: Morniny są...
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje.
13: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super. Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: A wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
9: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
8: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
10: Po reklamie.
11: Mamy piątkowe połóżne popołudnie, na zegarach już 18.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Zapraszamy.
12: 33 zarzuty usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy ogłaszali fałszywe alarmy bombowe. Obaj zostali zatrzymani w tym tygodniu, ale ich sprawy dotyczą tego, co robili kilka lat temu. Nie są odpowiedzialni za fałszywe alarmy w mieszkaniu matki Karolina Wrockiego czy u Tomasza Sakiewicza. Wobec jednego z zatrzymanych prokurator wnioskuje o areszt, drugi ma dozór policji i zakaz wyjeżdżania z kraju. Bydgoska Belma zwartym 2 miliardy złotych kontraktem z programu SAFE. Umowę podpisał dzisiaj szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Bydgoskie zakłady będą m.in. produkować miny przeciwpancerne i systemy sterowanych ładunków wybuchowych. Leżące na Pomorzu Chojnice oficjalnie zostały miastem partnerskim Dolnośląskiego Dzierżoniowa. Przed 40 laty oba miasta brały udział w telewizyjnym turnieju miast. Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa, zapowiada, że po wakacjach będzie jego druga edycja.
13: Będą dyscypliny sportowe, zręcznościowe, kulturalne. Również w miesiącu październiku taka sama dogrywka będzie w Chojnicach.
12: Tym razem jednak zmagania będzie można oglądać nie tylko w telewizji, ale również w internecie. Teraz wiadomości dla kierowców. Będzie jedna bardzo dobra dla kierowców w Warszawie.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest firma MS. Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
12: Na początek jednak o utrudnieniach. Spore kłopoty na ekspresowej szóstce w Zachodniopomorskim. Po upadku motocyklisty na wysokości lotniska Goleniów zablokowany jest pas w stronę Szczecina. Na Mazowszu za Kubyłką zaczyna się korkować S8 w stronę Wyszkowa. Jest 6-kilometrowy zator w tej chwili. Wciąż są duże korki na czwórce na Dolnym Śląsku. Stoicie za węzłem Budziszów w stronę Wrocławia, także przed kątami wrocławskimi. Jeszcze A1 pod Toruniem, za węzłem Południe 4-kilometrowy zator w stronę Gdańska. Na koniec ta dobra wiadomość z Warszawy. Dzisiaj drogowcy otworzą na Pradze drugą jezdnię trasy Łazienkowskiej i wiadukt nad ulicą Paryską. Ma to się stać około 22. 321-321-100. Ten telefon jest dla was. Szerokiej drogi życzę.
15: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
16: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
17: Późnym wieczorem i w nocy od zachodniego Pomorza przez Ziemię Lubuską, Wielkopolskę, Dolny Śląsk i Opolszczyznę przejdą dość intensywne opady deszczu. Momentami może być też burzowo, a jutro w ciągu dnia te burze będą się przesuwały delikatnie na wschód. Na termometrach zobaczymy od 17 w Kołobrzegu do 24 w Zielonej Górze.
16: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
14: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem drogi.

0: teraz.
1: No i teraz zastanawiam się, czy Maćka Musiałowskiego to ja jednak bardziej wolę jako aktora, czy jednak jako bardziej takiego śpiewającego aktora.
2: Świetna rola. Się wylosowało.
1: Świetna rola w Sali Samobójców, Hater. Nie wiem, czy widziałaś ten film.
2: Pewnie, że tak. Bardzo dobry był film. Tam dobry.
1: I Maciek też tam świetnie zagrał.
2: Dobra, to dzisiaj jednak wybieram Maćka jako artystę, który występuje na scenie, ponieważ my już po godzinie 19 przeniesiemy się do najgłośniejszego miejsca w Polsce. Trwa Orange Warsaw Festival. Na miejscu jest Mateusz Ptaszyński, który już za moment przejmie naszą antenę. I jeżeli tak jak my z Karpiem nie możecie być na tym festiwalu i bawić się tam pod sceną, to słuchając Radia Z będziecie mogli przeżyć w zasadzie to samo.
1: Tak, mamo, czy możemy być na festiwalu? Festiwal macie w domu, Radio Z wam to zapewnia. Dobrego weekendu, Kasia Wilk, Robert Karpowicz.
2: Całuski, hej.
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
4: Reklama.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: już od 6:00, by wam o tym wszystkim opowiedzieć. W każdy weekend w Radiu Z Michał Adamski mówi wam dzień dobry bardzo już od 6:00. Bo wstać ktoś musi, by wstać mógł ktoś.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. Tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
12: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
14: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: Tu Radio Z, dobry wieczór z warszawskiego Służewca. Z Orange Warsaw Festiwalu czas na najnowsze wiadomości w Radio Z. Darek Klimczak.
17: Sasin zgadza się w Radiu Z, że Zełenski powinien stracić order Orła Białego. Mieszkańcy wiosek ze spalonego lasu pod Warszawą modlą się o deszcz. Brytyjska gwiazda Olivia Dean po raz pierwszy wystąpi w Polsce. Rusza Orange Warsaw Festiwal.
16: Dziewiętnasta.
17: Gość Radia Z w mocnych słowach o zachowaniu Włodymyra Zełenskiego i zapowiedzi Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. To fatalne, nieodpowiedzialne, co robią władze Ukrainy. Odpowiedź Polski musi być bardzo ostra, mówi w trzech pytaniach na koniec dnia Jacek Sasin. Nadawanie oddziałowi armii ukraińskiej tytułu bohaterów UPA to jest kpina z ofiar, to policzek wymierzony Polsce. Nie można przejść nad tym do porządku dziennego, brzmi poseł Prawa i Sprawiedliwości. Po rozmowie z nim Beata Lubecka.
18: Dzień dobry.
17: Dobry wieczór. Powiedz, jak Sasin argumentował swoje zdanie.
18: Putin wywołał wojnę na Ukrainę pod hasłem jej denazyfikacji. To teraz gloryfikowanie UPA. Ludzi, którzy u boku Hitlera dopuszczali się zbrodni ludobójstwa na Polakach na Wołyniu, to niestety potwierdzenie tej tezy Putina, która była pretekstem do wojny. Tak to między innymi argumentował polityk PiSu poseł Sasin.
19: To tak jakby w Niemczech gloryfikowano SS. Naprawdę. Znaczy, no, czy mielibyśmy też wtedy nie reagować? Każda zbrodnia może być odpuszczona, kiedy będzie jakaś refleksja. Po stronie ukraińskiej nie ma żadnej refleksji w tej sprawie.
18: Order Orła Białego przyznał prezydentowi Ukrainy ówczesny prezydent Polski Andrzej Duda. Czy popełnił zatem błąd? Nie. Bronił decyzji byłego prezydenta poseł Sasin. Wtedy sytuacja była nieco inna. Nie mieliśmy aż takiej bezczelności ze strony Ukraińców i ze strony władz Ukrainy. No ostre słowa ze strony polityka PiSu, które będąc u władzy mocno Ukrainę napadniętą przez Rosję wspierało.
17: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl, na portalu X i na YouTubie. Setki strażaków, samoloty gaśnicze i śmigłowce wciąż walczą z potężnym pożarem lasu między Wołominem a Mińskiem Mazowieckim. Pali się około 300 hektarów. Sytuację udało się wstępnie opanować, ale po południu znów pojawiły się płomienie i gęsty dym. Ewakuowani wczoraj mieszkańcy wrócili do swoich domów, ale panie Iza i Ludmiła ze wsi Ołdakowizna z niepokojem patrzą to na dym z nad lasu, to na niebo.
15: Jakby zaczęło padać, to też by może ułatwiło tym służbom. Wiatr bardzo właśnie nam, że tak powiem, szkodzi temu pożarowi, bo roznieca to.
20: Dzisiaj od rana nie było tego dymu. Dopiero pojawił się, jak wzmożył się wiatr. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało.
15: Szkoła jest przygotowana do ewakuacji. Jutro nie będzie targu, także cała okolica jest przygotowana na kryzys, tak?
17: Dogaszanie pogorzeliska może potrwać nawet kilka dni. W wielu miejscach w Ściółce cały czas tli się żar. Jeśli mocniej zawieje, pożar może wrócić. Siedząc wygodnie w fotelu, popijając kawę, możemy sprawdzić, z czym na co dzień mierzą się lekarze na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Marek Bączar z Gliwic stworzył symulator SOR-u, grę, która pokazuje realia pracy. Projekt powstał z myślą o studentach i młodych lekarzach, ale ma też pomóc pacjentom lepiej zrozumieć, co na SOR-ach się dzieje. Wszystkie przypadki w grze są prawdziwe, podkreśla Bączar.
21: Użytkownik otrzymuje dane o pacjencie, są jego parametry przedstawione życiowe. Kolejnie użytkownik zleca badania laboratoryjne, może zlecić badania obrazowe, rentgen, tomograf, USG, może wybrać diagnozę, wdraża leczenie.
17: Nasze decyzje są tam oceniane, po każdym przypadku pojawiają się także komentarze, co można było zrobić lepiej. Tenisowe derby Polski dla Igi Świątek. Trzecia rakieta świata pokonała Magdę Linety w dwóch setach, dwukrotnie 6-4. To zwycięstwo dało jej awans do 1/8 French Open. Jak sama mówi, udało jej się odciąć od tego, że po drugiej stronie siatki stanęła jej rodaczka.
22: Dzisiaj udało mi się skoncentrować po prostu na sobie. Byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Troszeczkę ten mecz, zwłaszcza na początku, potrzebowałam chwili, żeby się odpalić.
17: Kolejną rywalką Świątek tak będzie Ukrainka Marta Kostiuk, ten mecz w niedzielę. A teraz zaproszenia na koncerty oraz do kina. Wiadomości kulturalne Radio Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Rusza festiwalowe lato 2026 roku. Już dzisiaj w Warszawie początek Orange Warsaw Festival. Kto wystąpi? Zaprasza Mikołaj Ziółkowski, dyrektor tego festiwalu.
23: Olivia Dean, jedna z najciekawszych muzycznych propozycji ostatniego czasu. Do tego Luis Capaldi. Niesamowity głos, niesamowita postać, niesamowita historia. FKA Twigs, jeden z najlepszych koncertów ostatnich lat, które widziałem. Dominic Fife, jedyny koncert w Europie.
17: Do tego polska reprezentacja, PZ Liwka, Sokół czy Janek Rapowanie w Radiu Z. Od teraz, dzisiaj i jutro wieczorem program prosto z Orange Warsaw Festival. A w tę niedzielę rusza także trasa koncertowa Lata Z. Przed nami 9 koncertów z największymi polskimi gwiazdami, m.in. Roxana Węgiel, Wiktoria Kida, Blanka. Pierwszy koncert w tę niedzielę w Zielonej Górze na scenie przy Filharmonii. Początek o 18:00. Kolejny 6 czerwca w Zgierzu pod Łodzią. W kinach można już oglądać Zawodowców. Nowy film Gaja Riciego to opowieść o grupie, która próbuje odzyskać gigant dług od miliardera o szemranej reputacji. Grają m.in. Eiza Gonzalez, Jake Gyllenhaal i Henry Cavill. A dzieciom z okazji Dnia Dziecka polecamy animację Tom i Jerry. Przygoda w muzeum. Także w kinach.
16: No to teraz sprawdzamy, jak pogodowo ma wyglądać ten wieczór, jeśli chodzi o Warszawę, gdzie odbywa się Orange Warsaw Festival. Patrzę na godzinę 21, bez deszczu, 22 bez deszczu, 23 również, północ też. No generalnie do godziny 2 nie widzę tu deszczu, a do 2 mniej więcej się tutaj pewnie wszyscy będą bawić. W pozostałych miejscach w kraju burze w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim deszczowo, a tak poza tym spokojnie od 10 do nawet 17-18 stopni.
24: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
16: Tu Radio Z, Mateusz Przeszyński. Dobry wieczór. Prosto z Orange Warsaw Festiwalu, gdzie zaczynamy festiwalowy sezon razem z wami i z artystami, którzy są tutaj na miejscu. Między innymi Fukaj, który za chwilę premierowo z nową piosenką, z Liwką i Enklawą chce więcej. A to Dua Lipa Houdini, ona też grała kiedyś na Orange'u.

0: Ciebie to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
1: Tak jest, przed chwilą Ray, Where's My Husband w Radiu Z, a my meldujemy się z warszawskiego Służewca, Orange Warsaw Festival. No trochę manifestujemy to, że nie ma słońca i siedzimy w okularach przeciwsłonecznych, nawet w studiu z Fukajem, który tutaj przychodził jakoś zupełnie przypadkowo z tragarzami.
2: Zupełnie przypadkowo, tak.
1: Co cię tu sprowadza? Ja słyszałem, że ty dzisiaj w Krakowie grasz, co ty robisz w Warszawie?
2: Kompletny przypadek mnie tu sprowadził. No taka jedna niespodzianka, która chyba tu się za jakieś półtorej godziny około na Orange Warsaw pojawi z moim udziałem. No a tak jak mówię, dzisiaj jeszcze trzeba w Krakowie sztukę zagrać, więc musimy helikopterem tam dolecieć.
1: No, proszę bardzo. Skolim, nie jesteś jedyny. Jeśli nas słuchasz teraz, to masz konkurencję. Myślę, że trochę uchylimy jednak rąbka tajemnicy, skoro powiedziałeś, co tutaj się wydarzy. Jeśli ktoś połączy dobrze fakty, to będzie wiedział, co ty tutaj dzisiaj będziesz robił, bo za chwilę zagramy premierową piosenkę Fukaj / Liwka / Enklawa chce więcej. A Liwka tak dzisiaj tutaj występuje na Orange Warsaw Festival.
2: Można połączyć
1: przypadek? Przypadek? Nie sądzę. Opowiedz, jak doszło do tej współpracy, bo to już jest kolejna twoja taka z różnymi artystami i kolejny utwór też, który pojawia się w Radiu Z.
2: No to jest utwór w ramach projektu Enklawa, więc to oni nas połączyli, ale wyszło to uważam bardzo, bardzo fajnie i bardzo sprawnie też. Chyba w dwa dni się uwinęliśmy z tym numerem, jakoś tak totalnie naturalnie to wyszło.
1: A tam na tej działeczce też będziecie koncertować, tak? Bo dobrze kojarzę ten ogródek.
2: Będzie działkowe aranże, działkowe numery będą.
1: No to fantastycznie. A o czym jest ta piosenka? Rozumiem, że jakiś letniaczek, tak?
2: O wakacyjnej miłości, która się kończy. Nas zainspirowało bardzo słowo pomost. Ktoś rzucił w studiu słowo pomost i tak ten utwór się zaczyna. Tam ostatnia noc na pomoście, czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. I taka sytuacja, że już wiesz, że zaraz ta wakacyjna miłość się kończy, ale w sumie trochę nie chcesz, żeby się kończyła, ale wiedziałeś, że się skończy.
1: No różne rzeczy się kończą, tak jak i twoja trasa koncertowa. Tak. Wiem, że niektórzy rozpaczali z tego powodu, no ale gdzieś tam się pojawiasz cały czas, czy gościnnie, czy w ramach jakichś juwenaliów. Tak
2: nasza się skończyła, ale teraz jest trasa letnia po juwenaliach i festiwalach. To mamy tego grania no od cholery, że tak powiem. Tak jak mówię, dzisiaj muszę lecieć helikopterem i nie jest to jedyna sytuacja w tym sezonie, która tak będzie wyglądać.
1: Mamy co
2: najmniej trzy albo cztery, jeśli dobrze pamiętam.
1: To, że jesteś grany w Radiu Z, to sprawia, że zapraszają cię już na jakieś dni miast, nie wiem, na Dzień Dziecka, gdzieś, dni kiełbasy.
2: Nie, na takie mamy jedną rzecz, no. Ale ja powiem, gramy na, uwaga, uwaga, festiwalu Karpia.
1: O, a kiedy to się odbywa? Przed świętami Bożego Narodzenia?
2: Tak, w Wigilię. Chyba we wrześniu jakoś, nie pamiętam w jakim mieście to jest, ale wzięliśmy to, bo jestem wędkarz i bardzo jestem z tym kojarzony, więc stwierdziliśmy, że trzeba zagrać na dniu Festiwal Karpia, czy tam Dni Karpia, już nawet nie pamiętam, Karpfest. O, tak Karpfest. To się nazywa.
1: O,
2: tak.
1: Kurczę. A powiedz, jaki miałeś największy okaz, tak już tytułem końca, złapany?
2: Taki był, taki? Nie widać, ale...
1: To chyba rekord polski był
2: w szupaku. Tak, ale mi się zerwał, ale był taki wielki był.
1: A wiesz, że teraz ludzie to weryfikują, jeden koleś tam już ostatnio w internecie coś tam
2: no mi się zerwał, nie mam zdjęć, niestety.
1: Fukaj na Orange Warsaw Festiwalu gościnnie dzisiaj, gdzieś na jakimś koncercie, musicie tutaj przyjechać i sprawdzić, albo śledzić nasze social media, a teraz zapowiedz tę piosenkę w takim razie premierową w Radiu Z.
2: Zapowiadam piosenkę Fukaj, Liwka, chcę więcej. Miłego słuchania.
1: Gramy.
0: Premiera w Radiu Z.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Wszystkie to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
1: Chyba ta manifestacja, którą uskuteczniliśmy z Fukajem, który przed chwilą był tutaj gościem naszego specjalnego studia na Orange Warsaw Festiwalu, zadziałała, bo słońce wyszło, wyobraźcie sobie, nad warszawskim Służewcem. Mam nadzieję, że u was też się przejaśnia i lepiej się wtedy wchodzi w ten piątkowy wieczór, który dzisiaj przepięknie się zapowiada muzycznie na Orange Warsaw Festiwalu. Na Orange Stage, czyli na głównej scenie, jeszcze czekają nas koncerty. Dominika Fajka o 21, a o 23.15 Luis Capaldi jako ta główna gwiazda. Warsaw Stage, czyli scena namiotowa, to tutaj jeszcze przed nami koncert Liwki, Kasia Lins o 22, a później Kaz Bałagan w pół do pierwszej, także myślę, że on tam rozniesie ten namiot. Będzie się działo, rozmawiamy też tutaj z wami, jeśli jesteście, chcecie zapowiedzieć piosenkę albo zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, to zapraszamy bardzo gorąco do Radio Z.
2: Radio Z i już.
3: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarsze. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy

0: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Lubię to. Dobry
1: wieczór. Dawaj.
0: Orange Warsaw Festival.
1: Tak jest, jesteśmy na Orange Warsaw Festiwalu i z każdym kolejnym wejściem stąd pogoda robi się coraz lepsza, więc jeśli jeszcze nie przyjechaliście, to zapraszamy, przybywajcie tłumnie, odwiedzajcie też strefę Radia Z. Ja już mówiłem o tym, jakie koncerty czekają nas dzisiaj na jednej i drugiej scenie, chociaż jest jeszcze tutaj sporo atrakcji, o których można byłoby opowiedzieć, ale właśnie, może to jest pytanie tutaj do uczestników, na co wy tak najbardziej tutaj czekacie? Halo, halo, jesteście tam z nami. Czekamy na ten dźwięk od naszych uczestników. No to może za chwilę uda nam się to zagrać w Radiu Z. Zostańcie razem z nami.

0: Ciebie to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
1: Sigala, Melody, takie brzmienia to bardziej do usłyszenia tutaj w strefach różnych sponsorów i patronów, bo tam grają DJ, ale jest też Silent Disco, no generalnie atrakcji co nie miara, nawet jak skończą się koncerty, to jest co tutaj robić, ale może ja nie będę opowiadał, co ja będę robił, może spytamy was, jakie plany na wieczór.
2: Plan na dzisiejszy wieczór był już PZ, to teraz świetna zabawa na Silent Disco.
3: Generalnie przede wszystkim dobrze się bawić, wykorzystać ten czas, dawno już nie byliśmy na festiwalu, minęło około 10 lat, więc fajnie znowu poczuć ten klimat, poczuć się tym wewnętrznym dzieckiem i zobaczymy, mamy nadzieję, że będzie fajnie.
4: Na TV Girl!
5: Ja ogólnie przyszedłem na Luisa Capaldiego, bo jego ponownym występie na scenie spodziewam się bardzo dobrej imprezy.
1: No, ja słyszałem, że w tym roku przygotował naprawdę niezły set sceniczny, o czym opowiadał nam ostatnio organizator festiwalu Mikołaj Ziółkowski, także też nie możemy się doczekać. A za chwilę w Radiu Z Dario Zawiałow.
6: Radio Z i już. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
13: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.

0: Ciebie to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
1: Orange Warsaw Festival w Radiu Z nadajemy z naszego specjalnego studia w kontenerze, ale i spod studia. Chodzimy, szukamy was, zaczepiamy, pytamy o to, jak przeżywacie ten festiwal, a może co was tu sprowadza tak naprawdę, na kogo najbardziej czekacie. No i fajną rodzinkę udało nam się dzisiaj złapać.
2: Ja chciałam zobaczyć, jak wygląda festiwal, bo nigdy nie byłam. Mój mąż mi kupił bilet i jestem, a dzieci mnie przekonały.
1: I na co się dzisiaj nastawiacie?
3: No generalnie na Capaldiego, jutro na Oliwkę. Jesteśmy 50-latkami, którzy po raz pierwszy na festiwal się wybrali. Tak, koncerty mamy pozaliczane, natomiast festiwal jest pierwszy raz. Zobaczymy, jak to wygląda, z czym się to je.
4: Ja jestem bardziej towarzyszem prowodyrki, jeżeli chodzi o to całe zamieszanie, ale jak najbardziej no, cieszę się, że tutaj jestem, żeby posłuchać trochę dobrej muzy. Wydaje mi się, że na pewno warto posłuchać Liwkę. Gdzieś tam Liwkę już śledzę od dobrych kilku lat, tak naprawdę, kiedy jeszcze nawet nie do końca wydawała utwory. No i przede wszystkim Dominik Fajk, jak dla mnie.
5: No Luis Capaldi najbardziej, tak naprawdę. Wszyscy go słuchają, wszyscy go pokochali, więc dlatego tutaj jesteśmy dzisiaj.
1: Was też zapraszamy, żebyście wpadali do nas. Pogadajmy, opowiadajcie o swoich ulubionych artystach. Niech muzyka łączy nas wszystkich dziś wieczorem i w ten weekend.

0: Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
1: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
0: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: A wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
7: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
6: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
10: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
11: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
12: Po reklamie.
13: To Radio Z, piątkowy wieczór. Spędzacie razem z nami czas na najnowsze wiadomości. Te do studia przynosi Darek Klimczak.
14: Najbliższe godziny będą kluczowe w walce z ogniem pod Warszawą. Ma niestety wiać. W tym pożarze strażacy ochotnicy stracili swój wóz gaśniczy, zbierają na nowy. Może być trudno dostać się na studia, powodem kumulacja roczników.
13: Dwudziesta.
14: Już ponad 24 godziny trwa walka z ogniem w lasach pod Warszawą. Strażacy mówią, że sytuacja się stabilizuje. Kluczowe mają być najbliższe godziny. Co najbardziej niepokoi teraz strażaków, wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
15: Strażacy obawiają się warunków atmosferycznych, które będą teraz działać na ich niekorzyść. Znów zrywa się wiatr, którego porywy mogą osiągać ponad 45 km na godzinę. Wykorzystaliśmy jednak noc i ostatnie godziny, by się do takiej sytuacji przygotować, mówi nadbrygadier Wojciech Kruczek z Państwowej Straży Pożarnej.
16: Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne.
15: W akcji nadal wykorzystywane jest wsparcie powietrzne. To jeden Black Hawk, 3 śmigłowce z Lasów Państwowych i 4 samoloty gaśnicze Dromader. Sztab akcji gaśniczej Międzyleś, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Akcja gaszenia pożaru jest tak intensywna, że są niestety pierwsze straty. Ochotnicy ze wsi Turza w powiecie wołomińskim stracili w akcji swój ciężki wóz bojowy. Po całej nocy pracy spalił się w nim silnik. Dla nas to tragedia. Jesteśmy bezsilni, mówi reporterowi Radia Z Tomaszowi Kubatowi Dominik Borkowski.
17: Wóz bojowy Tatra 148 z 1972 roku.
18: No, zabytkowy w zasadzie.
17: No, dość leciwy, zabytkowy, choć od 97 roku, kiedy został pozyskany do naszej jednostki, cały czas był w gotowości bojowej, wyjeżdżał do pożarów, służył ludziom, mieszkańcom i wspomagał nas jako strażaków.
14: Wszyscy, którzy mogą taki wóz strażacki sprzedać lub udostępnić, proszeni są o kontakt ze strażakami. Im szybciej, tym lepiej. Bo ochotnicy służby nie mają teraz czym jeździć do akcji. Sami też rozpoczęli zbiórkę. Zajrzyjcie na naszą stronę radioz.pl. Tam apel strażaków i link do tej zbiórki. Uczelnie wyższe szykują się na tłum chętnych na studia. Szkoły średnie skończyło w tym roku rekordowo wielu uczniów, bo mieliśmy kumulację roczników. Na Uniwersytecie Jagiellońskim jest dla nich 9 tysięcy miejsc, tyle samo co przed rokiem, mówi w rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem kierownik działu rekrutacji UJ-u Kamil Gajęcki.
12: Co do zasady nie zwiększamy limitów w tym roku. Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata, więc tam, gdzie będziemy mieli rzeczywiście bardzo dobrych kandydatów i będziemy sobie mogli pozwolić organizacyjnie, będziemy te miejsca zwiększać doraźnie.
18: I podsumowując, stawiacie na jakość, ale będzie trudniej się dostać w tym roku.
12: Pewnie tak.
14: Rekrutacja rusza w poniedziałek. Maturę w tym roku zdawało prawie 350 tysięcy uczniów. W Lublinie spór o Festiwal Kultury Afrykańskiej. Prawica zarzuca prezydentowi Krzysztofowi Żukowi z Koalicji Obywatelskiej ściąganie do miasta nielegalnych migrantów. Chce doprowadzić do referendum i jego odwołania. O zamieszaniu wokół festiwalu nasz reporter Mateusz Kasiak.
19: Ratusz stanowczo odpowiada, że w mieście nie ma nielegalnych migrantów, a festiwal promuje kulturę studentów z Afryki. Jak mówi mi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, w Lublinie nie ma miejsca na mowę nienawiści.
20: Wszystkie wydarzenia są prawidłowo zgłoszone. Uczestnicy są takimi samymi ludźmi jak my.
19: Podobnego zdania są sami mieszkańcy.
21: Tolerancja to jest najważniejsze, co może człowiek dać drugiemu człowiekowi.
19: Pod apelem przeciwko mowie nienawiści podpisało się już kilkanaście lubelskich organizacji i instytucji kultury. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: Africa Day Festival w Lublinie potrwa do jutra. A teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z, między innymi o tym, jak Iga Świątek spędzi swoje urodziny.
22: Tak jest, zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
22: Pierwszy w historii polski mecz na wielkosztumowym French Open dla Igi Świątek. Trzecia obecnie rakieta świata pokonała Magdalinetę w dwóch setach, w obu 6-4. Kolejną rywalką Igi będzie 15 w światowym rankingu Ukrainka Marta Kostiuk. Ten mecz w niedzielę, czyli w dniu urodzin naszej tenisistki.
23: Wszyscy, którzy tutaj będą, myślę, że po meczu mi będziemy się tym cieszyć, jeśli będzie się czym cieszyć, bo na pewno priorytetem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan, więc skupię się na meczu.
22: Mówiła Świątek, a Linet porażkę w singlu odbiła sobie w deblu razem z Ukrainką Julią Starodubcewą, awansowały do drugiej rundy French Open. W trzech setach pokonały francuskę Elsa Jacquemot i Sarę Rakotomangę. Wszystkie mecze Rolanda Garrosa możecie oglądać w Eurosporcie. A teraz kolarstwo. Sepp Kuss wygrał na podjeździe Piani di Pezze 19 etap wyścigu Giro d'Italia. Piąty był lider klasyfikacji generalnej Duńczyk Jonas Vingegaard. A nasza piłkarska kadra trenowała dzisiaj we Wrocławiu. Więcej na ten temat w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
2: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
13: Cieszmy się dobrą pogodą. Tak szybko odchodzi. Jutro deszczowo, może nie w całym kraju, ale prawie w całym kraju. Szczecin, Koszalin, Suwałki, Białystok i Lublin. Tutaj nie powinno padać, ale za to tam, gdzie popada, może też zagrzmieć i błysnąć. To będzie Zielona Góra, Wrocław, Łódź, Kielce, Kraków, Rzeszów i Opole. I na termometrach tak średnio 20 stopni. A my gramy teraz z Orange Warsaw Festiwalu. Ava Max, Maybe You're the Problem. Radio Z. A za chwilę specjalny wywiad z Liwką, która właśnie zaczyna swój koncert na Orange Warsaw Festiwalu. Mateusz Ptaszyński, ja tutaj to wszystko koncentruję w ramach naszego studia.

0: Robię to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
1: Tak jest, jesteśmy, nadajemy stąd specjalnie dla tych, którzy może z jakichś powodów nie mogli tu przyjechać, żebyście poczuli tę atmosferę toru wyścigów konnych na warszawskim Służewcu, gdzie odbywa się Orange Warsaw Festival po raz kolejny. Liwka, którą znacie z Radio Z z różnych współprac z innymi muzykami, niecały kwadrans temu weszła na Warsaw Stage, scenę namiotową, ale chwilę przed tym udzieliła specjalnego wywiadu naszej dziennikarce muzycznej, która krąży tutaj po terenie festiwalu, Magdzie Barczyk.
2: Orange Warsaw Festival, razem z nami jedna z gwiazd tegorocznej edycji, czyli Liwka. No tak, cześć kochana.
3: Cześć, Liwka jestem.
2: No tak powiedziałaś od razu, o Jezu, no jesteś gwiazdą.
3: Nie, znaczy wiesz, moją kartą Tarota to jest faktycznie gwiazda, ale to nie oznacza, że ja jestem, tylko to jest karta Tarota, wiesz, lutego i w ogóle.
2: Słuchaj, ale co by nie powiedzieć, mogliśmy ciebie zobaczyć na scenie razem z PZ-em, gościnnie wbiłaś na jego występ, jak ci było na tej wielkiej scenie?
3: Dobrze, ale strasznie dziwnie śpiewać takie piosenki klubowe o nocnym klimacie, o takiej porze dnia, kiedy świeci słońce, nie? Ale super, no ludzie byli fajni, uśmiechali się, nawet śpiewali tekst, klaskali. No jest bardzo fajnie.
2: Ostatni rok to jest dla ciebie mega przełom, a efektem tego jest też to, że za chwilę zagrasz swój koncert tutaj podczas Orange Warsaw Festival. Jak ty się z tym czujesz w ogóle?
3: Jezu, to w ogóle, że ja mogę to zagrać, to jest strasznie dziwne i jest mi bardzo miło, no bo ja płytę swoją to wydałam tak z półtora roku temu. Od tamtej pory, jeżeli chodzi o jakieś takie single, no to pojawił się na przykład Czuły Punkt, no ale na pewno nie było tego na tyle dużo, żebym mogła się tego spodziewać, że w ogóle tutaj zagram. Więc jest mi bardzo miło. Widocznie ktoś wierzy we mnie. Bardzo fajnie, bo no, nowy materiał w drodze i po prostu mam nadzieję, że ludzie przyjdą i będą się dobrze bawić. No też pozmienialiśmy lekko aranże. Mam nadzieję, że to będzie jakiś taki powiew świeżości po prostu dla tych ludzi, którzy już znają, a dla tych, którzy nie znają, po prostu, że będą się dobrze bawić.
2: To my w takim razie nie możemy się doczekać. Czego ci życzyć przed tym twoim koncertem orange'owym?
3: Żebym wiedziała, co mówię. Zawsze po prostu takie głupoty w stylu, no nie wiem, chyba takim, o, klasykiem w ogóle zawsze na każdym koncercie jest to, że coś mnie boli i zawsze mówię o tym, że no, boli mnie głowa albo coś mi tutaj strzeliło w kolanie i tyle. I boli, ojej.
2: Poczekaj, ale czy dzisiaj coś cię boli w takim układzie?
3: Nie, tylko oczy mi łzawią.
2: Ale to przez ten wiatr?
3: Tak. I ze wzruszenia. Nie, no przez ten wiatr, przez tę pogodę. Ja zawsze po prostu wychodzę, lekki podmuch wiatru i ja po prostu już rozpacz, to jest tragedia. Ale też dopiero teraz wzięłam leki na alergię, więc możliwe, że to jest to. Bo z nosa też mi cieknie.
2: To w takim razie życzymy ci, życzymy ci tego, żebyś w takim razie do swojego koncertu zdążyła otrzeć te łzy, no bo to mam nadzieję, że może inaczej, że po koncercie to będą łzy radości. Co ty na to?
3: O, byłoby super, jeju, mam nadzieję. Ale myślę, że jak ludzie przyjdą i jeżeli będą się dobrze bawić, to na pewno.
2: Liwka, w takim razie pięknie ci dziękuję. Trzymamy za ciebie kciuki. Oczywiście będziemy podglądać wszystko to, co dzieje się na scenie. No i cóż, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Koncert Liwki trwa, ciekawe jacy goście pojawią się u niej. Ona pojawiła się u PZ-a z tym właśnie kawałkiem, który znacie z Radio Z. Obejmuje nas teraz Jonathan, Liwka i PZ. A my za chwilę sprawdzamy, co dzieje się na Orange Warsaw Festiwalu w Radio Z.

0: Ciebie to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
1: Tak jest, tak jest. Już robi się nieco mroczniej tutaj na festiwalu, ale to też powoduje zupełnie inną atmosferę. Myślę, że wszyscy będą się tutaj trochę rozluźniać, kiedy zrobi się ciemniej. No też te efekty specjalne na scenach, efekty świetlne też dużo lepiej będą wtedy wypadać. No i dlatego pewnie wtedy największe gwiazdy występują z tymi rozbudowanymi setami na scenie, setami wizualnymi. Za chwilę gramy Imagine Dragons, oni też kiedyś grali na Orange Warsaw Festivalu, pamiętam, a teraz zapełniają wielkie stadiony. Można powiedzieć, że tu rodzą się wielkie, wielkie nazwiska i wielkie zespoły. Believers za chwilę w Radiu Z.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: Radio Z i już.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Orange Warsaw Festival w Radiu.

0: Ciebie to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
1: Tak jest, Bruno Mars przed momentem, który był gwiazdą festiwalu Opener kilka ładnych lat temu. Ja pamiętam, że ja wtedy grałem jako DJ na Silent Disco w hangarze, jeszcze wtedy było to Silent Disco, i chciałem wybiec na ten koncert i wybiegłem dopiero w momencie, kiedy były fajerwerki na koniec tego koncertu. No właśnie, bo festiwale to również strefy, różne strefy, gdzie grają DJ-e. Jeden z takich DJ-ów jest razem ze mną teraz, Benek Vinyl Stealer. Dobry
2: witam,
1: wieczór.
2: Witam, dobry wieczór.
1: Benek grał kiedyś na urodzinach Radio Z. W ogóle pamiętasz, razem graliśmy.
2: Pamiętam, to była niezapomniana impreza. Bardzo, bardzo mi się podobało. Ja i Radio Z wiecznie żywe.
1: No właśnie, więc jesteś jakoś z nami związany, ale jestem ciekaw, czego tak naprawdę się teraz słucha, co się gra na tych strefach, żeby no, jednak walczyć z takimi wielkimi nazwiskami na tych scenach, jak przyciągnąć ludzi.
2: Przede wszystkim to teraz już na strefach DJ-skich również wielkie nazwiska występują. Nie mówię tutaj bynajmniej o sobie. Natomiast no cóż, zasada jest stara. Gramy rzeczy świeże, gramy rzeczy takie, które dopasowują się do średniej wieku festiwalowiczów, czyli tutaj raczej są to młodsi ludzie. Natomiast zawsze sprawdzają się też klasyki. Klasyki może w odświeżonych wersjach, ale jednak stare, dobre, sprawdzone numery od lat.
1: Lady Punk.
2: polskich numerów mniej, natomiast wszystkie hity typu Gala, tudzież inne 90'sowe remiksy bardzo, bardzo dobrze tutaj wjeżdżają.
1: Okej, okay. A zauważyłeś, że ludzie jakoś inaczej z roku na rok bawią, młodsze pokolenie jakoś, nie wiem, słabiej, gorzej, lepiej, jak to wygląda? No?
2: Każde pokolenie bawi się inaczej i rzeczywiście widać to co roku, szczególnie, że Orange jest tym pierwszym większym festiwalem w sezonie letnim, więc zawsze ten Orange tak troszeczkę poprawia nasze przygotowania do sezonu. I na podstawie tego festiwalu również oceniamy, jak w tym roku powinno się grać dla tej młodszej publiczności. Ale młoda publiczność potrafi się bawić, mówi się, że mnie imprezują, natomiast każdy ma swoje pomysły na to i my wiemy, jak do tego podejść, także polecamy naszą wielką klubową strefę na Orange Warsaw Festival, zobaczycie ją z daleka.
1: Dobra, zapraszamy, w takim razie będziemy się tam bawić pewnie po koncertach, Benek gra też jutro, więc będziecie mogli go zobaczyć. A my teraz gramy Tame Impala. Tame Impala też artysta, który zagrał na Openerze, to był rok 2016, pamiętam, świetny koncert, Dracula teraz w Radiu Z.
2: Piękne.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
7: Hej, tu Zalia, to jest Radio Z.

0: Czuję to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
1: Tak jest, jesteśmy tu razem z wami w naszej specjalnej strefie, czerwonej strefie, którą znajdziecie po lewej stronie od wejścia głównego, jak patrzycie w stronę sceny głównej. Ale festiwal to nie tylko młodzi ludzie, to są też ludzie młodzi duchem. Z nami jedna z festiwalowiczek, która wymyka się tym wiekowym standardom i pokazuje, że Orange Warsaw Festival jest po prostu dla każdego.
2: Mój syn stoi na futraku i mówi: matka, dzień matki, chcesz bilet na Orange? A ja zawsze, a kto tam gra? Mówi: nie wiem, ja też nie wiem, ale idę. Idę i tańczę, bawię się, jestem taka otwarta, mam prawie 60 lat, jeszcze rok, ale jestem taka otwarta do ludzi i dlatego tu jestem. Czuję się tu jak u siebie w domu. Czekam na kogoś, kto mnie porwie i będę tańczyć i wirować wszystkimi małolatami. I to jest najlepsze. I w tym całym koncercie, tym całym spotkaniu, że starsza pani, młodzież, bawimy się. Trzeba żyć.
1: Oj, tak, pięknie powiedziane. Ja myślę, że tym, który może porwać tutaj naszą festiwalowiczkę, to może być Kac Bałagany, coś mi się wydaje, w pół do pierwszej. Gramy Tobi Romeo, Felix Yen i Where the Lights.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
13: Ale tato, tylko nie samochodem!
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
13: A ja chcę syrop.
14: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
12: No i jak się czujecie?
13: Super! I nie zasypiam!
12: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
14: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
15: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Z, cały czas nadajemy z Orange Warsaw Festiwalu, ale teraz czas na najnowsze wiadomości. Darek Klimczak w studiu.
17: Lasy tej wiosny płoną na potęgę. Bezdeszczowa pogoda nie pomaga. Krakowska policja złapała mężczyznę, który zaatakował wracającego ze szkoły ucznia. Duża niespodzianka na French Open. Nowak Djokovic wyeliminowany.
16: Dwudziesta pierwsza.
17: Mamy rekordowo dużo pożarów lasów tej wiosny. Było ich już ponad 4 tysiące, rok temu 1,5 tysiąca mniej. Wszystko przez suszę. Więcej tych zastraszających danych w relacji reportera Radia Z Tomasza Kubata.
18: Po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie teraz kolejne podobne pod Wołominem na Mazowszu. Żywioł udało się wstępnie opanować, ale rozmiar zniszczeń jest potężny. Lasy są już teraz tak suche, jak to zwykle bywało latem, przestrzega ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
19: Wilgotność ściółki leśnej tutaj jest poniżej 10%. Co sprawia, że każdy pożar rozprzestrzenia się bardzo szybko.
18: Stąd apele ministry i leśników do wszystkich wybierających się do lasów ten weekend o zachowanie szczególnej ostrożności.
17: Z pożarem lasów pod Warszawą już drugi dzień walczą tysiące strażaków, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służb leśnych. Ogień gasi także 5 specjalistycznych samolotów Dromader. Każdy może zabrać prawie 2,5 tony wody. Z pilotem jednego z nich, Edmundem Łuciem, rozmawiał reporter Radia Z Piotr Gawroński.
20: Latam na tym samolocie 36 lat. W ogóle latam 46 lat jako zawodowy pilot.
21: Takim samolotem, który nagle zrzuca tyle wody, jakie to jest uczucie w środku tam będąc?
20: Powiedzmy, dostajemy mocnego kopa i lecimy do góry po prostu jak z katapulty.
21: Z pana perspektywy, z lotu ptaka, jak wygląda sytuacja w tej chwili w tym powiecie wołomińskim?
20: Jest opanowane, tylko się dymi, ale nie ma już otwartego ognia.
17: W tej chwili spadła też siła wiatru, zaczęło nawet słabo kropić. Jest więc szansa na dogaszenie miejsc, które wciąż się tlą. W Krakowie policja złapała mężczyznę, który w centrum miasta zaatakował 12-letniego chłopca. Zatrzymany jest w tej chwili przesłuchiwany, mówi Radio Z rzecznik krakowskich policjantów Piotr Szpiech. Przy okazji chwali zachowanie chłopca.
1: Już po wejściu do kamienicy widać, że ten chłopiec zaczął krzyczeć i uciekać. Ten krzyk spłoszył sprawcę.
17: Policjant radzi również, aby w sytuacji, gdy widzimy, że ktoś za nami idzie, starać się być w miejscach, w których są inne osoby. Jest zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Sejm uchwalił tak zwaną ustawę łańcuchową. Poprzednią zawetował prezydent. Ta nowa wersja miała poparcie także większości opozycji. Co się zmieniło w nowym prawie i czy nie będzie tym razem weta? O tym reporter Radia Z Michał Dzieliński.
10: Ustawa została wypracowana wspólnie z przedstawicielami prezydenta. Co się zmieniło teraz? Nie ma już wymaganych odgórnie rozmiarów kojców. Pies utrzymywany poza domem musi mieć zapewnione stałe, swobodne poruszanie się po ogrodzonym terenie. Dopiero wtedy, gdy teren nie jest ogrodzony, dopuszcza się utrzymanie psa w kojcu.
22: Ale też przyjęliśmy, że pies powinien być, jeżeli nie można go wziąć do domu, na ogrodzonym terenie z odpowiednią budą.
10: Mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Rozmiar kojca będzie zależał od rozmiaru psa i będzie to regulowane rozporządzeniem ministra rolnictwa.
17: Ustawa trafi teraz do Senatu. Dzieci i młodzież będą musiały jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. W przyszłym tygodniu wchodzą w życie przepisy nakładające taki obowiązek na wszystkich do 16 roku życia. Eksperci mówią, że to dobra zmiana. Rozmawiał z nimi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
23: Taki obowiązek jest potrzebny, mówi mi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski, zwłaszcza, że, jak dodaje, hulajnogi elektryczne są najbardziej urazowymi środkami transportu.
24: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że nawet 70% urazów na szpitalnych oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektrycznej.
23: Dlatego przekonuję, że bez względu na wiek w kaskach powinni jeździć wszyscy kierowcy jednośladów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
17: Nowe przepisy wchodzą w życie w najbliższą środę. Jeśli ktoś będzie jeździć bez kasku, dostanie mandat 100 zł. Krzysztof Wilanowski i informacje sportowe jeszcze na początek tenis.
25: Tak, gigantyczna sensacja w Paryżu. Zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
25: Kolejna niespodzianka na wielkoszlemowym French Open. Novak Djokovic przegrał już w trzeciej rundzie paryskiego turnieju. Po morderczym boju trwającym blisko 5 godzin przegrał z 30 w światowym rankingu Brazylijczykiem João Fonseca. Djokovic wygrał dwa pierwsze sety tego pojedynku, oba 6-4. Później do głosu doszedł Fonseca, wygrał kolejno 6-3 i dwukrotnie 7-5. Dwa dni zostały do kolejnego meczu naszej piłkarskiej kadry biało-czerwoni. W niedzielę towarzysko zagrają z reprezentacją Ukrainy. To we Wrocławiu, gdzie Polacy dzisiaj trenowali. Wszyscy zawodnicy są do dyspozycji trenera. To ważne, bo selekcjoner zapowiada sporo zmian w składzie.
28: Chcemy wykorzystać to, że jest to sparing, mamy więcej zmian do dyspozycji. Na pewno tych rotacji w tych dwóch spotkaniach będzie dosyć dużo.
25: Mówił Urban, Polacy, tak jak już powiedziałem, w niedzielę zagrają z Ukrainą, a trzy dni później już w Warszawie zmierzą się z reprezentacją Nigerii. A w piłkarskiej ekstraklasie Ryaków ogłosił, że nie będzie zmian na stanowisku trenera ekipy z Częstochowy. W nowym sezonie szkoleniowcem medalików będzie Dawid Kroczek, który przejął zespół w końcówce minionych rozgrywek. Teraz podpisał kontrakt ważny do 2028 roku.
27: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: No zastanawiamy się tu wszyscy, jaka pogoda czeka nas w nocy, czy będzie padać, czy nie będzie. Jakieś kilka kropelek się pojawiło jakiś czas temu, ale prognozy mówią o tym, że 10 stopni w Warszawie, pogoda stabilna, bez deszczu. Burze też nas ominą, ale te nie ominą niestety Szczecina i okolic. Generalnie na zachodzie i na południu może dzisiaj w nocy pokropić. Od 4 do nawet 12 stopni dzisiaj w nocy. Tu Radio Z, nadajemy z Orange Warsaw Festivalu. W tej godzinie zagramy jeszcze Luisa Capaldiego, czyli dzisiejszą gwiazdę. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

I tak to się można wprowadzać w imprezowy nastrój w Radiu Z. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, hit, który wrócił po latach. Justin Bieber mógłby się pojawić na jakimś festiwalu w Polsce. Myślę, że to jest marzenie ściętej głowy, ale może kiedyś się to wydarzy. Nadajemy z oręża, ale nie zapominamy też o tych, którzy może nie są tutaj razem z nami, a też chcieliby ciekawie spędzić czas. Mam dla was bilet, podwójny bilet na film Zawodowcy. Premiera dzisiaj, więc naprawdę świeżutka sprawa. To jest film Guya Ritchiego, tego od fantastycznego Snatcha, czy innych filmów, czy seriali. Właśnie o takiej gangsterskiej, kryminalnej tematyce, ale też z takim twistem komediowym. Tym razem specjalistce od ekstremalnie trudnych negocjacji, która wraz z ekipą najemników wciela w życie misterny plan odzyskania wielomilionowego długu. Ktoś pokrzyżuje plany i jak to się wszystko skończy, możecie się przekonać w kinie. No, naprawdę wysoka cena na Filmwebie, już widzę 8 na 10, także kawał dobrego kina. Żeby wygrać te bilety, dzwońcie 321-321-321 i powiedzcie, w czym wy jesteście zawodowcami. Zapraszam was bardzo gorąco. No, obsada znakomita. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Rosamund Pike, naprawdę plejada gwiazd. No i nazwisko reżysera przyciąga, Guy Ritchie. 321-321-321. A teraz gramy. Gossip, Move in the Right Direction. Już od tylu lat jeżdżę na festiwale, chyba prawie 20. Pamiętam koncert, to 2009 rok na Openerze grali.

0: Już od 6:00. Bo wstać ktoś musi, by wstać mógł ktoś.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: To już czas na kolejne, najnowsze wiadomości w Radiu Z. Te przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
4: Ukraina zapewnia, że decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA nie była wymierzona w Polaków. Uważajmy z opalaniem, nasza skóra nie jest jeszcze na słońce gotowa. W Barcelonie jest już następca Roberta Lewandowskiego. Kto to taki? Słuchajcie wiadomości sportowych.
3: 22.
4: Ukraińskie MSZ reaguje na polskie oburzenie i zapowiedź Karola Nawrockiego odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Nasz prezydent zabrał głos po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wieczorem kontekst tej decyzji Wołodymyra Zełenskiego tłumaczyło ukraińskie MSZ. Jak? To wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Rzecznik resortu dyplomacji Jorge Tychyj apeluje w swoim oświadczeniu, by spory z przeszłości nie osłabiły naszego oporu wobec wspólnego wroga, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. W piśmie czytamy także, że inicjując nadanie swojej jednostce tytułu honorowego, nasi żołnierze z pewnością nie mieli zamiaru obrazić życzliwego nam narodu polskiego. Dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie sprzeciw wobec imperialnej polityki Moskwy i w żaden sposób nie jest skierowana przeciwko Polakom.
4: Jesteśmy wdzięczni Polsce i Polakom takimi słowami. Kończy się stanowisko ukraińskiego MSZ-u. Odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego może nastąpić na początku czerwca. Blisko 1000 strażaków wciąż gasi pożar lasów na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Dojeżdżają nowi, którzy będą zmieniać tych, którzy pracują już od ponad doby. Jak długo jeszcze wszystko może potrwać, mówi dowodzący akcją straży Sławomir Sierpatowski.
6: Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w tym miejscu, w którym teraz jest, jeżeli on nam nie będzie się rozprzestrzeniał, to kwestia dogaszania to będzie kilka dni.
4: Według wstępnych szacunków ogień strawił ponad 300 hektarów lasów, wylicza szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
7: Tu na szczęście póki co skala pożaru 1/3 tego, co mieliśmy na Roztoczu. Niemniej straty oczywiście dla lasów państwowych mogą być duże.
4: Ze wstępnych ustaleń leśników wynika, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie. Pieniądze z programu SAFE muszą wzmocnić europejską obronę także przed takimi atakami jak dzisiaj w Rumunii, tak mówi Komisja Europejska. Jak wiecie z wiadomości, rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny, ranne zostały dwie osoby. Zagrożenie atakami ze strony Rosji jest realne, musimy też wzmocnić nasze systemy antydronowe, tak mówi rzecznik Komisji Thomas Renier. Oczywiście chodzi o obronę naszej wschodniej flanki, ale też Unii Europejskiej jako całości, dlatego Komisja wzmacnia swoje wysiłki, żeby kraje członkowskie i przemysł obronny mógł inwestować i SAFE gra w tym kluczową rolę. Dzisiaj Polska dostała pierwszy przelew zaliczki z programu SAFE, ponad 6,5 miliarda euro, czyli 15% całości. Lekarze apelują, aby nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra nie jest na to w pełni przygotowana. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia słoneczne. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega lekarka Aldona Stachura.
8: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
4: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu opalać się krótko i zawsze z użyciem kremów z wysokim filtrem. Szykują się duże utrudnienia dla kierowców w centrum Warszawy. Od jutra przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy zostanie wstrzymany, a jezdnia zwężona, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
9: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
4: To zła wiadomość dla kierowców w Warszawie, ale mam też i dobrą. Drogowcy właśnie powinni otwierać na Pradze drugą jezdnię trasy Łazienkowskiej oraz wiadukt nad ulicą Paryską. Ostatnie dzisiaj wiadomości sportowe. Jest następca Lewandowskiego w Barcelonie. Więcej za chwilę powie Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: Barcelona potwierdziła hitowy transfer. Jej zawodnikiem został Anthony Gordon. Reprezentant Anglii przenosi się do stolicy Katalonii z Newcastle. Według nieoficjalnych informacji Barca zapłaciła za niego 70 milionów euro. Kolejne 10 może dopłacić w bonusach. Kibice Blaugrany mieli już okazję oglądać napastnika w akcji, bo w minionej edycji Champions League trafił do bramki Barcelony. Gordon jest w składzie Anglików na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Mundial ruszy za mniej niż 2 tygodnie, a już jutro piłkarze Arsenalu lub Paris Saint-Germain będą świętować w Budapeszcie. Przed nami finał Ligi Mistrzów. Kiedy byłem małym dzieckiem, marzyłem o wygraniu tego trofeum. Zaczynałem grać w piłkę, spotykaliśmy się z kolegami na małym boisku obok mojego domu. Marzyłem wtedy o tym momencie, o grze w tym finale i oczywiście o zwycięstwie. Mówił kapitan Arsenalu Martin Odegaard. Finał Ligi Mistrzów jutro o 18:00. Jutro też o kolejną niespodziankę na paryskich kortach postara się Maja Chwalińska. Nasza tenisistka śrubuje swój życiowy wynik we French Open. Teraz spróbuje wyrzucić z turnieju kolejną, wyżej od siebie notowaną rywalkę. Około 11:00 zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari.
10: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
3: Jutro będzie deszczowo, więc gdybyście szukali schronienia na Orange Warsaw Festiwalu, jeśli jutro się wybieracie, to zapraszamy do naszej strefy. Można tutaj przyjść do studia w tym kontenerku czerwonym, albo mamy taki namiocik tutaj jeszcze za kontenerem, więc na pewno was pomieścimy. Gdybyście byli ciekawi, jaki jest wynik meczu Ligi Mistrzów, finału, to też was zapraszamy. A dzisiaj Liga Mistrzów, muzyczna Liga Mistrzów w Radiu Z, bo jesteśmy na Orange Warsaw Festiwalu za chwilę, za godzinę. Fantastyczny artysta Luis Capaldi jako ta główna gwiazda. Teraz David Guetta i Sia, Titanium w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

0: Ciebie to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
1: Jesteśmy na Orange Warsaw Festiwalu razem z naszymi słuchaczami, tymi, którzy wygrali bilety w naszym konkursie. Jest Róża, która mogła zabrać jedną osobę i wybrałaś kogo?
2: Cześć, tu Róża z Torunia. Wybrałam mojego męża Michała, który bardzo niedawno miał urodziny w prezencie specjalnie.
1: I co, jak oceniasz ten prezent?
3: No, bardzo fajny, bardzo, bardzo miło, bardzo super impreza.
1: Byliście już na jakimś fajnym koncercie?
2: Byliśmy kiedyś na Męskim Graniu, też taki podobny festiwal i tak bardzo fajnie.
1: A tutaj? Co wam się podobało?
3: Wszystko, jak na razie jest wszystko. Chodzimy od stacji do stacji, jest naprawdę...
2: Generalnie bardzo dużo atrakcji, bardzo dużo można takich pamiątek, naprawdę za free sobie magnesy, różne zdjęcia i takie ciekawe naprawdę miejsca. Oprócz tego super muzyka i fajny klimat, polecam.
1: A jedliście coś dobrego? Bo to festiwal to też food trucki, nie?
2: Właśnie, powiem wam, że idziemy teraz coś szukać i przechodziliśmy koło was, ale idziemy...
1: I zapachniało pizzą, mamy to
2: tak,
1: pizzę.
2: Właśnie coś fajnego idziemy znaleźć do jedzenia.
1: No to fantastycznie, bawcie się dobrze i zapraszamy też jutro, bo to jest dwudniowy festiwal, wiecie o tym.
2: Dziękujemy bardzo, na pewno skorzystamy.
1: Więc dzisiaj proszę grzecznie, żeby jutro mieć jeszcze siłę.
3: Super, dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich z Torunia.
2: Pozdrawiamy znajomych.
1: Dzięki wielkie.

0: No to w kolejnym, czy nagramy sobie? Masz.
1: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Po reklamie.

0: Wszystkie to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
1: Na festiwalu Orange Warsaw dzieje się magia, kiedy pojawia się Czarek Czaruje. Co ty tutaj robisz?
2: Zdejmuję zegarki. Zawodowo się już zdjąłem 13 zegarków.
1: Przeróbnie ja jeszcze mam.
2: Od elektryków to już kiedyś zdjąłem i nie będę tego robił dzisiaj. No ale tak, dzisiaj czaruję trochę. Przyjechałem z kumplem i bawimy się.
1: A na jakimś koncercie chociaż byłeś?
2: Nie, bardziej zdejmowałem zegarki rzeczywiście.
1: Okej, okay, a to da się z tego wyżyć?
2: No właśnie, wiesz, bardzo dużo zagranicznych osób jest dzisiaj na tym wydarzeniu, więc stwierdziłem, że to będzie naprawdę dobra okazja znaleźć te najsensowniejsze i najdroższe zegarki.
1: Ja wiem, że wy z kumplem też tatuujecie na festiwalach, ale dzisiaj, tak. Dzisiaj nie.
2: My tutaj gościmy swoimi postaciami po prostu.
1: Okej, okay, czyli tacy ambasadorzy.
2: No, nie, niekoniecznie, po prostu jesteśmy też tutaj.
1: Po prostu są i świetnie się bawią i Czarek, jak zawsze, pamięta o Radio Z i przychodzi do nas.
2: No widzę tutaj tą strefę, mówię, jak to w ogóle wygląda.
1: Magiczna, co?
2: Kto tam siedzi? Czy to czasem jest Mateusz? Mówię, nie, no oczywiście. No,
1: jest bardzo miło.
2: Zapukałem, a ty mnie wyciągnąłeś i jesteśmy.
1: I jesteśmy. Pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy, jeśli jesteście tutaj na terenie festiwalu albo będziecie jutro, to wpadajcie do naszej strefy koniecznie.
2: Jeśli nie macie dzieci, bo właśnie mi się rodzi i ja dlatego muszę uciekać.
3: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't.

0: to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
1: Przyznajcie, Dermot Kennedy zrobił już taki nastrojowy klimat. Trochę podobny do tego, co prezentuje Luis Capaldi na scenie. Trochę ponad pół godziny do jego koncertu, który będzie zwieńczeniem tego dnia, pierwszego dnia Orange Warsaw Festiwalu. Mamy dla was pewną niespodziankę, która już za chwilę, więc zostańcie koniecznie z Radiem Z. Luis Capaldi pojawi się też muzycznie po 23:00. Zagramy go na pewno w Radiu Z, więc nie może was zabraknąć. Offenbach, teraz Overdrive.

0: Ciebie to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
1: Jeszcze tu jesteśmy, nie śpimy. Nasza strefa żyje w najlepsze. Jesteśmy pomiędzy koncertami, no i w zasadzie przed tym najważniejszym dzisiaj. Magda Barczyk, dziennikarka muzyczna Radio Z, krąży tu po tym festiwalu. Nie wiem, ile ty już kroków zrobiłaś i na ilu koncertach byłaś. To są czary, to jest abrakadabra, żeby być na każdym koncercie tutaj, prawda?
2: Tak jest, ja mam wrażenie, że czasem jestem nawet na dwóch w tym samym momencie, bo z jednej strony słucham jednego artysty, ale wtedy biegnę, żeby sprawdzić, co się dzieje na drugiej scenie. No bo, drodzy państwo, muzycznie świetnie rozpoczęliśmy to festiwalowe lato. Orange Warsaw Festival to jest dla mnie taka furtka, kiedy rzeczywiście rozpoczynamy ten moment, kiedy wszyscy miłośnicy muzycy w Polsce znajdą coś dla siebie. No i nie inaczej jest oczywiście w tym roku. Za nami koncerty, między innymi PZ-a dzisiaj na dużej scenie. Oprócz tego bardzo dobrze znana z anteny Radia Z Liwka, która też pojawiła się na naszej antenie. Za nami też koncert Dominika Fajka, człowieka, którego znają nie tylko miłośnicy muzyki, ale także ci, którzy mogli go zobaczyć na przykład w serialu Euforia. Oglądałeś pewnie.
1: Oczywiście.
2: No właśnie, ja oglądałam, dzisiaj go zobaczyłam na scenie i oczywiście oprócz świetnego występu muzycznego był jeszcze jeden element, który myślę, że zostanie na długo w sercach i pamięci szczególnie fanek Dominika Fajka w Polsce, ponieważ artysta przywdział koszulkę z wielkim napisem I love Polish girls, co w wolnym tłumaczeniu możemy przetłumaczyć jako kocham polskie dziewczyny. Więc to był jeden z takich elementów, które myślę, że będą takim jasnym highlightem dzisiejszego dnia. No i oczywiście przed nami koncert Luisa Capaldiego, Brytyjczyka, który wraca po dłuższej przerwie związanej ze swoimi problemami zdrowotnymi. Myślę, że to będzie taki fajny koncert na zakończenie tego wyjątkowego dnia. Dużo emocji, dużo też specyficznego żartu Luisa Capaldiego. Myślę, że może pojawią się jakieś żarty, które zamieszczę również w swoich social mediach.
1: To taki stand-up trochę, co?
2: No taki stand-up, dokładnie. To jest trochę komedia, to jest czasem wzruszenie, czasem łza. Ale z tego, co wiem, my spotkaliśmy tutaj jedną z fanek Luisa Capaldiego, która zresztą powiedziała, dlaczego warto zostać dzisiaj na jego koncercie.
3: Jeżeli chodzi o Luisa, to warto iść na jego koncert, no bo jednak ma bardzo głębokie i smutne piosenki, ale pomiędzy tymi piosenkami mówi bardzo dziwne rzeczy, śmieszne często, ale czasami też bardziej takie, no niecenzuralne można powiedzieć, dlatego ten koncert jest takim mega miszmaszem i zdecydowanie polecam każdemu, no bo tak naprawdę znamy większość jego piosenek z radia i no co, bawcie się dobrze.
1: No fantastycznie, bo będziemy się bawić na pewno na koncercie, a ci, którzy nie mogą tutaj być razem z nami, będą mogli poczuć taką namiastkę tego, bo zagramy po 23 po wiadomościach piosenkę Luisa w Radiu Z. Magda, wielkie dzięki, leć na koncert pod scenę, a my gramy Bastille teraz w Radiu Z.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Czas na ostatnie piątkowe wiadomości. W Radiu ZT ma dla nas bez zmian Darek Klimczak. Posłuchajmy.
4: Pożar lasu na Mazowszu opanowany, ale wciąż groźny. Strażacy zbierają na nowy samochód. Świat czeka na informację, co dalej z wojną w Zatoce. Decyzja wydaje się blisko. Zakupy w Chinach będą droższe od lipca. Trzeba będzie płacić cło. Posłuchajcie ile.
3: Dwudziesta trzecia.
4: Strażacy ochotnicy z remizy w Turzu pod Wołominem apelują o wsparcie. Ich wysłużony ponad 50-letni wóz bojowy jako pierwszy ruszył walczyć z pożarem, ale była to niestety jego ostatnia akcja. Po całej nocy pracy zapaliła się komora silnika, auto do niczego się już nie nadaje. Z prośbą o pomoc strażacy zadzwonili na czerwony telefon Radia Z. Pojechał do nich nasz reporter Tomasz Kubat.
5: Potężnej Tatry, rok produkcji 1972, raczej nie da się już naprawić, a czymś do pożarów trzeba jeździć, przekonuje druh Dominik Borkowski.
6: W tym momencie szukamy osób, które byłyby w stanie pomóc nam w pozyskaniu używanego wozu ciężkiego bojowego na naszą jednostkę, abyśmy mogli dalej działać i dalej nieść pomoc na naszym rejonie.
5: Na chodzie wciąż jest jeszcze jeden pojazd, ale nie ma tak pojemnego zbiornika na wodę, jest dużo lżejszy i bez napędu na cztery koła wszędzie nie wjedzie. Strażacy liczą na szybki i konkretny, jak oni sami, odzew.
4: Na nowe auto strażacy chcą zebrać 150 tysięcy złotych. W tej chwili mają ponad 41. Dorzucić się może każdy. Jak to zrobić, znajdziecie w tekście na radio.z.pl. Pożar na Mazowszu wciąż trwa. W Stanisławowie mieszkańcy o niczym innym nie mówią. Zastanawiają się też, czy ognia w lesie ktoś celowo nie podłożył. Mówią, że to może być dzieło podpalacza.
7: Wydobył się dym, zaraz strasz. Tutaj mieszkam po środku w lesie, tak samo sucho jak i tu.
8: Sucho. Ja chciałem zapalić, to wychodziłem na drogę.
7: Nie pada i tyle się wypaliło, no i cóż.
8: Może kto to podpalił ktoś? Teraz się spaliło i nie ma.
7: A to myślę, że to samo się zapaliło. Ile to ludzie mają roboty? Samo się nie podpaliło.
4: Walka z ogniem na Mazowszu trwa już drugą dobę. Według szefa MSWiA pożar jest opanowany, ale ciągle groźny. Ze względu na suszę i silny wiatr, napisał Marcin Kierwiński. Wciąż nie wiadomo, co dalej z końcem wojny USA-Iran. Jak pisze New York Times, spotkanie Donalda Trumpa z doradcami trwało 2 godziny, ale decyzji wciąż nie ma. Kluczowe kwestie to irańskie prace nad bronią atomową oraz otwarcie bez żadnych warunków i opłat cieśniny Ormus. Na to jest pewne, że dron, który dzisiaj uderzył w budynek w Rumunii, został wysłany przez Rosjan. Mówi o tym rzecznik dowództwa wojskowego paktu. Dron spadł na wieżowiec w miejscowości Gałacz, raniąc 2 osoby. Według Władimira Putina nie ma jednak na to żadnych dowodów, a Rosja nigdy nie zagrażała państwom w Europie. Sejm jest za ustawą o statusie osoby najbliższej. Nowe prawo poparła koalicja rządząca. Posłowie PiSu i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektu. O tym, co zawiera ta ustawa i jakie są szanse na podpis prezydenta, teraz reporter Radia Z Michał Dzieniński.
9: Ustawa zakłada, że 2 osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. To da im konkretne korzyści, wyliczała jedna z autorek ustawy, Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy.
10: Objąć partnera ubezpieczeniem społecznym, wspólnie rozliczać, otrzymać po partnerze rentę.
9: Małe są jednak szanse na podpis prezydenta, podkreślał wielokrotnie prezydencki minister Paweł Szefernaker.
11: De facto likwidacja instytucji małżeństwa.
9: Zgoda prezydenta mogłaby jedynie dotyczyć prawa do decydowania o pochówku i prawa do informacji medycznej.
4: Z pierwszej wersji ustawy wykreślono m.in. możliwość przyjęcia wspólnego nazwiska czy też adopcji dzieci. Sezon na ukąszenia owadów w pełni, a lekarze alarmują, że rośnie liczba pacjentów trafiających do szpitali po ciężkich reakcjach alergicznych. Jak podkreśla alergolog Andrzej Bożek, osoby uczulone na jad powinny zawsze mieć przy sobie adrenalinę. To kluczowa ochrona, zaznacza profesor.
12: U części pacjentów, u których mamy w wywiadzie przebyty taką reakcję anafilaktyczną, powinni mieć 2 adrenaliny. Mówimy o szerokiej anafilaksji nie tylko na jady, ale również na niektóre pokarmy, tak jak orzeszki ziemne.
4: Alergolog zachęca także do odczulania. Dzisiaj to często jedynie jednodniowa wizyta w szpitalu. Terapia ta jednak musi być regularnie kontynuowana przez kilka lat. Od 1 lipca kupując przez internet w Chinach będziemy płacić cło, 3 euro. Ministerstwo Finansów przypomina, że cło trzeba będzie zapłacić przy zakupie i to nie tylko w Chinach, ale wszędzie poza Unią Europejską. Jak to wszystko będzie wyglądać, powie teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
2: Nowe tymczasowe cło dotyczy każdego, nawet najmniejszego zamówienia. 3 euro od pozycji taryfowej. I dla przykładu, 3 euro za jedną koszulkę w paczce. Za dwie takie same koszulki nadal 3 euro. Ale jeśli będą z różnego materiału, na przykład jedna z bawełny, a druga z poliestru, to już będą różne pozycje taryfowe i cło wyniesie w sumie 6 euro. To nowe unijne przepisy. Komisja Europejska nie ukrywa, że ma być to element walki z nieuczciwą konkurencją i zaniżaniem wartości zakupów na zagranicznych platformach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: To cło od lipca będzie tymczasowe, bo trwają prace nad większą reformą celną. Cło będzie różne w zależności od produktu, ale to najwcześniej za 2 lata. Wiadomości Radia Z o północy przedstawi Krzysztof Białkowski. Ja życzę spokojnej nocy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: A co w pogodzie dziś w nocy? No gorąco, gorąco na Orange Warsaw Festiwalu, oczywiście. W nocy tutaj 10 stopni, ale myślę, że w sercach festiwalowiczów zdecydowanie więcej. Najcieplejszym miejscem dzisiaj w nocy będzie Szczecin. 15 stopni, ale tam niestety deszcz i burze. Generalnie deszczowo na zachodzie i na południu kraju, a na termometrach od 4 stopni do 15 właśnie wspomnianych. Słuchajcie, kończymy program z Orange Warsaw Festiwalu dzisiaj, ale to nie oznacza, że rozstajemy się z tym festiwalem. Jesteśmy jutro znowu od 17 do 24 nadajemy. Będę ja, będzie Norbert Binkowski, będzie Magda Barczyk, będzie się naprawdę działo. A za chwilę na scenie głównej o 23.15 dzisiejsza gwiazda wieczoru. Luis Capaldi. Jeśli nie mogliście przyjechać tutaj z jakichś powodów, to spokojnie. Pamiętamy też o was i gramy teraz Luis Capaldi z Someone You Loved. Piękne dzięki za ten wieczór. Bardzo muzyczny wieczór z Radiem Z.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Opanowany, ale ciągle groźny, tak szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o pożarze lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W szczytowym momencie w akcji gaśniczej brało udział około 800 strażaków. Płomienie objęły około 300 hektarów lasu. Na tak szybkie rozprzestrzenianie się ognia duży wpływ mają warunki pogodowe, mówi kierownik katedry bioróżnorodności leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, profesor Jerzy Szwagrzyk.
1: To oczywiście jest efekt z jednej strony suszy, którą mamy w większej części Polski, a z drugiej no tutaj bardzo niebezpiecznym czynnikiem jest wiatr.
0: Do akcji gaśniczej wykorzystywano m.in. samoloty gaśnicze Dromader i policyjny śmigłowiec Black Hawk. Gotowość do pomocy przy gaszeniu ognia zgłosiły też służby ze Słowacji. Ukraińskie MSZ reaguje na polskie oburzenie na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA i tłumaczy kontekst tej kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Z oficjalnym stanowiskiem Kijowa zapoznał się reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Rzecznik resortu dyplomacji Jorge Tychy apeluje w swoim oświadczeniu, by spory z przeszłości nie osłabiły naszego oporu wobec wspólnego wroga, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. W piśmie czytamy także, że inicjując nadanie swojej jednostce tytułu honorowego, nasi żołnierze z pewnością nie mieli zamiaru obrazić życzliwego nam narodu polskiego. Dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie sprzeciw wobec imperialnej polityki Moskwy i w żaden sposób nie jest skierowana przeciwko Polakom, którym Ukraińcy są wdzięczni za wspieranie od pierwszych minut w niesprowokowanej i zbrodniczej wojnie. Ze swojej strony podkreślamy naszą gotowość do dalszego dzielenia się doświadczeniami i osiągnięciami zdobytymi krwią na polu bitwy. Takimi słowami kończy się stanowisko ukraińskiego MSZ.
0: W ramach odpowiedzi na dekret Wołodymyra Zełenskiego Karol Nawrocki zaapelował do kapituły Orderu Orła Białego, by rozważyła odebranie najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy za próbę gloryfikowania bandytów i morderców z ukraińskiej powstańczej armii. Apeluje, żeby tonować nastroje, mówi z kolei premier Donald Tusk. Decyzja prezydenta Zełenskiego jest niepokojąca dla naszych relacji. Ważne, żeby teraz podejmować rozważnie kroki w tej sprawie, podkreślał szef rządu.
3: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
0: Polskiego MSZ-u został wezwany ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. Szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Pod takim zarzutem został zatrzymany pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Sąd okręgowy w Poznaniu postanowił o aresztowaniu go na 3 miesiące, poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu ABW. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie zdradzają szczegółów. Za szpiegostwo grozi nawet dożywocie. Powodzianie będą musieli jeszcze poczekać na dokończenie wykupów zniszczonych domów. W Radiu Z wracamy do sprawy blisko 40 rodzin z Kotliny Kłodzkiej, których domy nie nadają się do odbudowy po powodzi w 2024 roku. Nowelizacja specustawy jest już co prawda w mocy, ale od 2 miesięcy, a mieszkańcy wciąż nie dostali pieniędzy. Źródła przyczyn problemu szuka reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Wody Polskie zapewniają, że działają bezzwłocznie. Do wypłaty potrzebna jest jednak opinia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jak ustaliłam, taki wniosek do niej na razie nie dotarł. To żenujące, mówi mi pani Alicja, jedna z mieszkanek.
5: Jak można tak nie być wpływem na ludzki los?
6: Wiemy, że mieszkańcy czekają. Zrobimy wszystko, żeby stało się to jak najszybciej.
4: Jak najszybciej to znaczy?
6: Nie chcę w tym momencie przewidywać.
4: Jak odpowiada mi Filip Szatanik, rzecznik Wód Polskich, zakłada, że będzie to w ciągu kilku tygodni. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Chodzi o blisko 40 rodzin. Za pieniądze z wykupu będą mogły przenieść się w bezpieczne miejsce, bo ich domy zniszczone 1,5 roku temu nadają się tylko do rozbiórki. Będą problemy z dostaniem się na studia w tym roku, alarmują specjaliści. Rekrutacja na większości uczelni rusza już w poniedziałek. Tymczasem liczba kandydatów będzie o 35% wyższa niż rok temu. To efekt kumulacji roczników spowodowanej reformą oświaty sprzed lat, kiedy to rząd zlikwidował gimnazja i obniżył wiek szkolny, a do szkół poszły 6-latki. Więcej na ten temat krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
2: Na nowych kierunkach na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie dodatkowo około 140 miejsc, ale na tych istniejących UJ nie zwiększa liczby miejsc, przyznaje kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
7: Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata.
2: Inaczej podchodzi do tego Akademia Górniczo-Hutnicza, mówi rzeczniczka uczelni Anna Żmuda.
8: Przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. Ta liczba zwiększyła się o około 10%.
2: Jednak z powodu kumulacji roczników uczelnia nie obiecuje już miejsca w akademiku każdemu studentowi, tak jak to było w latach ubiegłych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: W tym roku maturę zdawało prawie 345 tysięcy uczniów szkół średnich, o blisko 90 tysięcy więcej niż rok temu. Młodzież będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. W przyszłym tygodniu wchodzą w życie przepisy nakładające taki obowiązek na osoby do 16 roku życia. Jak mówi Radio Z, ekspert z Automobil Klubu Wielkopolskiego Maciej Bednik, to dobra zmiana.
9: Jest to najbardziej urazowy sprzęt, którym poruszamy się i dyrektorzy SOR-ów, dyrektorzy szpitali twierdzą, że nawet 70% urazów na szpitalnych oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektryczny.
0: Dodaje, że niezależnie od przepisów w kaskach powinni jeździć wszyscy użytkownicy jednośladów. Taki kask mógłby uratować życie 52-letniego mężczyzny z Kutna, który 3 dni temu zmarł w szpitalu po tym, jak doprowadził do wypadku na hulajnodze elektrycznej. Obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. W Lublinie trwa Festiwal Kultury Afrykańskiej. Imprezie towarzyszy protest środowisk prawicowych związanych z Konfederacją i PiS-em, które uważają, że miasto nie powinno być zasiedlane przez cudzoziemców. To mowa nienawiści, mówią reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi mieszkańcy Lublina.
10: Tolerancja to jest najważniejsze, co może człowiek dać drugiemu człowiekowi. Każdy z nas się w jakiś sposób różni i nie może nas określać kolor skóry. To jest w ogóle niedopuszczalne.
11: Też jestem studentką, jestem już na magisterce, także u mnie na wydziale też jest sporo osób z zagranicy. Dla mnie to szczerze jest żaden problem i nie widzę różnicy w tym, czy ktoś jest na przykład z Wielkiej Brytanii i studiuje u nas, czy ktoś jest z
0: Pod apelem przeciwko mowie nienawiści podpisało się kilkanaście lubelskich organizacji pozarządowych.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po reklamie.
2: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek apel o wsparcie od strażaków ochotników z remizy w Turzu pod Wołominem. Podczas akcji gaśniczej stracili swój wóz ratowniczo-gaśniczy marki Tatra z 1973 roku i potrzebują teraz pomocy. Tę wiadomość dostaliśmy na czerwony telefon Radia Z od jednego z okolicznych mieszkańców.
3: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star, zawsze wysłany na pierwszy ogień. No i niestety nasza Tatra zapaliła się komora silnika, raczej już nie będzie nadawała do naprawy, więc taki apel, by druhowie dostaliby jakiś lepszy samochód.
2: Strażacka Tatra służyła 29 lat, teraz do dyspozycji druhów z OSP w Turze pozostał tylko lekki pojazd Iveco, który jednak nie nadaje się do działań w lesie. Na nowe auto strażacy chcą zebrać 150 tysięcy złotych, w tej chwili mają ponad 40, dorzucić może się każdy. Jak to zrobić, znajdziecie w tekście na radioz.pl. A wiele wskazuje na to, że przyczyną trwającego od czwartku pożaru w lasach województwa mazowieckiego było podpalenie. W ocenie strażaków ogień, który dotąd objął 300 hektarów prywatnych i państwowych lasów, na tę chwilę jest pod kontrolą i się nie rozprzestrzenia. Szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Tomasz Jóźwiak poinformował, że ogień wybuchł przedwczoraj po południu na terenie jednego z prywatnych lasów w powiecie wołomińskim.
4: Podczas oblotu specjalisty analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
2: Obecnie pożar zabezpiecza 800 strażaków, kilkudziesięciu leśników i kilkuset policjantów i żołnierzy WOT. Z powodu akcji gaśniczej do odwołania całkowicie zamknięty jest odcinek drogi krajowej nr 50 na północ od Stanisławowa. Bardzo zawiłe jest śledztwo dotyczące innego wielkiego pożaru, tego w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, do tego stopnia, że przejęła je prokuratura okręgowa w Zamościu. Ogień wybuchł tam 5 maja, walka z nim trwała prawie tydzień, spłonęło blisko 1200 hektarów lasu. Był to jeden z największych pożarów w powojennej Polsce. Najnowsze ustalenia przynosi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Ze względu na wielki rozmiar pożaru śledczy chcą przyspieszyć pracę nad dochodzeniem i ustalić, czy do kataklizmu przyczyniły się osoby trzecie. Jak mówi mi Rafał Kawa. Ale z prokuratury okręgowej w Zamościu w tej chwili zbierane są dowody.
6: Związane chociażby z ustaleniem i typowaniem miejsc zdarzeń tego pożaru, prowadzeniem ich oględzin, gromadzeniem dokumentacji, przesłuchiwaniem świadków.
5: Wciąż jednak trudno jednoznacznie określić, co było przyczyną pożaru. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Pierwszego dnia akcji rozbił się gaśniczy dromader, zginął jego pilot. Tę sprawę też bada prokuratura w Zamościu. A jednak nie wrzesień, ale lipiec. Sąd szybciej zajmie się zażaleniem obrony Zbigniewa Ziobry na decyzję o areszcie dla niego. Nowy termin pojawił się po zmianie planów urlopowych sędziów, którzy zostali wyznaczeni do rozpoznania tej sprawy. Z tej decyzji cieszy się prokuratura, bo chce wystąpić do USA o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Prokurator Anna Adamiak zapewnia, że wniosek o ekstradycję jest gotowy.
7: Jeżeli ten areszt zostanie utrzymany, to pozwoli prokuraturze na podjęcie natychmiastowych działań, które mają na celu doprowadzenie pana Zbigniewa Z przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości.
2: Prokuratura chce przedstawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów za m.in. sterowanie konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. A ponad połowa Polaków uważa, że USA powinny wydać Zbigniewa Ziobrę polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. W sondażu Ibris dla Radia Z takiego zdania jest ponad 56% ankietowanych. Jak rozkładają się głosy za i przeciw, dobrze widać na grafikach, które mamy dla Was na radioz.pl. Media publiczne wciąż wymagają uzdrowienia, przyznaje Aleksandra Leo z klubu Centrum. Ubolewam, że dopiero teraz będziemy procedować projekt ustawy medialnej, która zakłada ich odpolitycznienie, powołanie nowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy rezygnację z abonamentu na rzecz finansowania z budżetu, mówiła wczoraj Aleksandra Leo w Radiu Z.
8: Dla mnie bardzo istotne jest również odpolitycznienie mediów samorządowych, tak aby wreszcie przestały być taką tubą propagandową często samorządowców, którzy naprawdę mają inne narzędzia, żeby opowiadać obywatelom o swojej działalności. Te przepisy nie znalazły się w projekcie ustawy.
2: Posłanka Leo ma nadzieję, że to zostanie zmienione na etapie zgłaszania poprawek do projektu ustawy medialnej. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Decyzja miasta wywołała jednak falę krytyki, głównie ze strony środowisk prawicowych, które pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Władze Katowic odpowiadają, że miasto finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Wiceprezydent Maciej Stachura podkreśla, że dzieci z Buczy zasługują choć na chwilę spokoju.
9: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
2: Katowice za wakacje zapłacą 80 tysięcy złotych. Wyjazd w połowie lipca. Każdy może poczuć się jak lekarz na dyżurze w szpitalnym oddziale ratunkowym. Specjalista medycyny ratunkowej ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach Marek Bączar stworzył symulator SOR-u. Prostą grę przeglądarkową, która przenosi użytkownika w realia pracy na ostrym dyżurze. Projekt powstał z myślą o studentach i młodych lekarzach, ale zagrać w niego może absolutnie każdy. Od dawna chciałem połączyć potencjał świata wirtualnego z medycyną, mówi lekarz w rozmowie z naszym reporterem.
10: Przypadki są zaczerpnięte z życia, to nie są fikcyjne zdarzenia.
11: Zwykły pacjent może taki większy szacunek do tej pracy nabyć.
10: Też chodzi o to, żeby pacjenci zrozumieli tą drugą stronę, że cały personel SOR-u też jest zestresowany, też jest zmęczony.
2: W grze dostajemy dane pacjenta, jego parametry życiowe i zgłaszane dolegliwości, decydujemy o badaniach, stawiamy diagnozę i wybieramy leczenie. Na końcu rozstrzygamy, czy pacjent wraca do domu, czy zostaje w szpitalu, jak na prawdziwym SOR-ze. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To po tym, jak prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w czasie II wojny światowej. To nie jest dobry krok ze strony Ukrainy, mówi premier Donald Tusk.
3: Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na tą propozycję odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
2: Do naszego MSZ-u został już wezwany ambasador Ukrainy. Przekazano mu, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i ocenia ją negatywnie. To fatalne, nieodpowiedzialne, co robią władze Ukrainy. Odpowiedź Polski musi być bardzo ostra, mówił w trzech pytaniach na koniec dnia w Radiu Z Jacek Sasin. Nadawanie oddziałowi Armii Ukraińskiej tytułu bohatera UPA to jest kpina z ofiar, to policzek wymierzony Polsce, nie można przejść do porządku dziennego, grzmiał poseł Prawa i Sprawiedliwości. Putin wywołał wojnę w Ukrainie pod hasłem jej denazyfikacji, to teraz gloryfikowanie UPA, ludzi, którzy u boku Hitlera dopuszczali się zbrodni ludobójstwa na Polakach na Wołyniu, to niestety potwierdzenie tej tezy Putina, która była pretekstem do wojny, argumentował Sasin.
4: To tak jakby w Niemczech gloryfikowano SS, naprawdę, ale czy mielibyśmy też wtedy nie reagować? Każda zbrodnia może być odpuszczona, kiedy będzie jakaś refleksja. Po stronie ukraińskiej nie ma żadnej refleksji w tej sprawie.
2: Pytany, czy Andrzej Duda popełnił błąd, przyznając Zełenskiemu Order Orła Białego, Sasin powiedział, że wtedy sytuacja była nieco inna. Nie mieliśmy, tu cytat, aż takiej bezczelności ze strony Ukraińców i ze strony władz Ukrainy. Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl, na portalu X i na YouTubie. Pierwsza zaliczka z programu SAFE. 6 miliardów euro już w Polsce. Wczoraj podpisano pakiet kolejnych umów. Do końca miesiąca ma ich być 40. W sumie z pieniędzy skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Kontrakt wart 2 miliardy złotych podpisała bydgoska Belma. Zakłady